0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej w każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
2: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji. Tak było, dzisiaj porozmawiamy sobie o kampanii wrześniowej na ziemi łomżyńskiej, ale zaczniemy od kampanii wrześniowej w Polsce. Moim rozmówcą będzie dzisiaj pan Marcin Rydzewski, historyk, kustosz Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskiego w Drozdowie. Dzień dobry.
3: Serdecznie witam pana i radiosłuchaczy.
2: Tak jak powiedziałem, zaczniemy od kampanii wrześniowej w Polsce, a właściwie od przygotowań do kampanii wrześniowej. Czy Polska w 1939 roku, w sierpniu, tuż przed wybuchem niemieckiej agresji, była w ogóle przygotowana do odparcia tej agresji?
3: Tak, to jest bardzo zasadnicze pytanie i tu trzeba też sobie powiedzieć, czy ona miała czas na to, żeby przygotować się, czy wiedziała, kiedy wybuchnie wojna. Problem był taki, że plan Zachód został jakby dopiero opracowany i rozpoczęty do wdrażania w marcu 1939 roku. Na początku marca sztab Głównego Inspektora Sił Zbrojnych opracował takie plany, a 23 zostali zaproszeni do kwatery naczelnego wodza, wybrani na dowódców poszczególnych odcinków. No i tutaj między innymi przybył generał Czesław Młot-Fiałkowski, dowódca 18 Dywizji Piechoty ze sztabem w Łomży i dowiedział się, że został wybrany na dowódcę SGO NAREW, czyli samodzielnej grupy operacyjnej NAREW.
2: Przepraszam, tylko jeszcze przypomnijmy słuchaczom, że SGO NAREW to byli jakby ci żołnierze, którzy byli potem odpowiedzialni za obronę tutaj właśnie między innymi ziemi łomżyńskiej.
3: Tak, no to trafne pytanie i trafne stwierdzenie, ponieważ to był długi odcinek. On był od Myszyńca aż po Sejny. To jest 230 kilometrów i na głębokości do 70 kilometrów. To jest linia kolejowa Warszawa-Grodno przez Białystok. Siły były stosunkowo niewielkie jak na tak duży odcinek, bo na 4 związki taktyczne, które tutaj zostały do obrony wyznaczone, wypadało po tak mniej więcej kilkadziesiąt kilometrów. Mówi się nawet, że około 60. A według regulaminów w czasie wojny, czy w takiej sytuacji maksymalnie to jest 10 kilometrów. W związku z tym należało przedsięwziąć odpowiednie środki, żeby zaradzić tej sytuacji. I sztab generalny wymyślił obronę wpisaną w naturalne przeszkody. Tutaj akurat na północnym Mazowszu można było skorzystać z tego rozwiązania, ponieważ jest linia rzek Narwi, Biebrzy, jest kanał Augustowski, są jeziora wokół Augustowa i w okolicy Sejn i w takim nurcie ta obrona została przygotowana. Oczywiście ona musiała być wzmocniona. W związku z tym już w kwietniu przystąpiono do budowy fortyfikacji i podzielono cały odcinek na kilka takich ważniejszych, można powiedzieć, odcinków pod odcinku. I jednym z nich był odcinek Ostrołęka. Tutaj do wybuchu wojny prawdopodobnie ukończono 6 bunkrów, czy schronów bojowych, żelbetowych, 10 było w oszalowaniu. Te prace cały czas trwały, jeszcze po wybuchu wojny, zanim te działania wojenne nie przeszkodziły. To był jeden odcinek. I tutaj do obrony przeznaczono 42 Pułk Piechoty, który na stopie pokojowej stacjonował w Białymstoku, dowódca podpułkownik Malinowski i jego 3 bataliony rozłożyły się tak mniej więcej wzdłuż rzeki, a drugi batalion był wysunięty na drugą stronę przed Ostrołękę, miał taki swój główny punkt obrony w miejscowości Łodziska. Tam ten region był szczególnie istotny, ponieważ w rejonie Myszyńca znajdowały się dogodny korytarz dla Niemców, który mogli obejść pozycję, prawą flankę Armii Modlin, która sąsiadowała właśnie z SGO NAREW. W związku z tym w okolicach Myszyńca była oddział wydzielony, składający się z 3, powiedzmy, jednostek. Był szwadron 5. Pułku Łanów Zasławskich z Ostrołęki, była dwuplutonowa grupa Straży Granicznej, ale była też kompania obrony narodowej Myszyniec. I one miały jakby zabezpieczyć w tych pierwszych momentach właśnie ten taki newralgiczny punkt na mapie obrony. To był pierwszy odcinek, czyli odcinek Ostrołęka. Drugi odcinek, tu jeszcze trzeba dodać, że obrona narodowa to był cały batalion. Batalion pod nazwą Kurpi, on miał swoją główną pozycję w okolicach Kadzidła i miał właśnie wspierać w pierwszej kolejności Myszyniec. Drugi odcinek sąsiedni, to był odcinek Nowogród. Tutaj z kolei było 12 ciężkich schronów bojowych, żelbetowych plus 3 schrony pozorno-bojowe oraz 7 schronów lekkich, czyli drewnianych. No 2 schrony były w budowie. One też zostały obsadzone przez oddziały wojska. Tutaj zabezpieczał ten odcinek 3. Batalion 33. Pułku Piechoty wzmocniony kompanią forteczną i kolejny odcinek, można powiedzieć taki pośredni między Łomżą a Nowogrodem, to był odcinek Jednaczewo, tam były umocnienia ziemne, jakby osłonięte przez Las Jednaczewski, tutaj dwie kompanie, 5. i 6. z 2. batalionu zostały zlokalizowane, no i ta najważniejsza, główna pozycja to pozycja Łomża, czyli ten odcinek Łomża, który był broniony przez 1. batalion, on był zlokalizowany głównie na Przedmościu, czyli na fortach piątnickich, był dobrze wyposażony w broń przeciwpancerną, były moździerze, były granatniki, nawet działo pozycyjne, było po prostu, spodziewano się, że dobra droga z kierunku Stawisk i tam schodząca się tak ze Szczuczyna i Skolna spowoduje, że Niemcy będą chcieli może próbować zaskoczyć polski oddział i potem rzeczywiście tak było.
2: Warto też wspomnieć o odcinku Wizna.
3: Tak, to jest kolejny z odcinków. Tutaj było 12 ciężkich i 3 średnie schrony bojowe. Dowódcą był kapitan Raginis. Początkowo on miał duże wsparcie, bo prócz kompanii, jego kompanii fortecznej i kompanii saperów. Był także 3. batalion 71. pułku piechoty na ląd. 2 września został stamtąd przekierowany w miejsce koncentracji pułku. Następny odcinek to jest odcinek Osowiec. To było duże zgrupowanie w Starej Twierdzy, dodatkowo wzmocnione 8 nowymi schronami bojowymi. Dowodził tam podpułkownik Hopa 135. pułkiem piechoty. No i dalej mamy też odcinek Augustów, gdzie był 3. pułk piechoty Kop. No i dalej w Sejnach batalion KOP. Także tutaj siły były bardzo rozrzucone.
2: To tyle o teorii, tyle o tym, jak wyglądały te zgrupowania sił w naszym regionie. A może teraz byśmy już porozmawiali o tym, jak wyglądały walki. Kiedy właściwie rozpoczęły się na ziemi łomżyńskiej walki i jakby skąd przyszedł do nas tutaj front?
3: Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że takim newralgicznym punktem 1 września okazał się właśnie odcinek oddziału wydzielonego w Myszyńcu. Ten oddział już wcześniej miał jakby sygnały, że Niemcy będą to atakować, bo 25 sierpnia była prowokacja niemiecka, tam oddział niemiecki zaatakował w Pełtach strażnicę, jeden z Niemców został zabity. To takie mówi się, że było rozpoznanie trochę tego, czym dysponują Polacy i dalsze przygotowania. Natomiast 1 września te działania ruszyły. Polacy byli ostrzeżeni, bo w nocy polski agent przedostał się przez granicę i ostrzegł, że już na pozycjach wyjściowych stoi pierwszy pułk ułanów królewieckich i rzeczywiście oni o 6 godzinie uderzyli w okolicach Myszyńca. Tamte zgrupowanie było dość duże, dowodził kapitan Straży Granicznej Smakosz i do godziny 10 radziły sobie te oddziały, natomiast w momencie, kiedy wprowadzono wsparcie w postaci 5 wozów pancernych, po prostu Kompania Obrony Narodowej nie wytrzymała i wycofała się. No i to spowodowało, że reszta oddziałów też musiała się wycofywać i w sumie trwało to 1-2 września, potem jednocześnie też przyszło wsparcie batalionu 42 pułku piechoty, no ale Niemcy mocno napierali aż do Dylewa. Jak się później okazało, oni nie planowali ani atakować Ostrołęki, ani tym uderzeniem wychodzić na Ostrów Mazowiecki, czyli oskrzydlać SGNRF, tylko właśnie mieli w planach zaatakowanie flanki armii Modlin. I rzeczywiście tamtędy przeszła między innymi 1. Brygada Kawalerii, ale też Dywizja Pancerna Kempf, to chyba najbardziej elitarny taki, można powiedzieć, dużo jednostek SS tam się znajdowało. Oni też jako pierwsi zaczęli mordować na ziemiach polskich. Udało im się już 3. wyszli, oskrzydlili Przasnysz, gdzie broniła się Mazowiecka Brygada Kawalerii i po prostu 3 września w nocy wyszli w kierunku Ciechanowa. No to było duże zagrożenie dla tych pozycji podstawowych armii Modlin, które znajdowały się w okolicach Mławy. Tam walczyła w fortyfikacjach 20. Dywizja Piechoty. Miała ją wspierać 8., która ruszyła do pomocy, ale jak zobaczyła, ci żołnierze zobaczyli łuny na drodze między Przasnyszem a Ciechanowem, to po prostu panika wdała się w te szeregi. Rano to się jakoś udało opanować, ale niestety nastąpił odwrót z tych pozycji. Natomiast tu, na odcinku SGNRF, bardzo poważnie traktowano tą sytuację, bo nie miano dobrego rozpoznania. W związku z tym wysłano batalion poprzedzony kompanią 71. pułku piechoty. Kompania pojechała koleją, żeby było szybciej i 3. została rozbita przez, no można powiedzieć, że to była zasadzka niemiecka. Bardzo dużo polskich żołnierzy wtedy zginęło, było rannych. Natomiast gdy 4 września dotarł batalion 71. pułku piechoty, to po prostu już w tamtych okolicach Niemców nie było. bo oni po prostu przeszli dalej, zaczęli oskrzydlać właśnie armię Modlin. To samo było z kierunku Ostrołęckiego też, te rozpoznanie, te zabezpieczenie przez batalion 42. Pułku Piechoty w pewnym momencie jakby oponował sytuację i to pozwoliło dowódcy SG Onarew myśleć o przygotowaniu polskich oddziałów i ich koncentracji na wypadek konieczności pomocy armii Modlin, bo takie były też zadania dla SG Onarew. Przede wszystkim na tych głównych liniach wytrzymać jak najdłużej. Dowódca 18. Dywizji, pułkownik Stefan Kosecki prawdopodobnie miał rozkaz, żeby wytrzymać do 10 września i on potem tam w swoich wspomnieniach właśnie mówił, że wytrzymaliśmy do tego 10 września na tej podstawowej linii. Natomiast tę koncentrację tych szwadronów kawalerii i batalionów piechoty przerwało naczelne dowództwo, które 5 września, nawet wcześniej, nakazało przekazanie 33. Dywizji Piechoty Rezerwowej. To była jedna z dwóch dywizji piechoty wchodzących w skład samodzielnej grupy operacyjnej NAREF oprócz 18. Dywizji oraz przekazanie na rzecz sąsiedniej grupy operacyjnej, czyli grupy operacyjnej Wyszków, także Podlaskiej Brygady Kawalerii, która do 5 września operowała właśnie przy granicy pruskiej. Ona miała potem 5 września koncentrację w okolicy Stawisk, ale miała też taki słynny wypad oddziału wydzielonego na Białą Piską, który nastąpił 3 września. No i tu jest taki, można powiedzieć, precedens, ponieważ 3 września, jak wspomniałem, było skrzydlenie Przasnysza i tak naprawdę ta brygada powinna udać się tam, żeby przeciw uderzeniem zmusić Niemców do albo spowolnienia tempa ataku, albo wręcz nawet do wycofania się. No, ale takie są historie wojenne. Natomiast chciałem powiedzieć, że tutaj w przygotowaniach Polski do kampanii wrześniowej dużym błędem było brak wydzielenia jakby odrębnego dowództwa dla obrony granicy od północy. Niemcy mieli taką, można powiedzieć, taki rodzaj dowodzenia i im to wychodziło. U nas niestety dowódcy poszczególnych odcinków nie bardzo wiedzieli, co dzieje się u sąsiadów, czy te oddziały, które oni mają w rezerwie, mogą być wykorzystane i rzucone, ponieważ u nas wszelkie rozkazy na takim szczeblu wydawało naczelne dowództwo, a ono było obłożone różnymi informacjami z, że tak powiem, wszystkich odcinków i od wszystkich armii, które w danym momencie walczyły i zdarzyło się tak, że po prostu były informacje, że należy czekać na przykład.
2: No i tutaj już musimy postawić kropkę, czas nas trochę goni, ale to oczywiście nie koniec naszych rozważań o kampanii wrześniowej na ziemi łomżyńskiej. Za tydzień sobie z panem Marcinem Rydzewskim porozmawiamy już o właśnie konkretnych, decydujących bitwach tutaj na terenie ziemi łomżyńskiej, jak to wyglądało w 1939 roku. A za dzisiejszą audycję bardzo panu dziękuję. Moim gościem był pan Marcin Rydzewski z Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskiego w Drozdowie. Bardzo panu dziękuję.
3: Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia w następnym odcinku audycji.
1: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
3: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się w koło rozmaitych posług, a stanąwszy przed nim, rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tak mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
2: Maria obrała najlepszą cząstkę. W czasie swojej publicznej działalności Jezus nieraz zatrzymywał się w Betanii, koło Jerozolimy, w domu rodzeństwa Łazarza, Marty i Marii. Przyjaciele Jezusa, którzy pewnie chcieli i troszczyli się o to, by Jezusa jak najbardziej gościnnie przyjąć. Łukasz właśnie nam opisuje jedną z takich wizyt Chrystusa w tym domu. Różna postawa obu sióstr. Marta chciała jak lepiej przyjąć gościa, patrząc z perspektywy gospodyni. Przygotowania tak, aby goście byli jak najlepiej się czuli u siebie, aby byli właściwie przyjęci ci, którzy przyszli pod jej dach. Druga zaś siostra, Maria, skorzystała z możliwości, by słuchać Jezusa. Dlatego, jak mówi nam ewangelista, siadła u jego nóg i przysłuchiwała się jego mowie. Choć pewnie trzeba docenić wysiłek Marty, bo płynął on przecież z miłości do Chrystusa, płynął z troski, aby właściwie był przyjęty jako gość, on sam i ci, którzy razem z nim byli. To jednak Jezus zwraca uwagę na tę najlepszą cząstkę, czyli możliwość słuchania słowa. Słowa tego, który jest Panem i nauczycielem. Może i nam takie słowo pewnego przypomnienia ze strony Jezusa jest też potrzebne. My też nieraz biegamy wokół przeróżnych spraw, posług. Zajmujemy się różnymi rzeczami. A Chrystus chce, byśmy w pierwszym rzędzie znajdowali czas na to, by się przy Nim zatrzymać, na modlitwę, na słuchanie Jego nauki. Czy pamiętamy o tym, że to jest ta najlepsza cząstka?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Trabutta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Wtorek, 6 dzień października. 9 minut po 7. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Kolejne wydanie poranka 7-9, którego wydawcą niezmiennie jest Radio Nadzieja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Bobola, Radia Palotti FM. Ruszamy, jeśli chodzi o muzykę, to na początek Sanach, Cichosza. Już za chwilę.
0: 7-9. Twój początek dnia.

Szósty dzień października, a właśnie 6 października w Warszawie rozpoczynają się Dni Pamięci Pawiaka, które potrwają do 10 października, organizowane przez Muzeum Więzienia Pawiak, które będą odbywały się w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy Alei Szucha. Ze względu na remont muzeum w tym roku przypada 82. rocznica likwidacji Pawiaka, niemieckiego więzienia na Pawiaku, które okupant wysadził w powietrze 21 sierpnia 1944. Był to ostatni etap akcji rozpoczętej w lipcu w związku ze zbliżaniem się Armii Radzieckiej do Warszawy. Pawiak był największym niemieckim więzieniem politycznym w okupowanej Polsce. Wbrew konwencjom międzynarodowym przetrzymywano w nim nie tylko więźniów politycznych, ale także jeńców wojennych. Były tam osoby zatrzymane w łapankach, również kobiety i dzieci. Na Pawiaku Niemcy więzili m.in. Macieja Rataja, Janusza Kusocińskiego, Franciszka Lina, ojca Maksymiliana Kolbego, Hankę Ordonównę, Irenę Sendlerową i Janusza Korczaka. W czasie II wojny światowej przez więzienie przeszło około 100 tysięcy osób. Z tej liczby blisko 37 tysięcy rozstrzelano, a około 60 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych. Wywieziono też na przymusowe roboty. W odbudowanym po wojnie przyziemiu więzienia znajduje się Muzeum Więzienia Pawiak, otwarte w 1965 roku. Mury, które przetrwały, wykorzystano, aby przedstawić w nich historię zarówno więzienia, jak i osadzonych. Muzeum Więzienia Pawiak jest oddziałem Muzeum Niepodległości. Instytucja zajmuje się też organizacją różnego typu wydarzeń kulturalno-oświatowych, jak właśnie Dni Pamięci Pawiaka, czy lekcje muzealne i właśnie Dni Pamięci Pawiaka w Warszawie dziś się rozpoczynają. A w poranku 7:09, Kasia Cerekwicka, zespół Pectus, 23 minuty po 7:00.

0: świecie. Kasia Cerkwicka, Pektus, 26 minut po siódmej. Teraz o pogodzie. Poranek będzie mglisty, do 9 obowiązują ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla południa kraju. Według synoptyków dla tego regionu Polski reszta dnia zapowiada się słonecznie, natomiast na północy, jak mówiła Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, będzie pochmurno.
1: Jeszcze rano utrzymywać się będą na południu zanikające mgły z widzialnością do około 200 metrów, a po południu na Pomorzu, na Warmii i Mazurach wystąpią słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalnie osiągnie w ciągu dnia od 16 stopni Celsjusza na północy do 23 stopni na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Po południu na północy kraju wzmoże się do dość silnego i porywistego.
0: Na jutro prognoza praktycznie taka sama jak na dziś, natomiast od czwartku będzie chłodniej, pochmurno i deszczowo. Znów zespół Pektus, tym razem wraz z Kają. Posłuchajmy.

0: Kaja, Pek tu z przejazdem, 31 minut po siódmej, to jest poranek, 7:09, w którym teraz przyjrzymy się wczorajszemu spotkaniu Polski z Bośnią i Hercegowiną. Chodzi o piłkarską reprezentację Polski, która przegrała w Zenicy właśnie z Bośniakami 0-1 w spotkaniu czwartej kolejki grupy czwartej dywizji B. Ligi Narodów. Gola na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył w 84 minucie Iwan Basić, skutecznie wykorzystując rzut karny odgwizdany po faulu Jana Bednarka na rywalu, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka.
1: Nie ma co się oszukiwać, porażka to raz, a dwa w jakich okolicznościach? W pierwszej połowie mieliśmy szansę, żeby zacząć wynikiem 1-0 dla nas. Nie udało się i też nie wiem co do karnego, bo nie widziałem dokładnie sytuacji za plecu. Odbijałem piłkę i zobaczyłem, że sędzia sprawdza VAR, no ale jak już podchodzisz do tego telewizorka, no to raczej ma czas na obejrzenie i jeżeli zdecydował, że to jest karny, to no tak musiało być. Na pewno no, 4 punkty to nie jest to, co chcieliśmy. W 4 meczach. Naprawdę ten rezultat nikogo nie cieszy. Skłamałbym, jakby było inaczej.
0: Marcin Bułka uważa, że po pierwszej połowie meczu polski zespół powinien prowadzić.
1: Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie. Pewnie więcej niż drugiej. Dobrze wchodziliśmy w pole karne. Brakowało tej kropki na D. No i cóż, też zaczęliśmy drugą połowę utratą bramki, no ale był spalony. Potem rzut karny i no nic na to nie poradzisz. Dostajesz w końcówce na 1-0 i możesz tylko żałować.
0: I jeszcze podsumowanie Piotra Zielińskiego.
2: W pierwszej połowie kilka stuprocentowych sytuacji, 2-3, które musimy wykorzystać przy tym, że gramy na ciężkim terenie z rywalem, no, który gdzieś tam fizycznie dobrze wygląda i tutaj akurat się dobrze czuję. Daliśmy się już później ich grę, trochę im przestrzeń zostawialiśmy, żeby mogli te wrzutki robić, byli groźni, zbierali te długie piłki, no i było trochę smrodu przez to.
0: Podopieczni Jana Urbana, którzy odnieśli tylko jedno zwycięstwo w 4 spotkaniach, oddalili się od czołówki grupy z 4 punktami, pozostają na 3 miejscu. Bośnia jest druga i wyprzedza nas o 4 punkty, a liderem niezmiennie Szwecja ma 10 punktów w

0: Wątpliwości, tak, ale ja w dalszym ciągu wierzę w to i myślę, że będzie dobrze.
1: Kapitan reprezentacji Polski w meczu z Bośnią podkreśla, że niewykorzystane sytuacje się mszczą.
0: Stwarzamy, strzelamy, ale nie finalizujemy to, co jest najważniejsze w futbolu, i nie strzelamy goli, no to później tak się kończy. Możesz strzelać 50, 60, 70 razy, a oni ci strzelą raz z karnego w światło bramki i wygrywają mecz. I jesteśmy wkurzeni, każdy jest wkurzony. Wchodzisz, siadasz do szatni, klniesz pod nosem, bo tak to wygląda, że stwarzasz tę sytuację, kreujesz, starasz się, a piłka nie chce wpaść. No i później przegrywasz mecze, tak, kluczowe, w których gdzieś komplikujesz sobie sytuację.
1: Piotr Zieliński podkreśla, że po takich rezultatach na pewno wokół kadry i trenera zrobi się gorąco.
0: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak? My na boisku musimy też mieć z tyłu głowy, że takimi rezultatami na pewno będzie gorąco, będą jakieś tam spekulacje, ale wątpliwości, ale no, nie chciałbym, żeby takie coś miało miejsce.
1: I jeszcze komentarz Andrzeja Janisza, który zauważa, że z początkiem drugiej połowy reprezentacja Polski zaczęła słabnąć.
2: Gdzieś tak od 60 minuty reprezentacja Polski przestała istnieć na boisku. I jeżeli nie strzela się bramki, to powtarzam raz jeszcze i będę gadał o tym do znudzenia. Wówczas, kiedy są sytuacje, kiedy jest możliwość strzelenia gola, no to później to się kończy tak, jak się skończyło. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To, że nie grał w tym meczu Robert Lewandowski, czyli potwierdza się to, że bez Roberta Lewandowskiego reprezentacja przegrywa. Robert Lewandowski nie grał dlatego, że miał dwie żółte kartki. I o ile ja jestem w stanie zrozumieć tę kartkę w meczu z Rumunią, to nie jestem w stanie zrozumieć żółtej kartki w meczu ze Szwedami, bo to było po akcji. Dostał tę kartkę za odkopnięcie piłki parę sekund po zakończeniu akcji. Jest niestety źle.
1: I na koniec głos oddajmy kibicom. To była porażka w fatalnym stylu, mówią po meczu z Bośnią i Hercegowiną właśnie kibice reprezentacji Polski. Biało-czerwoni przegrali spotkanie w Lidze Narodów po mało wyrazistej i nieskutecznej grze. Zdaniem części fanów polskiej kadry ta porażka może oznaczać koniec Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski.
3: Myślę, że to są ostatnie godziny. Mamy jako naród w zwyczaju zmieniać co chwilę trenera, więc myślę, że nie damy mu więcej czasu.
4: Zmiany nic nie pomogły, zmiany były, wszedł Pietruszewski, weszli nowi, ale nic to nie zmieniło.
5: Ktokolwiek przyjdzie, to będzie teraz tak to wyglądało, no bo nie mamy z czego szyć.
1: Gola na wagę 3 punktów. Tak jak mówimy, na gospodarze zdobył w 84 minucie z rzutu karnego Iwan Basić. Była to druga porażka biało-czerwonych w rozgrywkach Ligi Narodów. Podopieczni Jana Urbana oddalili się od czołówki grupy z 4 punktami. Pozostają na trzecim miejscu. Bośnia jest druga i wyprzedza nas o 4 punkty, a liderem niezmiennie Szwecja, która ma 10 punktów i jeszcze garść wyników wczorajszej czwartej kolejki Ligi Narodów. Rumunia przegrała ze Szwecją 0-1. To potyczka w ramach naszej grupy B4. Jeśli chodzi o grupę B2, Ukraina, Węgry 1-2, Irlandia Północna, Gruzja było w tym spotkaniu 0-0. Jeśli chodzi o grupę A1, Francja, Belgia 4-1, Włochy, Turcja 3-1 i na koniec jeszcze grupa C2, Cypr wygrał z Łotwą 2-1. Czarnogóra, Armenia w tym spotkaniu był bezbramkowy remis.

0: YouTube, Street of Dreams, za 16 minut 8. Póki co, w poranku 7-9 mówiliśmy o rozpoczynających się dziś w Warszawie Dniach Pamięci Pawiaka. To wydarzenie potrwa do 10 października. Mówiliśmy też o pogodzie na najbliższy czas, a więc dziś i jutro praktycznie taka sama pogoda, natomiast od czwartku będzie chłodniej, będzie pochmurno, będzie deszczowo. Potem mówiliśmy o przegranym meczu piłkarskiej reprezentacji Polski z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. Ten mecz w Zenicy się odbył. Polacy pod koniec spotkania stracili gola w wyniku rzutu karnego, który wykorzystali nasi rywale. No i na trzecim miejscu w grupie są nasi reprezentanci. A teraz o pewnym wydarzeniu, które w Muzeum Diecezjalnym w Łomży się odbędzie. Obrazy i rzeźby z kilku epok będzie można zobaczyć. Już najbliższy czwartek, a więc 8 października, zostanie uroczyście otwarta wystawa Ślady Czasu. To prywatna kolekcja dzieł od XVIII do XXI wieku, obejmująca zarówno sztukę sakralną, jak i świecką. Otwarciu wystawy będzie towarzyszył recital Między barwami jesieni. Do udziału zaprasza ksiądz Krzysztof Chodkowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży.
1: To jest prywatna kolekcja jednego z księży, którą zechciał udostępnić w naszym muzeum. Ten wernisaż rozpocznie się pięknym koncertem zatytułowanym Między barwami jesieni. Na fortepianie będzie grać pani Sylwia Michalik, natomiast na skrzypcach pan Jan Pietkiewicz. To są artyści z Warszawy. W koncercie między innymi będzie muzyka Henryka Wieniawskiego, Antonio Vivaldiego oraz Fryderyka Chopina. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: To wydarzenie, powtórzę, w czwartek, rozpocznie się o godzinie 17. Jeszcze powtórzę, miejsce Muzeum Diecezjalne w Łomży. A jeśli chodzi o poranek 7-9, wtorkowy, to już teraz sięgamy na półkę z polską muzyką. Kacperczyk i Mrozu. Wszystko, czego chciałem.

0: Niall Horan, Little More Time. To niepowtarzalna okazja, by wynająć lokal użytkowany do tej pory przez jednego z najbardziej znanych łomżyńskich fryzjerów już 19 października w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej. Odbędzie się przetarg na najem lokalu użytkowego powierzchni niemal 63 metrów kwadratowych, który mieści się przy ulicy Długiej 7. Jak mówił na antenie radia Nadzieja, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, Marek Olbryś. Lokal jest położony w dobrej lokalizacji i ma ciekawą historię.
1: To jest jedna z głównych ulic miasta, tak? Takich handlowych pasaży. No i tu z sentymentem muszę to powiedzieć, bo to jest lokal po legendzie fryzjerstwa w naszym mieście. Pan Kumiński, Robert, tutaj już po 30 razem z tatą swoim. No, starzy łomżyniacy to znają tego fryzjera i ten lokal. Myślę, że to z całym sentymentem obecny już właściciel tą działalność przestał prowadzić i nam przekazał ten lokal.
0: Wierzymy w to, że nasza oferta wzbudzi zainteresowanie, podkreślił Marek Olbryś.
1: Myślę, że z tym nie będzie problemu, chociaż no, w lokalach użytkowych od jakiegoś czasu jest taki zastój, ale w tej lokalizacji no, też zachęcam do uczestniczenia w formie składania ofert czy przetargu na ten lokal. To mogę polecić. Tam jest centralne ogrzewanie, jest ciepła woda, budynek jest elegancki, zrobiony, zmodernizowany, zrewitalizowany, środek miasta. Zachęcam.
0: Przetarg zaplanowano na 19 października na godzinę 10 odbędzie się w siedzibie MPGKiM przy ulicy Akademickiej 22 w Łomży w pokoju numer 202 i tą informacją kończymy pierwszą godzinę dzisiejszego wtorkowego wydania poranka 7-9, poranka rozgłośni katolickich. Mamy wtorek, 6 dzień października. Druga godzina poranka przed nami, rozpocznie się o godzinie 8:09 i w kolejnej godzinie porannego programu powiem Państwu między innymi o informacjach z zagranicy. Dziś z zagranicy żadnych informacji nie podawałem, więc nieco będzie informacji właśnie takich. Zapraszam więc, godzina 8:09.
2: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
3: 7:09.
2: Jest super.
4: 7:09.
5: 7:09. Twój początek dnia.
6: Zapraszamy na reklamy.
7: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
9: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
8: Co?
9: A mleko i śmietanę kupiłeś?
8: Tak, mazurski smak.
9: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
8: Tak, mazurski smak.
9: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
8: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
10: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
11: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
6: Po reklamie.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Druga godzina, poranka rozgłośni katolickich, poranka 7:09. Poprzednią godzinę rozpoczęliśmy z utworem z Cichosza, Sanach. Tę godzinę również rozpocznie Sanach piosenka ITP, ITD. Jest godzina 8:09. Zaczynamy.
0: 7:09. Twój początek dnia.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

ITP, ITD, Sanach, 13 minut po godzinie 8. Obiecałem Państwu, że w tej godzinie poranka rozgłośni katolickich, poranka 7-9. Sprawdzimy doniesienia z zagranicy. Oczywiście nie tylko informacje z zagranicy, no ale od nich rozpocznijmy. Będą demonstrować w obronie licealistów, którzy od ponad tygodnia organizują protesty na ulice francuskich miast. Wyjdą dziś środowisko Oświat oraz inne grupy zawodowe popierające żądania poprawy warunków nauki oraz krytykujący przemoc ze strony policji. Władze obawiają się, że demonstracje mogą przerodzić się w zamieszki. Protesty odbędą się w około 50 dużych miastach, między innymi w Bordeaux, Marsylii, Lyonie i Paryżu. W marszach wezmą udział uczniowie, nauczyciele, studenci, a także związkowcy, politycy, a nawet rolnicy. Wszyscy deklarują solidarność z licealistami i krytykują tłumienie protestów przez policję. Wczoraj 15-latek stracił dłoń w wyniku wybuchu granatu użytego właśnie przez policję. Młodzież ma się źle, nie ma dostępu do szkolnych pielęgniarzy czy lekarzy, nieobecni nauczyciele nie są zastępowani, warunki nauki są złe, uczniowie pracują od 8 do 18 w salach bez wentylatorów, powiedzieli Polskiemu Radiu nauczyciele wspierający protesty licealistów. Pojawiające się apele do buntu budzą obawy władz, że dzisiejsze demonstracje staną się kulminacją trwających od tygodnia zamieszek. Od początku protestów zatrzymano ponad 5 tysięcy osób, setki zostały ranne, a straty szacowane są na dziesiątki milionów euro.

Teddy Swims w poranku 7:09. Rosja zaatakowała most nad Dnieprem w Zaporożu na Ukrainie. Ranne zostały 2 osoby. Ruch na moście został wstrzymany. Pełniąc obowiązki szefa tamtejszej obwodowej administracji wojskowej, Mykhajło Semikin poinformował o tym w mediach społecznościowych. Do 6 wzrosła liczba ofiar ataku na Charków. Rosjanie atakują to drugie co do wielkości ukraińskie miasto za pomocą kierowanych bomb. W nocy rosyjska armia ostrzeliwała też inne regiony. W Charkowie do późnych godzin nocnych trwała akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Oprócz 6 zabitych 59 osób odniosło rany. Wśród rannych są dzieci. To wynik wczorajszych eksplozji kierowanych bomb lotniczych w słobickiej dzielnicy Charkowa. Rosjanie wczoraj kilkukrotnie użyli tego rodzaju broni właśnie tam. W nocy Rosjanie uderzali też między innymi za pomocą bezzałogowców, atakowali, tak jak powiedziałem, most na Dnieprze w Zaporożu. 2 osoby są ranne. W ostatnich godzinach alarmy ogłoszano też w Kijowie. Tam odłamki drona spadły na jedną ze szkół. W odpowiedzi Ukraińcy atakowali bezzałogowcami Moskwę. Według rosyjskich doniesień w kierunku rosyjskiej stolicy i okolic w nocy leciało ponad 600 ukraińskich dalekosiężnych dronów. W rejonie Moskwy płonie zakład przetwórstwa i transportu ropy. W nocy, tak jak mówiłem, w stolicy Rosji atakowały ukraińskie drony. Administracja obwodu moskiewskiego poinformowała o śmierci jednej osoby. Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, poinformował, że atak ukraińskich bezzałogowców trwał całą noc. W kierunku stolicy leciało około 650 maszyn. Na przedmieścia dotarło ponad 100. W wyniku ataku wybuchł pożar na terytorium rafinerii w podmoskiewskim Konstantynowie. Niezależne serwisy internetowe podały, że zakład Wołodarskaja jest jedną z największych w regionie firm odpowiedzialnych za przesyłanie, magazynowanie i przetwarzanie ropy. Ma bezpośrednie połączenia z portami lotniczymi Wnukowo, Domodjedowo i Szeremietiewo. I jeszcze powiedzmy o tym, że Rosjanie boją się obok zapewne ukraińskich dronów i ukraińskich ataków, boją się wybuchu epidemii dżumy. Sąsiednie kraje wprowadzają specjalne środki ostrożności, a Kreml uspokaja i zaleca obserwowanie komunikatów służb sanitarnych. Na początku października w jednym ze szpitali obwodu irkuckiego zmarła pielęgniarka pracująca w Instytucie Chorób Zakaźnych. Lokalne serwisy napisały, że przyczyną śmierci była dżuma płucna, natomiast służby sanitarne podały, że było to zapalenie płuc. Na niezależnych kanałach pojawiły się tytuły: władze milczą, a ludzie biegną do aptek. Blogerzy pytają, czy w Rosji możliwy jest wybuch epidemii dżumy. Niezależna telewizja Deszcz poinformowała, że Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan wprowadziły specjalne środki ostrożności na granicach z Rosją. Prowadzone są kontrole i działają punkty czasowej kwarantanny. Telewizja Deszcz podała również, że pielęgniarka, która zmarła w irkuckim szpitalu, to laborantka instytutu zajmującego się badaniem wirusa dżumy. Kobieta przed śmiercią miała w czasie pracy rozbić próbówkę z wirusem dżumy. Lady Gaga, Bradley Cooper, już teraz w poranku, 7:09, z poglądem jeszcze na zegar w studiu 25 minut po 8:00.

0: Edyta Bartosiewicz, za chwilę grupa Loka. W poranku 7:09, no ale wcześniej powiedzmy o tym, że blisko 400 osób z diecezji łomżyńskiej bierze udział w jubileuszowej pielgrzymce do Rzymu, która dziś się rozpoczęła. Pielgrzymka jest jednym z punktów obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej. Na miejscu jest ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej.
1: Ja już tutaj jestem, żeby dogrywać ostatnie sprawy związane z naszą jubileuszową pielgrzymką do Rzymu, która rozpocznie się już mszą świętą w kościele Santa Maria in Traspontina. Następnie w środę będziemy uczestniczyć w audiencji generalnej z Ojcem Świętym Leonem XIV. W czwartek natomiast nasz ksiądz biskup Janusz Stefanowski będzie przewodniczył przy grobie świętego Jana Pawła II, relikwia świętego Jana Pawła II o godzinie 7:10. Tam msza święta będzie

0: Tak, śpiewa Igo. Jest godzina 8.40. O wielu rzeczach mógłbym Państwu powiedzieć w ramach dzisiejszego poranka, 7.09. Ale może powiedzmy o tym, że dziś obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 może kosztować najwyżej 6,79 zł za litr. To 6 groszy więcej niż wczoraj. Diesel z kolei tanieje o 6 groszy do 7,82 groszy. Co o cenach na stacjach mówią kierowcy?
1: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
2: No musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast dało się to odczuć po rachunkach. Także no zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
3: No taniej, o złoty 50.
4: Jest różnica?
3: No na moich 30 kilometrach w jedną stronę do pracy to jest.
5: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł. Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
6: Jak tam po obniżkach cen paliw?
7: No zaskakująco, ale dobrze. W końcu.
8: Jakkolwiek by to nie przeliczać, był to dużo większy koszt, tak?
0: Benzyna 98 kosztuje maksymalnie 7,66 zł. Jeszcze dziś minister energii ma ogłosić ceny, które będą obowiązywać jutro. Był Igo, a teraz sięgamy na półkę z muzyką zagraniczną. James Bay, Sheryl Crow, You and Me Time, a potem Maroon 5 z utworem California, prawie 42 minuty po 8.00.

0: Maroon 5, Kalifornia, 8:47, teraz trudny, ale jakże ważny temat, słowa też mogą ranić na przemoc emocjonalną wobec najmłodszych. Zwraca uwagę tegoroczna kampania Dzieciństwo bez przemocy, która rozpoczęła się w dniu wczorajszym. O budowanie relacji z dziećmi opartych na szacunku apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda.
1: Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców, dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin. Wyrazem tej troski jest również włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy.
0: W wychowaniu nie ma miejsca na przemoc, przypomina delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak.
2: W liście do Efezjan skierowane jest konkretne wezwanie do rodziców: a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie pańskie. Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
0: Finał akcji 19 listopada tego dnia. Wiele budynków zostanie podświetlonych na czerwono na znak sprzeciwu wobec krzywdzeniu dzieci. Kasia Wilk już teraz w poranku 7:09.

0: przestrzeń.
1: Światło, cień. Kasia Wilk. Nie będzie niższego oprocentowania kredytów. Powodem jest wzrost tempa, w jakim rosną ceny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że z tego powodu na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni wysokości stóp procentowych.
2: To, czego możemy być pewni w 100%, to, że Rada nie obniży stóp z tego względu, że inflacja niestety nam przyspieszyła. W tej sytuacji oczywiście nie ma przestrzeni na to, żeby stopy procentowe dalej obniżać, a nawet w takiej sytuacji można zastanawiać się, czy stopy nie powinny zostać podwyższone.
1: Monika Kurtek dodaje, że stopy procentowe mogą wzrosnąć za miesiąc.
2: Z wypowiedzi poszczególnych członków Rady Polityki Pieniężnej wynika, że raczej w listopadzie tutaj jakieś decyzje mogą zapaść, wtedy kiedy Rada Polityki Pieniężnej będzie też dysponowała najnowszymi prognozami dotyczącymi inflacji. Wiemy też, że mamy od kilku dni wdrożony program CPN obniżający ceny paliw, więc to też trochę zmienia sytuację, dlatego że ta inflacja być może w październiku jednak z powrotem wróci na niższe poziomy.
1: Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy już jutro. I tą informacją z ekonomii kończymy dzisiejszy wtorkowy poranek, 7:09, poranek Rozgłośni Katolickiej, którego wydawcą niezmiennie jest Radio Nadzieja. Dobrego dnia Państwu życzę. Hubert Chojnowski, do usłyszenia.
3: 7:09. To był Twój początek dnia.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
6: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską wystawę królików rasowych. Czeka na Państwa ogromny wybór roślin, sadzonek, krzewów, drzew, dekoracji i jesiennych inspiracji do ogrodu. A w niedzielę wielkie emocje. Finał podlaskiego turnieju kół gospodyń wiejskich. Kulinarne popisy, tradycja, muzyka i energia najlepszych kół z regionu. Szepietowo, 10 i 11 października. Jesienne targi ogrodnicze.
4: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest wtorek, 6 października, godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Zapraszam do spędzenia wtorku z Radiem Nadzieja oczywiście. Dziś imieniny obchodzą Artur i Bruno. Dni są już niestety coraz krótsze. Słońce wstało o godzinie 6:37, a zajdzie 7 minut przed godziną 18. Jeśli chodzi o pogodę na dziś, to kontynuacja bardzo ładnej pogody polskiej, pięknej, złotej jesieni. 13 stopni już teraz na termometrach, a 19 to jest prognozowana temperatura maksymalna. Do kiedy się utrzymają tak wysokie temperatury? Otóż do czwartku, kiedy to 21 stopni na termometrach jeszcze zobaczymy, chociaż już być może z opadami deszczu. Od piątku temperatura już poniżej 15 stopni. Z każdym dniem kolejnym będziemy się zbliżali do 10 stopni. Kasia Polewko ze mną w studiu. Dzień dobry.
2: Dołączyłam. Dzień dobry. Nie mogłabym się nie przywitać.
1: Kasiu, patrzysz i sprawdzasz, czy rzeczywiście jest tak, jak mówię, czyli ładna pogoda. Ładna.
2: Wierzę, nie kłamiesz. A nie, to do ciebie niepodobne.
1: Chociaż kiedyś zadzwonił do mnie jeden ze słuchaczy, mówiąc, dlaczego mówię, że są 23 stopnie na termometrach, kiedy u niego termometr pokazuje 24 i że media kłamią, więc...
2: Więc tak. Są i takie sytuacje, ale no... To wszystko jest do przyjęcia.
1: O 9:30 rozmowa z gościem dnia i tutaj się nic nie zmienia. Kasiu, ty ją poprowadzisz. Kto będzie twoim gościem dziś?
2: Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o służbie zdrowia, więc robimy głośniej. O 9:30 moim gościem będzie Aneta Długozima, dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie. A o czym będziemy rozmawiać? Trochę tych tematów jest. Na pewno będziemy mówić o tej najważniejszej inwestycji ostatnio w powiecie kolneńskim i w szpitalu. Mam tutaj na myśli zakład opiekuńczo-leczniczy. Będziemy rozmawiać o tym, czy takie miejsca są dzisiaj potrzebne i w perspektywie, w przyszłości takich miejsc będzie potrzeba coraz więcej w związku z tym, że nasze społeczeństwo po prostu się starzeje. O tym na pewno będziemy mówić, o tych szczegółach, jak będzie wyglądała ta opieka, jaki jest tego koszt, kto może się zgłosić, jak to wszystko będzie wyglądało. Będziemy rozmawiać o sytuacji finansowej szpitala, bo wydaje mi się, że ostatnio w przestrzeni publicznej, medialnej mówi się o tym mniej, a przecież te problemy w polskich szpitalach nie zniknęły, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. No i na koniec jeszcze będziemy mówić o poradni leczenia bólu. Wrócimy do tego tematu. Pamiętam, że kiedyś, kiedy tylko ta poradnia właśnie powstała w Szpitalu Ogólnym w Kolnie, mówiliśmy o tym, ale jestem ciekawa, jak to wygląda, jak można leczyć ból, bo kto z nas takiego bólu nie czuje? Ból głowy, ból stawów, ból mięśni, jak te bóle można leczyć?
1: Więc niektórzy tak żyją z przewlekłym bólem i to też jest ważna sprawa, że mamy prawo do życia bez bólu i właśnie między innymi tym te poradnie się zajmują, więc temat, no jeden z najważniejszych, czyli z jednej strony szpitale powiatowe niedofinansowane, z drugiej strony jak mają się rozwijać, a jak widzimy też w relacjach Radia Nadzieja, szpitale powiatowe chcą się rozwijać, o czym świadczą te niedawno oddawane inwestycje, więc o tym dzisiaj o godzinie 9:30 będziemy mówić w rozmowie.
2: Chcą się rozwijać, a nie chcą się zwijać.
1: Otóż to. A skoro Lalka święci triumfy w polskich kinach.
2: Oglądałaś?
1: Ja też nie. Idę w niedzielę do kina, miałam iść w ten weekend, ale ze względów zdrowotnych przesunęliśmy to na kolejny tydzień. Ponad 500 tysięcy widzów obejrzało Lalkę w kinach, więc to jest naprawdę świetny wynik. Recenzje też świetne.
2: Tak, czytałam recenzje i naprawdę są prześwietne, zachęcające.
1: Więc do kina idziemy, a my będziemy dzisiaj robić konkurs, a do wygrania będzie książka Lalka ze Złotego Wzgórza. Taka trochę współczesna interpretacja Lalki, bardzo daleka interpretacja w wersji Krystyny Mirek, więc to będzie nagroda w dzisiejszym konkursie. Za 6 minut konkurs zrobimy. Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

I zgodnie z zapowiedzią robimy konkurs o wygranie z książka Krystyny Mirek Lalka ze Złotego Wzgórza. Książka wydana przez wydawnictwo Luna. Sonia to piękna młoda kobieta, która wchodzi w dorosłość. Nie przepracowała w życiu ani jednego dnia. Od zawsze słyszała, że zasługuje na wszystko, co najlepsze. Piękny dom, dostatnie życie i starannie zaplanowana przyszłość miały być gwarancją jej szczęścia. Dopiero gdy na tym obrazie pojawiają się pierwsze rysy, zaczyna rozumieć, że żyje w świecie zbudowanym na pozorach. Z kolei Dawid to prawie 40-letni przedsiębiorca, który ciężką pracą wydźwignął się z biedy i osiągnął niemal wszystko, o czym kiedyś marzył. Sukces nie zdołał jednak uciszyć bólu po dawnych ranach. Wskutek intrygi uknutej przez matkę Soni ich ścieżki się splatają. Co z tego wyniknie, dowiedzą się ci, którzy przeczytają książkę. Proszę dzwonić 512 123 502 lub 512 123 503.

Przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Sa. I ja już wiem, do kogo wędruje książka Krystyny Mirek Lalka ze Złotego Wzgórza. Tą osobą jest pani Krystyna. Dzień dobry, pani Krystyno.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: A czy jest pani może fanką tej oryginalnej lalki Prusa?
1: Tak.
0: Miała pani okazję już widzieć w kinie?
1: Nie, ale wybieram się.
0: No właśnie, ciekawa ja też jestem ciekawa, bo ta ekranizacja sprzed kilkudziesięciu lat no, była doskonała i ciekawe, czy ta nowa dorówna tej fantastycznej z Małgorzatą Braunek zresztą w roli Izabeli Łęckiej. Pani Krystyno, tak?
1: Słucham.
0: A w oczekiwaniu na to, żebyśmy poszli wszyscy do kina i obejrzeli lalkę, życzę przyjemnej lektury książki, tej współczesnej lalki ze Złotego Wzgórza. Tę książkę wygrywa pani dziś w Radiu Nadzieja. Życzymy przyjemnej lektury.
1: Dziękuję bardzo, przymierzałam się do zakupu, a tutaj o!
0: A świetnie, więc cieszę się, że trafiamy tak w gusta państwa i spełniamy państwa takie małe czytelnicze marzenia. Wszystkiego dobrego, pani Krystyna, pozdrawiamy ciepło.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Bardzo miłego i słonecznego dnia życzę.
0: Dziękuję, pozdrawiam, a to jest Radio Nadzieja. We wtorek, 6 października, tak, dziś słoneczny dzień będzie, na to możemy liczyć. Jeszcze do czwartku też ciepło będzie, a później już trochę chłodniej, jak to w październiku. O 9.30 rozmowa z gościem dnia, zapraszam na nią w imieniu Kasi Polewko.

0: But you're just a boy.
1: A nasza piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w spotkaniu czwartej kolejki grupy czwartej dywizji B Ligi Narodów. Podopieczni Jana Urbana, którzy odnieśli tylko jedno zwycięstwo w czterech spotkaniach, oddalili się od czołówki grupy z 4 punktami i pozostają na 3. miejscu. Bośnia jest druga i wyprzedza nas o 4 punkty, a liderem niezmiennie Szwecja ma 10 punktów, która w innym poniedziałkowym wczorajszym starciu pokonała na wyjeździe Rumunię 1-0. O tym meczu jeszcze będziemy dziś mówić, będziemy sprawdzać, co mają do powiedzenia i nasi reprezentanci i selekcjoner naszej kadry, ale już za 8 minut, a 9:30 rozmowa z gościem dnia, a komentarze pomeczowe będą po 10:00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pani Aneta Długozima, dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Jedna z kluczowych inwestycji w Kolnie, w szpitalu w Kolnie zakończona. Mam tutaj na myśli zakład opiekuńczo-leczniczy, który został już otwarty. Takie miejsca są dzisiaj potrzebne, pani dyrektor, w powiecie kolneńskim?
2: Zdecydowanie było potrzebne, jest potrzebne i jeszcze długo będzie potrzebne. Jest to miejsce, które jakby gwarantuje opiekę w tym okresie, bym powiedziała, choroby najtrudniejszym, kiedy ludzie tracą samodzielność i jest taki ciężar opieki nad osobami niesamodzielnymi w domu. Rzeczywiście jest dość obciążający i tutaj już nie mówimy o finansach, ale przede wszystkim o czasie, o obciążeniu fizycznym, o możliwościach, które nie wszyscy mają z uwagi na to, że te osoby zazwyczaj potrzebują opieki wręcz całodobowej.
1: Dzisiaj podejście do takich miejsc już się zmienia?
2: Zdecydowanie tak. My to widzimy, że zarówno pacjenci, jak i ich rodziny patrzą na to z perspektywy zapewnienia tego bezpieczeństwa, opieki, miejsca do życia. Na pewno wśród naszych pacjentów panuje takie przekonanie, że oni po prostu czują się tutaj zaopiekowani.
1: Bo jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się, no ale jak to oddać najbliższą osobę do takiego miejsca, do domu starców, jak to, nie chcą się opiekować. Dzisiaj to wygląda już zupełnie inaczej.
2: Ja myślę, że warunki się w ogóle zmieniły, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Z pewnością nie jest to dom starców, jest to miejsce, gdzie pacjent spotyka się nie tylko z opieką, ale także z leczeniem. Zwłaszcza to, że my żeśmy tak naprawdę w ostatnim czasie wiele takich miejsc wybudowali czy przebudowali ze środków KPO, to też sprawiło, że warunki w takich miejscach są wręcz rewelacyjne.
1: To trochę taki drugi dom dla tych osób.
2: Tak, ja bym powiedziała, że nawet więcej, bo pacjenci w domu nie mają do dyspozycji sali terapii zajęciowej czy sali rehabilitacyjnej, ani fizjoterapeuty dostępnego codziennie. Natomiast u nas mają możliwość nie tylko zamieszkiwania w dwuosobowym pokoju z łazienką, ale do dyspozycji mają też salę terapii zajęciowej, gdzie będą organizowane zajęcia z osobą, która będzie nad tym czuwała. Jest sala rehabilitacyjna, gdzie ci pacjenci będą mieli możliwość usprawniania się codziennego, ale też sala pobytu dziennego, coś w rodzaju świetlicy, gdzie jest miejsce na to, żeby po prostu usiąść, obejrzeć telewizję, porozmawiać z innymi
1: wypić herbatę, kawę.
2: Dokładnie tak, czy z rodziną.
1: Ale jest też ta całodobowa opieka specjalistyczna, bo wiemy, że są różne przypadki tych osób.
2: Tak, zdecydowanie.
1: I są w różnym stanie.
2: Zdecydowanie tak. Stan pacjentów jest różny. Część z tych pacjentów tak naprawdę nawet nie porusza się w sposób samodzielny, ale mamy sporo osób na oddziale całą dobę, które tych pacjentów po prostu na co dzień wspierają i w poruszaniu się, i w tych podstawowych czynnościach życiowych, bo niejednokrotnie jest to nawet spożycie posiłku, czy same powiedzmy czynności takie higieniczne. Więc tutaj mają do dyspozycji, powiedziałabym, sztab ludzi, którzy czuwają nad tym, żeby ten pacjent był po prostu zaopiekowany pod każdym względem i medycznym, i socjalnym, i higienicznym.
1: Bo po tym oficjalnym otwarciu pierwsi pacjenci już są.
2: Tak, my żeśmy podpisali już 30 września umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, co umożliwiło nam przyjmowanie pacjentów już od 1 października, dlatego już w tym dniu ci pacjenci byli i sukcesywnie są przyjmowani kolejni.
1: Dzisiaj ilu ich jest?
2: Na dzień wczorajszy było ich 8.
1: 8. A ile jest miejsc w tym zakładzie?
2: Generalnie jest 35 miejsc. Kontrakt na razie mamy na 31 miejsc i będziemy w tym miesiącu przystępować do kolejnego konkursu, ponieważ w ZOL-u mamy

0: pod uwagę, że jednak tych ZOL-i w województwie podlaskim powstało bądź rozbudowało się 8 w ostatnim czasie. My tak naprawdę mieliśmy listę taką osób chętnych do tego ZOL-u już wcześniej, bo pacjenci z takimi zapytaniami się do nas zwracali na piśmie. Sukcesywnie też dochodzą kolejne chętne osoby, natomiast te formalności związane z przyjęciem pacjentów do ZOL-u chwilę trwają, stąd musimy mieć też cierpliwość do załatwienia formalności. Ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy no chętnych wydaje się być więcej niż mamy miejsc, przy czym nie zawsze jest taka możliwość, żeby pacjenta do nas po prostu skierować, bo te warunki też określone trzeba spełnić.
1: Jaki jest koszt takiego miesięcznego pobytu w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym w szpitalu w Kolnie?
0: Ze strony pacjenta musi, że tak powiem, na naszą rzecz przelać 70% swoich świadczeń emerytalnych bądź rentowych. Niezależnie od tego, jaka to jest kwota, oczywiście jest pewien górny pułap, czyli te 250% minimalnego wynagrodzenia. Natomiast no, standardowo jest to 70% świadczeń emerytalnych.
1: I reszta refunduje NFZ?
0: Tak, NFZ refunduje te wszystkie działania związane z leczeniem i rehabilitacją pacjenta.
1: Ale wiemy, tak, bardzo często my żyjemy w środowisku rolniczym. Powiat kolneński to jest środowisko, teren typowo rolniczy, to wiemy doskonale, że te emerytury z KRUS-u wysokie nie są, więc niezależnie jaka to jest emerytura, to 70%.
0: Dokładnie tak.
1: Tak to wygląda. A gdyby była potrzeba, pani dyrektor, i gdyby były chęci większej ilości pacjentów, jesteście w stanie jakoś tak to rozbudować jeszcze, przyjąć więcej niż te 35, gdyby tak się wydarzyło, nie wiem, za rok, dwa, trzy, pięć?
0: Mamy możliwości lokalowe, które pozwolą nam za jakiś czas zwiększyć ilość miejsc, jeśli będzie taka potrzeba i przede wszystkim, jeśli będziemy mieli kontrakt z NFZ-u, bo tutaj no niestety bez tego kontraktu przyjmowanie nowych pacjentów to tak naprawdę będą koszty bez żadnego pokrycia w kosztach, więc rzeczywiście gdyby za kilka lat pojawiła się potrzeba i możliwość, będziemy mieli taką możliwość nawet do 10 łóżek dodatkowo.
1: A patrząc na sytuację Narodowego Funduszu Zdrowia, no to różnie z tym może być, z tymi kontraktami i z finansowaniem tych świadczeń.
0: Na dzień dzisiejszy myślę, że może być różnie, natomiast no nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Też tak naprawdę te dzisiejsze ZOL-e, które dostały nowe kontrakty, też 3 lata temu trudno było nam sobie wyobrazić, że te środki się na te ZOL-e znajdą, a jednak się znalazły. Stąd no, myślę, że żadnego scenariusza nie można wykluczyć.
1: No ale patrzymy w przyszłość optymistycznie, z uśmiechem, mając nadzieję, że to finansowanie będzie. Jaka jest dzisiaj kondycja finansowa szpitali? Bo pamiętamy jeszcze jakiś czas temu, kiedy wybuchały te afery w całej Polsce, szpitalne afery jedna po drugiej. Mówiło się, że naprawdę ta sytuacja szpitali powiatowych w całej Polsce jest dramatyczna. Jak to dzisiaj wygląda w Kolnie?
0: Rzeczywiście nasza sytuacja finansowa się pogarsza. Na to się zbiega kilka czynników. Tutaj przede wszystkim te coroczne podwyżki od lipca, które są, tych środków z NFZ-u nie zawsze wystarcza na pokrycie wszystkich tych kosztów i w tym roku rzeczywiście no, tych środków jest zdecydowanie za mało w porównaniu z tym, co ustawa gwarantuje pracownikom.
1: Za mało o ile? Macie jakieś takie szacunki?
0: Około 600 tysięcy złotych
1: dla
0: do
1: takiego
0: końca roku.
1: Tak, do końca roku. Tak. Dla takiego szpitala jak wasz, no to jest gigantyczna kwota.
0: Zdecydowanie bardzo obciążająca.
1: W przeciągu 2 miesięcy, 3.
0: To jest 6 miesięcy od lipca do grudnia. Mhm. To były szacunki na 6 miesięcy, bo te podwyżki zawsze wchodzą od 1 lipca, więc środki są też dysponowane do końca roku.
1: I co w takiej sytuacji?
0: No niestety my musimy szukać tych źródeł finansowania albo z działalności powiedzmy innych, albo się najzwyczajniej w świecie zadłużamy i w tym momencie te nasze wyniki finansowe zdecydowanie się pogarszają. Zwłaszcza, że do tego doszły też inne zmiany w prawie, jak chociażby doliczanie właśnie do nagród jubileuszowych, do stażu pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze, okresów pracy na podstawie umów zleceń i jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli ktoś pracował na podstawie kontraktu. W związku z tym rzeczywiście pracownicy korzystają z tego uprawnienia masowo, co skutkowało tym, że przez pierwsze 6 miesięcy tego roku wypłaciliśmy nagród jubileuszowych.

0: kuszowych o kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej niż przez cały ubiegły rok. I w każdym miesiącu kolejne kilka osób dostarcza nam takie dokumenty, więc te koszty po prostu rosną. Są to koszty pracy, które nie są zależne od szpitala. My też musimy spełnić minimalne wymagania, jeśli chodzi o zatrudnienie personelu medycznego. Nie mogę w związku z tym, że te koszty są zbyt wysokie, zwolnić pracowników, bo muszę spełnić tutaj wymagania, jeśli chodzi o NFZ i o rozporządzenia. Dlatego no to finansowanie zdecydowanie nie wystarcza, tak, żeby być w zgodzie i z przepisami prawa pracy, i z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
1: Jakiś czas temu, pani dyrektor, mierzyliście się z tym problemem kadry, gdzie było trzeba zatrudnić chirurgów, bo to o lekarzy chirurgów chodziło. No właśnie, w takich sytuacjach wygrywa ten czynnik finansowy, żeby zachęcić, żeby podpisać kontrakt, żeby podpisać umowę z takim lekarzem, trzeba położyć na stół najlepszą ofertę?
0: Zdecydowanie czynnik finansowy też wchodzi w grę. No nie oszukujmy się, jeśli ktoś ma w Białymstoku stawki podobne i musi dojechać do Kolna ponad 100 kilometrów, to z samej sympatii do szpitala ogólnego w Kolnie nie podejmie takiego wyzwania, bo trzeba pamiętać, że to są codzienne dojazdy.
1: Ale też trudno jest porównywać szpitale w Białymstoku, a szpital w Kolnie.
0: Nie da się tego porównać, ale trzeba wziąć pod uwagę, że personel, niezależnie od tego, czy to są lekarze, czy inny personel, bo borykamy się również z brakiem diagnostów laboratoryjnych, czy też psychoterapeutów, podejmuje decyzję o podjęciu współpracy z daną jednostką na kanwie też swojego życia prywatnego. Więc tutaj musimy pamiętać, że jeśli ktoś dostaje pracę na miejscu, to po prostu ma 10-15 minut do pracy. Tutaj to jest półtorej godziny dojazdu. Bierze to pod uwagę oczywiście dana osoba, zarówno jeśli chodzi o czas, który poświęca na tą pracę, jak też i koszty, które ponosi w związku z tymi codziennymi dojazdami. Więc niestety taka sytuacja występowała, występuje i myślę, że jeszcze dalej będzie występować.
1: Wielu twierdzi, że lekarze się po prostu rozponoszyli, jeśli chodzi o te finanse, i po prostu w tych ofertach mogą sobie wybierać i przebierać jak w rękawiczkach. Trochę tak jest?
0: Ja myślę, że generalizować nie możemy, ale zdecydowanie takie sytuacje się zdarzają często. Ja też nie chciałabym i myślę, że daleka jestem od takiego myślenia, żeby powiedzieć, że wszyscy lekarze to. Nie. Zdecydowanie większa grupa lekarzy współpracuje naprawdę w sposób, bym powiedziała, profesjonalny i bezproblemowy, a negocjacje nie odbiegają od jakichś standardowych, że tak powiem, systemów.
1: Natomiast lekarz też człowiek.
0: Dokładnie, natomiast rzeczywiście te przykłady ostatnie pokazują, że coś się zadziało nie tak po prostu, jeśli chodzi o wymagania finansowe w publicznej służbie zdrowia.
1: Pani dyrektor, w jakich barwach maluje się przyszłość szpitali powiatowych?
0: Na dzień dzisiejszy myślę, że z ogromnym niepokojem patrzymy w przyszłość, z uwagi na to, że przede wszystkim opublikowano mapy potrzeb zdrowotnych, które pokazują, jak Ministerstwo Zdrowia widzi od swojej strony potrzebę utrzymywania poszczególnych zakresów świadczeń na poszczególnych terenach, a w zasadzie w poszczególnych szpitalach. Więc rzeczywiście szpital ogólny w Kolnie w tych mapach potrzeb zdrowotnych wygląda, bym powiedziała, bardzo niepokojąco, co najmniej to delikatnie mówiąc, ponieważ zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnych w naszym szpitalu nie powinna funkcjonować chirurgia ogólna, ortopedia, pediatria. Także to są trzy z podstawowych oddziałów, które funkcjonowały od wielu, wielu lat.
1: To jaki jest cel utrzymywania takiego szpitala, kiedy nie ma chirurgii, nie ma pediatrii?
0: Ja powiem tak, cel utrzymywania szpitala będzie zawsze, bo to, że w szpitalu nie ma jakiegoś oddziału, to nie znaczy, że nie funkcjonuje dobrze dużo innych zakresów świadczeń. I w naszym szpitalu zdecydowanie bardzo dobrze funkcjonuje Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie mamy i oddział stacjonarny, i oddział dzienny, poradnie zdrowia psychicznego, ale też opiekę w środowisku. Posiadamy oddział medycyny paliatywnej i jest uzupełniany przez hospicjum domowe. Posiadamy kilkanaście świetnie działających poradni specjalistycznych, które tak naprawdę też ciężar tej opieki nad pacjentami, ale też myślę, że wyprzedzając właśnie tą sytuację, żeby pacjent do szpitala nie trafił, opiekują się tymi pacjentami na poziomie ambulatoryjnym. No, trzeba pamiętać, że to jest ponad 100 tysięcy takich świadczeń rocznie, więc w porównaniu z 4 tysiącami hospitalizacji we wszystkich oddziałach, to rzeczywiście ta opieka chociażby na poziomie ambulatoryjnym no zdecydowanie przebija zasięg tych świadczeń. Otworzyliśmy również w tej chwili zakład opiekuńczo-leczniczy, to jest 35 łóżek, to jest naprawdę bardzo duży oddział na naszym terenie. Do tego mamy podstawową opiekę zdrowotną, mamy ośrodek środowiskowy opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Więc my jako szpital lokalnie spełniamy naprawdę ogromną funkcję jakby nie tylko profilaktyki, ale też dbania o to zdrowie najszybciej jak się da, czyli na poziomie, kiedy do tej hospitalizacji wcale nie musi dochodzić. Zresztą ta nasza już struktura, jeśli chodzi o udział świadczeń ambulatoryjnych, środowiskowych i domowych, w stosunku do świadczeń hospitalizacyjnych bardzo mocno się przesunęła w ostatnich latach właśnie w kierunku tych świadczeń niestacjonarnych. Więc trzeba też pamiętać, że struktura świadczeń w ogóle w Polsce się zmienia. Ma to związek zarówno z rozwojem medycyny, z rozwojem technik, z profilaktyką, która jest uskuteczniana od wielu lat na poziomie, bym powiedziała, bardzo dobrym i myślę, że coraz lepszym.
1: I u was świetnym przykładem jest poradnia K. Co prawda oddziału położniczo-ginekologicznego nie ma, ale panie, chociażby w ciąży, naprawdę mogą otrzymać tę specjalistyczną pomoc i jest taka nowość chyba, którą możemy zdradzić. Chociaż nie wiem, czy to jest nowość, ale na pewno tutaj u nas w regionie, w województwie podlaskim.
0: Zdecydowanie poradnia położniczo-ginekologiczna jest jednym z takich flagowych przykładów, że tą opiekę nad kobietami w szerokim zakresie można dobrze sprawować również na poziomie ambulatoryjnym. Nie mamy już możliwości hospitalizacji w zakresie położnictwa, natomiast poradnia położniczo-ginekologiczna dzięki takim działaniom jak remont pomieszczeń, jak zwiększenie ilości godzin pracy tej poradni, dodatkowi lekarze, uruchomienie też tej poradni w soboty, co jest myślę dość istotne z punktu widzenia takiego życia też zawodowego pacjentek, sprawiło, że ilość tych świadczeń w ubiegłym roku wzrosła o 30%, a w tym roku o kolejne 25%. Co więcej, my zawieszając oddział położniczy w listopadzie 2024 roku, mieliśmy w poradni prowadzonych 8 kart ciąży, natomiast na dzień dzisiejszy prowadzimy ich ponad 100. Więc moim zdaniem jest to taki dowód na to, że ta opieka na poziomie ambulatoryjnym, jeśli jest dobrze zorganizowana i ta jakość jest na odpowiednim poziomie, po prostu procentuje.
1: Te panie czują się bezpiecznie po prostu, jeśli mimo tego, że tego oddziału nie ma, one decydują się korzystać właśnie ze świadczeń tej poradni.
0: Ja jestem przekonana, że się czują bezpiecznie i o to dbamy na co dzień, żeby właśnie tak było, a te liczby po prostu wprost to pokazują. Ja też dodam, że od kilku tygodni też wprowadziliśmy całkowicie nową usługę, czyli zdalne KTG. Jest to takie KTG domowe, gdzie pacjentka dostaje na własny użytek w tych ostatnich tygodniach ciąży niewielki aparat KTG, który sama podłącza. Natomiast to badanie, wynik tego badania wędruje o każdej porze dnia i nocy do doświadczonej położnej, która ocenia taki zapis. I jeśli widzi cokolwiek niepokojącego, to pacjentka otrzymuje natychmiast taką informację, żeby zgłosić się do najbliższego szpitala czy poradni, żeby w porę można było zareagować. Myślę, że to jest też doskonałe rozwiązanie, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o taki teren powiatu kolnyńskiego, który jest dość rozległy, ale też są to tereny rolnicze. Niejednokrotnie te pacjentki jadą do nas kilkanaście bądź kilkadziesiąt kilometrów, więc w sytuacji, kiedy to KTG powinno być wykonywane dość często, jest to, bym powiedziała, rozwiązanie niemalże idealne dla pacjentek, Zresztą wiem od nich też, że bardzo sobie chwalą tą usługę.
1: Korzystają już z tego? Korzystały?
0: Tak, korzystały.
1: Bo tak jak pani dyrektor powiedziała, to od niedawna funkcjonuje.
0: Od kilku tygodni, ale rzeczywiście takich urządzeń już w pierwszych tygodniach kilka pacjentki otrzymały. I w tej chwili też kilka takich urządzeń na bieżąco jest po prostu wykorzystywanych przez nasze pacjentki. A trzeba też podkreślić, że w naszym województwie jesteśmy drugą jednostką po szpitalu klinicznym w Białymstoku, która tego typu ofertę ma.
1: Przecieracie szlaki trochę.
0: Myślę, że tak. Można też tak to ująć.
1: Mówiła pani o tym, że konsultowaliście to oczywiście z jednym z profesorów, który podkreślał, że takie właśnie badanie i taka możliwość ratuje życie w wielu przypadkach, życie maluszków.
0: Tak, rzeczywiście ten pomysł powstał po rozmowie właśnie z profesorem Kinalskim, który jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie położnictwa i ginekologii tutaj w naszym podlaskim województwie. I zdecydowanie to on zaszczepił w nas chęć, że tak powiem, świadczenia tej usługi, za co jesteśmy po prostu wdzięczni, bo tak naprawdę gdyby nie on, nie słyszałabym, że taka usługa w ogóle może funkcjonować.
1: I dzisiaj funkcjonuje jako druga w województwie podlaskim i to właśnie w szpitalu w Kolnie. Więc drogie panie, jeśli planujecie powiększenie rodziny, to poradnia w szpitalu w Kolnie czeka. Pani dyrektor, chciałabym poruszyć jeszcze jeden temat. Poradnia leczenia bólu. Ona też u was funkcjonuje.
0: Tak.
1: Jest zainteresowanie?
0: Zainteresowanie jest ogromne. Ta poradnia funkcjonuje niespełna 2 lata, ale rzeczywiście cały czas wzrasta ilość pacjentów. I przyznam, że chyba największym zaskoczeniem tej poradni jest to, że pacjenci przyjeżdżają naprawdę z daleka. Ten promień 200 kilometrów od szpitala jest standardem, ale zdarzają się też pacjenci, którzy przyjeżdżają z drugiego końca Polski. I to myślę, że było dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem, ale świadczy to też o tym, że ta poradnia po prostu robi dobrą robotę i w jakiś sposób ci pacjenci się o tym dowiadują, stąd potrafią przemierzyć naprawdę spory kawałek drogi, żeby właśnie u nas podjąć to leczenie.
1: Czyli można żyć bez bólu? Trzeba tylko oddać się w odpowiednie ręce?
0: Myślę, że tak i z takim przekonaniem prowadzimy właśnie tę poradnię.
1: I dzisiaj tym pozytywnym akcentem kończymy naszą rozmowę. Aneta Długozima, dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
3: Po reklamie.

Jak kibice odbierają wczorajszą porażkę naszej kadry w meczu z Bośnią i Hercegowiną między innymi. O tym powiemy w wiadomościach o 10:00 za niecałe 3 minuty.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości, a przygotowała je i przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Trwa nabór wniosków na dopłaty do paliwa i nawozów. To była porażka w fatalnym stylu, mówią polscy kibice po meczu z Bośnią i Hercegowiną. Kolejne nielegalne papierosy przechwycone przez podlaską KAS. Do 500 zł za hektar i 52 grosze za litr oleju napędowego. Tyle wynosi dofinansowanie, na które mogą liczyć rolnicy starający się o wsparcie. Ministerstwo Rolnictwa przypomina, że do 23 października trwa nabór wniosków na dopłaty do paliwa i nawozów.
2: Pomoc finansowa ma pokryć straty rolników wynikające z konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wskutek kryzysu wzrosły nie tylko ceny paliw, ale też nawozów. Dlatego ministerstwo zdecydowało się udzielić wsparcia. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski przypomniał, że do wniosku należy załączyć faktury.
3: To faktury za nawozy czy paliwo zakupione pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku.
2: Wnioski należy złożyć poprzez rządową stronę Portal Rolnika, a jeśli ktoś nie jest w stanie tego zrobić, może skorzystać z pomocy.
3: Ośrodki doradztwa rolniczego te wnioski pomagają wypełnić nieodpłatnie.
2: Od początku października w sprawie dopłat do nawozów i paliw złożono ponad 40 tysięcy wniosków.
1: Informacje zebrała Dagmara Kędzior.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: To była porażka w fatalnym stylu, mówią po meczu z Bośnią i Hercegowiną kibice reprezentacji Polski. Biało-czerwoni przegrali spotkanie w Lidze Narodów po mało wyrazistej i nieskutecznej grze. Zdaniem części fanów polskiej kadry ta porażka może oznaczać koniec Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski.
5: Myślę, że to są ostatnie godziny. Mamy jako naród w zwyczaju zmieniać co chwilę trenera, więc myślę, że nie damy mu więcej czasu.
6: Zmiany nic nie pomogły, wszedł Pietruszewski, weszli nowi, ale nic to nie zmieniło.
7: Ktokolwiek przyjdzie, to będzie teraz tak to wyglądało, no bo nie mamy z czego szyć.
1: Była to druga porażka biało-czerwonych w rozgrywkach Ligi Narodów. Podopieczni Jana Urbana oddalili się od czołówki grupy. Z 4 punktami pozostają na 3 miejscu. Liderem niezmiennie Szwecja, która ma 10 punktów.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: 320 jednorazowych e-papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Łomży. E-papierosy zostały wykryte podczas kontroli paczek w jednej z sortowni przesyłek kurierskich. O szczegółach kontroli mówi młodszy rewident Marcin Tracikowski z podlaskiej KAS.
8: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Łomży podczas kontroli z użyciem skanera RTG przeprowadzonej w łomżyńskiej sortowni jednej z firm kurierskich przejęli dwie przesyłki, które zawierały 320 jednorazowych e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Łączna zawartość likwidu w e-papierosach to prawie 13 litrów. Nielegalny towar został zabezpieczony do wszczętego postępowania karnego skarbowego.
1: Uszczuplenia podatku akcyzowego w tej sprawie to niemal 50 tysięcy złotych. Postępowanie prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody, a ta jest dziś bardzo dobra dla regionu, bo zachmurzenie małe i umiarkowane, 13 stopni, teraz 19 stopni, to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 10, jutro od 18 do 19 i zachmurzenie umiarkowane, w czwartek 21 stopni, a od piątku już ochłodzenie.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Gramy twoją muzykę.

0: Okazuje się, drodzy Państwo, że po ekranizacjach Lalki Polacy sięgnęli po powieść Bronisława Prusa. Od środy Lalkę w reżyserii Macieja Kowalskiego można oglądać w kinach, a od kilku tygodni serialową wersję powieści, chociaż to daleka interpretacja, w reżyserii Pawła Maślony na jednym z serwisów streamingowych. Obie ekranizacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów, co z kolei przełożyło się na zainteresowanie samą książką, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
1: W Bibliotece Kraków, jednej z największych bibliotek miejskich, wzrost wypożyczeń w tygodniu premiery Netflixowej wyniósł 30%. Z tego 3/4 to były osoby dorosłe. Na Polona.pl, największej bibliotece cyfrowej w Polsce, no to jest 500% wzrost czytania Lalki, ponieważ jest to dostępne 24 godziny na dobę, więc różne wydania Lalki Prusa są tam dostępne. Też wiele wydawnictw postanowiło wydać nowe wersje Lalki i schodzą na pniu.
0: A Lalka to oczywiście najsłynniejsza powieść Bolesława Prusa. Pierwotnie ukazywała się na łamach Kuriera Codziennego po raz pierwszy. Została wydana w 1890 roku. Głównym bohaterem powieści jest Stanisław Wokulski, bogaty warszawski kupiec, filantrop, nieszczęśliwie zakochany w arystokratce Izabeli Łęckiej. Powieść stanowi obraz społeczeństwa XIX-wiecznej Warszawy w Lalce. Niezwykle ważny jest także pamiętnik starego subiekta pisany przez Ignacego Rzeckiego, w którym wspomina on czasy sięgające wiosny ludów, a także komentuje współczesne wydarzenia.

0: To niepowtarzalna okazja, aby wynająć lokal użytkowany do tej pory przez jednego z najbardziej znanych łomżyńskich fryzjerów. 19 października w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży odbędzie się przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni niemal 63 metrów kwadratowych, który mieści się przy ulicy Długiej 7, mówił na antenie naszego radia dyrektor MPGKiM Marek Olbryś. Lokal jest położony w dobrej lokalizacji i ma ciekawą historię.
1: To jest jedna z głównych ulic miasta, tak? Takich handlowych pasaży. No i tu z sentymentem muszę to powiedzieć, bo to jest lokal po legendzie fryzjerstwa w naszym mieście. Pan Kumiński, Robert tutaj już po 30 razem z tatą swoim. No, starzy łomżyniacy to znają tego fryzjera i ten lokal. Myślę, że to z całym sentymentem. Obecny już właściciel tą działalność przestał prowadzić i nam przekazał ten lokal.
0: Wierzymy w to, że oferta wzbudzi zainteresowanie, podkreślał Marek Olbryś.
1: Myślę, że z tym nie będzie problemu, chociaż no, w lokalach użytkowych od jakiegoś czasu jest taki zastój, ale w tej lokalizacji no, też zachęcam do uczestniczenia w formie składania ofert czy przetargu na ten lokal. To mogę polecić. Tam jest centralne ogrzewanie, jest ciepła woda, budynek jest elegancki, zrobiony, zmodernizowany, zrewitalizowany, środek miasta. Zachęcam.
0: Przetarg zaplanowano na 19 października na 10. Odbędzie się w siedzibie MPGKiM przy ulicy Akademickiej 22 w pokoju numer 202. Te szczegóły znajdą też Państwo na naszej stronie radionadzieja.pl.

0: Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować problem parkowania hulajnóg elektrycznych. Urządzenia są często pozostawiane na chodnikach, ścieżkach rowerowych, co zagraża bezpieczeństwu. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec mówi, że propozycja zakłada wyznaczenie specjalnych stref parkowania hulajnóg.
1: Będziemy proponować, aby zostały wyznaczone specjalne strefy, specjalne przestrzenie. W tych miejscach będzie tylko i wyłącznie możliwość pozostawienia hulajnogi po wypożyczeniu. Za to będzie odpowiadała firma, oczywiście operator, który będzie tutaj stroną, ale będzie mógł wtedy wyciągać, że tak powiem, konsekwencje, jeżeli dana osoba, która wypożycza taki sprzęt, nie spełni tych wymogów.
0: Stanisław Bukowiec zapowiada też zmianę w nadzorze nad rynkiem hulajnóg, które są sprowadzane z Azji i nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Uprawnienia w tym zakresie zyska transportowy dozór techniczny.
1: Tego typu pojazdy, które nie będą spełniać tych wymogów, będą albo zatrzymywane, będą konfiskowane tak czy inaczej. Również sprzedawca, dystrybutor tego sprzętu, który nie spełni tych wymogów, będzie musiał się liczyć z sankcjami zarówno prawnymi, jak i finansowymi.
0: A co o propozycji wyznaczenia specjalnych stref parkowania hulajnóg po ich wypożyczeniu sądzą mieszkańcy miast? Posłuchajmy.
2: Bardzo mnie denerwują, ponieważ jak jadę rowerem, to muszę je omijać. Ludzie się potykają, no jest to masakra ogólnie. Zdecydowanie zagrażają bezpieczeństwu, bo można w nie wjechać, ktoś może się potknąć.
3: Mi to przeszkadza, ja stawiam tam, gdzie jest wyznaczone miejsce, najbardziej przy miejscach, gdzie są miejsca dla rowerów.
4: No absolutny skandal, jak można tak się zachowywać? Zagraża, sam niejednokrotnie prawie zahaczyłem coś takiego jak jazdę na rowerze.
5: Teraz jest pomysł, żeby były specjalne miejsca, gdzie będzie można je parkować.
4: Tak powinno być od samego początku. Nie rozumiem, czemu tego ktoś nie przemyślał, wprowadzając coś takiego do miasta.
2: No tak, jeżeli ludzie będą się do tego stosować i używać tych miejsc, to ekstra.
0: A zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury zmiany powinny wejść w życie do końca roku. To jest wtorkowe przedpołudnie w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja już 10:30.

0: Wracamy do wczorajszego meczu polskiej reprezentacji, która przegrała w Zalnicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Trener Jan Urban tak podsumowuje grę naszej reprezentacji w Zenicy. Posłuchajmy.
1: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej, moim zdaniem. No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie. Ja wiem, że nie było nie wiadomo ile sytuacji, natomiast jeśli chodzi o samą grę, to było wiele takich składnych.

0: akcji, natomiast no, w takich sytuacjach jak końcówka pierwszej połowy po prostu trzeba strzelić bramkę, trzeba wykorzystać, no bo później się ma problemy. Ja takiego meczu się spodziewałem, intensywnego, bezpośredniej gry, dużo bezpośredniej gry ze strony zespołu gospodarzy. To są atuty tej drużyny i ona chciała w ten sposób grać. Wydaje mi się, że przed tym wszystkim w miarę dobrze żeśmy się obronili.
1: A jak mecz podsumowuje Piotr Zieliński? Posłuchajmy.
2: W pierwszej połowie kilka stuprocentowych sytuacji, 2-3, które musimy wykorzystać. Przy tym, że gramy na ciężkim terenie z rywalem, no, który gdzieś tam fizycznie dobrze wygląda i tutaj akurat się dobrze czuję. Daliśmy się już później ich grę. Trochę im przestrzeń zostawialiśmy, żeby mogli te wrzutki robić, byli groźni. Zbierali te długie piłki, no i było trochę smrodu przez to.
1: Podopieczni Jana Urbana, którzy odnieśli tylko jedno zwycięstwo w czterech spotkaniach, oddalili się od czołówki grupy z 4 punktami. Są na 3 miejscu Piotr Zieliński. Mimo to ciągle wierzy w tę drużynę.
2: Na pewno punktowo to nie to, czego oczekiwaliśmy. My sami, tak, cały kraj, wszyscy razem. No ale będę podkreślał, no ja wierzę w tę drużynę. Tutaj jest, widzę chłopaków, ten potencjał, to wszystko i trzeba złapać tą kontynuację w grze, w wynikach i... Wtedy będzie dobrze, no a tak jak wygraliśmy jeden mecz, teraz znowu przegraliśmy, no to pojawiają się pewne wątpliwości, tak, ale ja w dalszym ciągu wierzę w to i myślę, że będzie dobrze.
1: Piotr Zieliński podkreśla, że po takich rezultatach na pewno wokół kadry i wokół trenera zrobi się gorąco.
2: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak? My na boisku musimy też mieć z tyłu głowy, że takimi rezultatami na pewno będzie gorąco, będą jakieś tam spekulacje, ale wątpliwości, ale no nie chciałbym, żeby takie coś miało miejsce.
1: Tak, podsumowuje kapitan z meczu z Bośnią i Hercegowiną, a Państwo spędzają wtorek z radiem. Nadzieja za 17 minut 11.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Oscar, ulica Trabutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

Zagrożenie ze wschodu dotyka Polski bezpośrednio, dlatego musimy być gotowi na każdy scenariusz, jak tak mówi premier Donald Tusk. Więcej o słowach premiera w wiadomościach o godzinie 11:00.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Polska musi być gotowa na każdy scenariusz, mówi o zagrożeniu ze wschodu premier Donald Tusk. Gmina Miastkowo inwestuje w nowoczesne lampy UV do dezynfekcji wody. Jesień nie musi oznaczać leżenia pod kocem. Łomżyński MOSiR zaprasza na wspólne marszobiegi. Zagrożenie ze wschodu dotyka Polski bezpośrednio, dlatego musimy być gotowi na każdy scenariusz, mówi premier Donald Tusk. Jak podkreślił podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej, bezpieczeństwo kraju zależy od siły polskiej armii, sprawności państwa i jedności społeczeństwa.
2: Wojna za naszą granicą jest w dużej mierze naszą wojną. Nikomu dzisiaj już tego nie trzeba tłumaczyć. Zagrożenie ze wschodu jest zagrożeniem realnym, namacalnym, a czasami bezpośrednio nas dotyka, tak jak rok temu w czasie prowokacji, którą nazywamy nocą dronów. Dobrze wiemy, jak ważne jest to, żebyśmy byli przygotowani na każdy scenariusz.
1: Cała Polska patrzy na ludzi w mundurach, tych, którzy przygotowują się do obrony ojczyzny i tych, którzy już teraz jej bronią. Ja patrzę na was z nadzieją i pewnością, bo wiem, że nasz dom jest bezpieczny, dodał premier Donald Tusk.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Czystsza i bezpieczniejsza woda dla mieszkańców gminy Miastkowo. Dwie stacje uzdatniania wody zostaną wyposażone w nowoczesne lampy UV. Urządzenia trafią do stacji w Miastkowie oraz Łubach-Kiertanach. Dzięki promieniowaniu UV woda będzie dezynfekowana bez konieczności stosowania środków chemicznych. Jak podkreśla wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski, inwestycja ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo sanitarne i zapewnić mieszkańcom wodę jak najwyższej jakości.
4: W związku z sytuacjami występowania bakterii w wodociągach gminnych postanowiliśmy wprowadzić program naprawczy. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy realizację zamówienia na dostawę dwóch lamp UV przeznaczonych do dezynfekcji wody pitnej. Urządzenia te będą stanowiły ważny element wyposażenia naszych stacji uzdatniania wody w Miastkowie i Łubach-Kiertanach. Inwestowanie w infrastrukturę krytyczną i bezpieczeństwo sanitarne naszej gminy to nasz priorytet. Nowe urządzenia pozwolą na skuteczną, bezchemiczną dezynfekcję wody i zapewnią ciągłość dostaw na najwyższym poziomie.
1: Koszt urządzeń to 100 tysięcy złotych. Cała kwota pochodzi z dotacji w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Jesień nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności na świeżym powietrzu. MOSiR Łomża zachęca mieszkańców, by niedzielne poranki spędzić na sportowo. Do końca listopada na łomżyńskich bulwarach odbywać się będą wspólne marszobiegi. Do aktywności zachęca dyrektor MOSiR Bernadeta Krynicka.
5: Mamy taką propozycję, że wychodzimy i będziemy organizowali właśnie tam na bulwarach marszobiegi i biegi. Więc prośba jest do państwa, żebyście obserwowali naszą stronę internetową, nasze media społecznościowe, nasze kanały informacyjne, ponieważ na bieżąco będziemy komunikować.
1: Start w każdą niedzielę o godzinie 9 przy ulicy Żydowskiej. Dołączyć może każdy, niezależnie od kondycji czy sportowego doświadczenia. Kurpiowskie tradycje i ludowe rękodzieło. Tak będzie wyglądało kolejne spotkanie z cyklu w niedzielę po kościele w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Tym razem gościem będzie Małgorzata Pepłowska, mistrzyni tkactwa, znana również z tworzenia wycinanek z opłatka.
6: Czy można opowiedzieć historię za pomocą nici? Można. I robi to nasza kolejna bohaterka cyklu w niedzielę po kościele. 11 października spotykamy się z Małgorzatą Pepłowską z Ruchny koło Węgrowa, mistrzynią niezwykle trudnej sztuki tkactwa dwuosnowowego. Jej tkaniny są jak obrazy. Opowiadają o dawnym życiu, o ludziach, przyrodzie, o zmieniających się porach roku. Pani Małgorzata tworzy jednak nie tylko przykrośnie, wykonuje również tradycyjne ozdoby z opłatka.
1: Mówi Olga Mrowińska z muzeum. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 13:00. Wstęp jest wolny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach w regionie już 16 stopni. To jeszcze nie jest temperatura maksymalna, która dziś wyniesie 19. W nocy spadnie do 10. Jutro od 18 do 19 stopni. Zachmurzenie umiarkowane. Czwartek jeszcze ciepły, bo 21 stopni. A już od piątku ochłodzenie i tylko maksymalnie 13.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
8: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
7: Co?
8: A mleko i śmietanę kupiłeś?
7: Tak, mazurski smak.
8: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
7: Tak, mazurski smak.
8: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
7: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
9: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
10: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: Słowa też mogą ranić. Na przemoc emocjonalną wobec najmłodszych zwraca uwagę tegoroczna kampania Dzieciństwo bez przemocy, która rozpoczęła się wczoraj. O budowanie relacji z dziećmi opartymi na szacunku apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.
1: Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców, dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin. Wyrazem tej troski jest również włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy.
0: W wychowaniu nie ma miejsca na przemoc, przypomina delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży arcybiskup Wojciech Polak.
2: W liście do Efezjan skierowane jest konkretne wezwanie do rodziców, a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie pańskie. Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
0: Finał akcji odbędzie się 19 listopada. Tego dnia wiele budynków zostanie podświetlonych na czerwono, a to jest znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Położne sprzeciwiają się masowej likwidacji oddziałów porodowych i chcą większego wykorzystania swoich kompetencji w edukacji zdrowotnej. Z pacjentkami pracuje prawie 30 tysięcy położnych. Ich liczba w ostatnich latach rośnie. Dlatego wskazują, nie ma obaw o braki kadrowe. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zwraca uwagę, że niska dzietność i mniejsza liczba porodów nie oznaczają, że w Polsce potrzeba mniej położnych. Przewodnicząca regionu świętokrzyskiego Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych Agata Sernik mówi, że wiedzę i umiejętność położnych można wykorzystać na różnych etapach życia kobiet.
1: Kobiety powinny mieć dostęp we wszystkich małych miejscowościach Polski do położnej, która jest odpowiednio wykształcona, która ma odpowiednie kompetencje. To jest edukacja wczesnoszkolna, to jest edukacja szkolna, przygotowanie do rodzicielstwa. Skończywszy na menopauzie, na powikłaniach, to jest profilaktyka, to jest uczenie, to jest edukacja, to jest pokazywanie kobiecie, jak ma żyć, żeby unikać pewnych chorób.
0: Według wyliczeń Ministerstwa Zdrowia oddział porodowy powinien przyjmować co najmniej 700 porodów rocznie. Tymczasem niektóre porodówki przyjmują ich mniej niż 400. Ekspert do spraw transformacji ochrony zdrowia Krzysztof Zdobylak mówi, że NFZ powinien wprowadzić nowe świadczenia wykonywane przez położne, za które placówki medyczne otrzymają dodatkowe finansowanie.
2: Szerszy katalog wizyt, które indywidualnie może położna prowadzić, chociażby w zakresie planowania rodziny, decyzji o antykoncepcji, co jest standardem w wielu państwach Europy Zachodniej i świata rozwiniętego, a w Polsce niestety położna nie ma takiej możliwości.
0: Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że dostęp do położnych jest bardzo różny w poszczególnych regionach kraju. Najmniej położnych jest w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Z powodu spadku liczby urodzeń oddziały ginekologiczno-położnicze są likwidowane m.in. na Podkarpaciu oraz na Warmii i Mazurach.

0: Już ponad 41 tysięcy wniosków na dopłaty do paliwa i nawozów trafiło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Resort przypomina, że z początkiem października rozpoczął się nabór wniosków w tej sprawie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przypomina, że wsparcie dotyczące nawozów sięga do 500 zł do hektara, za olej napędowy 52 grosze za litr.
1: Jeśli mówimy o fakturach, które trzeba przedstawić, to faktury za nawozy czy paliwo zakupione pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku.
0: Minister dodaje, że wnioski należy złożyć przez rządową stronę Portal Rolnika.
1: Ośrodki doradztwa rolniczego te wnioski pomagają wypełnić nieodpłatnie. Pomoc nawozowa jest przyznawana na zasadach podobnych jak w roku 2022-2023.
0: A wnioski o wsparcie można składać do 23 października.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Grzegorz pyta, czy mówi się kłamać komuś. Czy matce się nie kłamie, czy matki się nie okłamuje. Pan Grzegorz słyszał nawet zdanie, czy kłamać dzieci, czy zawsze im mówić prawdę. No, przyznam, że kłamać dzieci, a więc zbiernikiem kłamać kogo co, bo chyba nie może tu chodzić o mianownik oczywiście, to wydaje mi się niezwykle dziwne. Nie możemy kłamać kogoś, natomiast możemy, chociaż nie powinniśmy zdecydowanie kłamać komuś. Dziś coraz częściej używamy tego słowa kłamać bez adresu niejako. Jak ktoś kłamie, to kłamie w ogóle, a nie kłamie komuś. Ale dawniej, a także i dzisiaj, kłamać komuś jest formą naturalną, poprawną, bo kłamać to coś mówić. Mówić komuś, kłamać komuś. Ale naturalniejsze jeszcze wydaje nam się okłamywać kogoś. No można komuś kłamać, ale kogoś okłamywać. Częściej kogoś okłamujemy, czyli często mówimy mu nieprawdę, niż mówimy tylko, że raz komuś skłamałem. Ale widzi pan, skłamałem komuś już byłoby bardziej naturalne. Tak, kłamać komuś to forma poprawna, ale opisuje nieetyczne zachowanie.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Blisko 400 osób z diecezji łomżyńskiej bierze udział w jubileuszowej pielgrzymce do Rzymu, która rozpoczyna się dziś. Pielgrzymka jest jednym z punktów obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej. Pielgrzymka dziś się rozpoczęła, potrwa do 8 października, a w czwartek o godzinie 7:10 zostanie odprawiona msza święta przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. My będziemy na antenie Radia Nadzieja tę mszę świętą dla Państwa transmitować w czwartek o godzinie 7:10, a za 6 minut w samo południe modlitwa Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, tej ziemi polskiej, w środku Europy, naznaczonym tradycją swojej własnej europejskości. Raz to jeszcze powtarzam. Zbyt się szafuje z zewnątrz i z wewnątrz tym argumentem upokarzającym, że mamy dopiero wchodzić do Europy. Natomiast mamy dobrze zastanowić się nad rzeczywistością Europy i europejskości. Trzeba pamiętać, że zarzewie wolności przyniósł Europie święty Paweł, ten, który głosił wyzwolenie przez Chrystusa. Jeżeli Chrystus was wyzwoli, będziecie wolni. Wolność, do której wyzwala was Chrystus, to jest to orędzie dobrej nowiny i orędzie Chrystusowej wolności, które kształtuje dzieje Europy przez 2000 lat. Wolność, do której wyzwala nas Chrystus, została nam dana, przyniesiona, ofiarowana, nie ażebyśmy ją zmarnowali, tylko ażebyśmy nią żyli i innym nieść. Trzeba zaczynać od tej prawdy o Europie.

0: Kurpiowskie tradycje i ludowe rękodzieło. Tak będzie wyglądało kolejne spotkanie z cyklu w niedzielę po kościele w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Tym razem gościem będzie Małgorzata Pepłowska, mistrzyni tkactwa, znana również z tworzenia wycinanek z opłatka. Do udziału zaprasza Olga Mrowińska z muzeum.
1: Czy można opowiedzieć historię za pomocą nici? Można. I robi to nasza kolejna bohaterka cyklu w niedzielę po kościele. 11 października spotykamy się z Małgorzatą Pepłowską z Ruchny koło Węgrowa, mistrzynią niezwykle trudnej sztuki tkactwa dwuosnowowego. Jej tkaniny są jak obrazy. Opowiadają o dawnym życiu, o ludziach, przyrodzie, o zmieniających się porach roku. Pani Małgorzata tworzy jednak nie tylko przykrośnie. Wykonuje również tradycyjne ozdoby z opłatka.
0: Nie wiem jak Państwo, ale ja się poczułam zachęcona. Brzmi to naprawdę bardzo dobrze i wyjątkowo. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę o 13:00. Wstęp jest wolny.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Dziś obowiązują maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 może kosztować najwyżej 6 zł 79 groszy za litr. To o 6 groszy więcej niż wczoraj. Wczoraj diesel z kolei tanieje o 6 groszy do 7 zł i 82 groszy, a my sprawdzamy, co o tych cenach na stacjach mówią sami kierowcy.
1: Lepiej zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
2: No musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast zdało się to odczuć po rachunkach. Także no zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą udzielone te ceny.
3: No taniej, o złoty 50.
4: Jest różnica?
3: No na moich 30 kilometrach w jedną stronę do pracy to jest.
5: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł. Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
6: Jak tam po obniżkach cen paliw?
7: No zaskakująco, ale dobrze. W końcu.
8: Jakkolwiek by to nie przeliczać, był to dużo większy koszt, tak?
0: Benzyna 98 kosztuje maksymalnie 7 zł i 66 groszy. Jeszcze dziś minister energii ma ogłosić ceny, które będą obowiązywały jutro. A to jest wtorek z Radiem Nadzieja, już 12:29.

0: nienawidzisz. Mieszkańcy gminy Miastkowo będą mieli czystą, czystszą i bezpieczniejszą wodę. To za sprawą dwóch stacji uzdatniania wody, które zostaną wyposażone w nowoczesne lampy UV. Urządzenia trafią do stacji w Miastkowie i Łubach, Kiertanach. Dzięki promieniowaniu UV woda będzie dezynfekowana bez konieczności stosowania środków chemicznych, jak podkreśla wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski. Inwestycja ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo sanitarne i zapewnić mieszkańcom wodę jak najwyższej jakości.
1: W związku z sytuacjami występowania bakterii w wodociągach gminnych postanowiliśmy wprowadzić program naprawczy. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy realizację zamówienia na dostawę dwóch lamp UV przeznaczonych do dezynfekcji wody pitnej.

Belgijsko-amerykański fizyk cząstek elementarnych Francis Hadzen otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2026. Jak napisano w uzasadnieniu, został wyróżniony za kluczowy wkład w powstanie obserwatorium neutrinowego Ice Cube i odkrycie neutrin wysokiej energii pochodzenia astrofizycznego, tak? Jest to mało zrozumiałe dla przeciętnego człowieka, no ale dla tych, którzy się znają na fizyce, na pewno już bardziej uzasadnienie. Laureaci Nobla w dziedzinie fizyki są wybierani przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk i otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad miliona dolarów. Już za 19 minut, godzina 13, słuchają Państwo Radia Nadzieja we wtorek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
5: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
4: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
6: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
7: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską wystawę królików rasowych. Czeka na Państwa ogromny wybór roślin, sadzonek, krzewów, drzew, dekoracji i jesiennych inspiracji do ogrodu. A w niedzielę wielkie emocje. Finał podlaskiego turnieju kół gospodyń wiejskich. Kulinarne popisy, tradycja, muzyka i energia najlepszych kół z regionu. Szepietowo. 10-11 października. Jesienne targi ogrodnicze.
0: Po reklamie.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości, przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Zaczynamy od politycznych komentarzy. Czy Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z prezydentem Trumpem o zmianie premiera w Polsce? Wczorajszy alert o zagrożeniu został wysłany do mieszkańców województwa lubuskiego przez pomyłkę. W wiadomościach zaprosimy też na spotkanie Godzinę dla rodziny w Ostrołęce. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie otrzymało oficjalnej notatki ze spotkania w Waszyngtonie szefa MON z amerykańskim prezydentem. Według prawicowych mediów w marcu prezydent USA Donald Trump miał rozmawiać z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o potencjalnej zmianie premiera w Polsce. Wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak mówi, że komentarze dotyczące zewnętrznej ingerencji prowadzą do obniżenia autorytetu państwa polskiego.
2: Jeżeli ktoś ma informację, że jakiś inny kraj próbuje ingerować w naszą politykę, no to powinien poinformować Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby nasz ustrój konstytucyjny podlegał właściwej ochronie. Natomiast jeżeli ktoś nie zna żadnych konkretów, to uważam, że tego typu spekulacje są nieodpowiedzialne.
1: Poseł PiS-u Marek Suski nie chciał komentować okoliczności spotkania wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Trumpem.
3: Jeżeli chodzi o zmianę premiera, tak, ona dla Polski byłaby bardzo dobra. Chciałbym, żeby ona się odbywała za wolą naszego narodu.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradził, że podczas spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem podziękował za obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Podkreślił, że nie rozmawiał z amerykańskim przywódcą o bazie USA w naszym kraju. Według szefa MON rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem miała charakter nieformalny.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Do wysłania pomyłkowego alertu doszło z winy RCB, a nie któregoś z operatorów. Taką informację przekazał rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Trwa postępowanie wyjaśniające, które ma wykazać, co było przyczyną pomyłki. Piotr Błaszczyk mówi, że pod uwagę brany jest błąd pracownika odpowiedzialnego za wysłanie alertu.
5: Formalnie postępowanie jeszcze trwa, więc nie możemy jednoznacznie wskazać, co było powodem tej sytuacji. Jedną z opcji rzeczywiście może być wina pracownika, ale w tym momencie nie jest to ustalone.
1: Wczorajsze ostrzeżenie w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy, które zostało wydane dla województwa lubelskiego, przez pomyłkę trafiło również do mieszkańców województwa lubuskiego. Kampania została przerwana, gdy tylko zauważono pomyłkę. Dzieciństwo bez przemocy. Pod tym hasłem rozpoczyna się trzecia edycja kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Kampania ma pokazać, jak nie krzywdzić dzieci i jak reagować, gdy widzimy przemoc wobec najmłodszych.
6: 79% dorosłych akceptuje krzyk wobec dzieci. Konsekwencje to zaniżona samoocena, zamknięcie się w sobie i smutek. Ogromny smutek takiego dziecka, wyjaśnia Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
7: Mówimy o tym, że krzyk odbiera dziecku moc. Mówimy o tym, że ignorowanie odbiera dziecku moc, że krytykowanie odbiera dziecku moc.
6: Konsekwencje przemocy emocjonalnej są równie poważne jak w przypadku przemocy fizycznej, wyjaśnia zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster.
8: Jest to przemoc, która potrafi młodemu człowiekowi zniszczyć psychikę i doprowadzić do tego, że próbują się targnąć na własne życie.
6: W ramach kampanii przez najbliższe 6 tygodni w całym kraju będą odbywać się spotkania i warsztaty, a w mediach będą emitowane spoty radiowe i telewizyjne.
1: Tematem zajęła się Martyna Szymczakowska.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ostrołęckie Centrum Kultury rozpoczyna nowy sezon spotkań dla najmłodszych rodziców i dziadków. Już w niedzielę 11 października powraca cykl Godzinę dla rodziny. Na uczestników czekać będzie spektakl Trzej bracia Chrum, mówi Katarzyna Grodzka, dyrektor OCK.
9: Ruszamy również z godzinami dla rodzin, także już 11 października spektakl dla dzieci w ramach Godziny dla rodziny, godzina 12, oczywiście sala widowiskowo-kinowa Ostrońskiego Centrum Kultury, Trzej bracia Chrum, zapraszamy na pierwszy w tym nowym sezonie spektakl, oczywiście będą kolejne.
1: Spektakl rozpocznie się o godzinie 12 w sali widowiskowej OCK i tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja, na kolejne zapraszam punktualnie o 14.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 18 stopni na termometrach teraz, 19 to temperatura maksymalna. W drugiej części dnia zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. W nocy 10 stopni, jutro maksymalnie 18, w czwartek jeszcze ciepło, bo 21, a od piątku już spadek temperatury poniżej 15 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
4: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
11: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
12: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: czas. Nie będzie niższego oprocentowania kredytów. Powodem jest wzrost tempa, w jakim rosną ceny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że z tego powodu na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni wysokości stóp procentowych.
1: To, czego możemy być pewni w 100%, to że Rada nie obniży stóp z tego względu, że inflacja niestety nam przyspieszyła. W tej sytuacji oczywiście nie ma przestrzeni na to, żeby stopy procentowe dalej obniżać, a nawet w takiej sytuacji można zastanawiać się, czy stopy nie powinny zostać podwyższone.
0: Monika Kurtek dodaje, że stopy procentowe mogą wzrosnąć za miesiąc.
1: Z wypowiedzi poszczególnych członków Rady Polityki Pieniężnej wynika, że raczej w listopadzie tutaj jakieś decyzje mogą zapaść, wtedy kiedy Rada Polityki Pieniężnej będzie też dysponowała najnowszymi prognozami dotyczącymi inflacji. Wiemy też, że mamy od kilku dni wdrożony program CPN obniżający ceny paliw, więc to też trochę zmienia sytuację, dlatego że ta inflacja być może w październiku jednak z powrotem wróci na niższe poziomy.
0: Obecnie stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy już jutro, w środę 7 października.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?
2: Jesienna aura, drodzy Państwo, wcale nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności na świeżym powietrzu. Mosir Łomża zachęca mieszkańców, aby niedzielne poranki spędzać na sportowo. Do końca listopada na łomżyńskich bulwarach będą się odbywały wspólne marszobiegi do aktywności. I do tej wspólnej razem zachęca dyrektor Mosiru Łomży Bernadeta Krynicka.
3: Mamy taką propozycję, że wychodzimy i będziemy organizowali właśnie tam na bulwarach marszobiegi i biegi, więc prośba jest do Państwa, żebyście obserwowali naszą stronę internetową, nasze media społecznościowe, nasze kanały informacyjne, ponieważ na bieżąco będziemy komunikować.
2: A start w każdą niedzielę o godzinie 9 przy ulicy Żydowskiej 10. Dołączyć może każdy, niezależnie od kondycji czy też sportowego doświadczenia.

0: Dopuszczenie dzieci na ścieżki rowerowe, wcześniejsza możliwość uzyskania karty rowerowej i wprowadzenie cyfrowej wersji karty. To główne propozycje Ministerstwa Infrastruktury dotyczące zmiany przepisów dla młodych rowerzystów. Wiceminister Stanisław Bukowiec mówi, że dzieci będą mogły od najmłodszych lat nabywać doświadczenie w ruchu drogowym.
1: W tej chwili sytuacja prawna jest taka, że dziecko do 10 roku życia może jeździć na rowerze pod opieką rodzica, opiekuna, ale jest traktowane jako pieszy. Ono może jeździć na rowerze, ale tylko drogą dla pieszych. Zmieniamy to. Nie będzie tutaj żadnego limitu wiekowego. Młoda osoba jeżdżąca na rowerze pod opieką rodzica, oczywiście do czasu zdobycia karty rowerowej, będzie mogła również poruszać się po ścieżkach rowerowych, po drogach publicznych.
0: Tomasz Matuszewski z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego podkreśla, że zapowiedziane zmiany są potrzebne.
2: O tyle te zmiany dzisiaj są rewolucyjne, bo rzeczywiście one są na już, ale też są na przyszłość, ponieważ nowa instytucja, która będzie też odpowiedzialna za budowanie programów szkoleń rowerzystów, hulajnogistów, będzie tworzyła też nowe, bardziej urealnione do obecnych czasów dostosowane zasady egzaminowania.
0: Ministerstwo Infrastruktury chce też uporządkować kwestie parkowania hulajnóg elektrycznych, o czym już dziś mówiliśmy w Radiu Nadzieja. Mają zostać wyznaczone specjalne strefy, gdzie będzie można takie urządzenie pozostawiać. Odpowiedzialność za sprzęt będzie ponosiła firma, do której hulajnogi należą. Już tylko 20 minut, brakuje do 14.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach 14, czas na wiadomości, przedstawi Katarzyna Polewko.
1: To już pewne, w Ostrołęce powstanie nowoczesny dworzec, umowy z wykonawcą podpisane. Rząd chce zrobić porządek z parkowaniem hulajnóg elektrycznych. Jest propozycja, aby powstały do tego wyznaczone miejsca. Łomżyński MPET zaprasza na dni otwarte i o tym na koniec wiadomości Radia Nadzieja. Nowoczesny dworzec, baza rowerów miejskich i przestrzeń dostosowana do potrzeb pasażerów. Tak ma wyglądać nowe centrum przesiadkowe w Ostrołęce. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą inwestycji. To kolejny krok w stronę nowoczesnej i wygodnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców miasta, ale i całego regionu. Mówi Radiu Nadzieja Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki.
2: Wykonawcą inwestycji została ostrołęcka firma Solid EcoBoot. Powstanie nowoczesne, w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w panele fotowoltaiczne budynek dworcowy. Pasażerowie będą mogli skorzystać z komfortowej poczekalni, kas, informacji, przechowalni bagażu oraz zadaszonych peronów z elektronicznymi tablicami informacyjnymi. To jednak nie wszystko. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie zieleni oraz zakup małej architektury, ławek, koszy na śmieci, donic czy stojaków na rowery.
1: Inwestycja obejmuje także przebudowę okolicznego układu drogowego. Chodzi o ulice Piłsudskiego, Gocłowskiego i Starosty Kosa. Koszt prac to ponad 17 milionów złotych. Centrum ma być gotowe w ciągu 12 miesięcy.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Rząd chce zrobić porządek z parkowaniem hulajnóg elektrycznych. Urządzenia te obecnie są często pozostawiane na chodnikach i ścieżkach rowerowych, zagrażając bezpieczeństwu. Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało wyznaczenie specjalnych stref parkowania hulajnóg po ich wypożyczeniu.
4: Pozostawione na środkach chodników i ścieżek rowerowych hulajnogi denerwują wiele osób.
5: Bardzo mnie denerwują, ponieważ jak jadę rowerem, to muszę je omijać. Ludzie się potykają, no jest to masakra ogólnie.
6: No absolutny skandal, jak można tak się zachowywać? Zagraża, sam niejednokrotnie prawie zahaczyłem coś takiego, jadąc na rowerze.
4: Dlatego rząd postanowił ten problem rozwiązać. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że propozycja zakłada wyznaczenie specjalnych stref parkowania hulajnóg.
7: Za to będzie odpowiadała firma, oczywiście operator, który będzie tutaj stroną, ale będzie mógł wtedy wyciągać, że tak powiem, konsekwencje, jeżeli dana osoba, która wypożycza taki sprzęt, nie spełni tych wymogów.
4: Stanisław Bukowiec zapowiada też lepszy nadzór nad rynkiem hulajnóg. Obecnie wiele urządzeń sprowadzanych na przykład z Azji nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.
1: O szczegółach mówił Arkadiusz Augusteniak.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: A skoro już o hulajnogach mowa, mieszkaniec Grajewa na długo zapamięta ostatnią przejażdżkę hulajnogą elektryczną. Mężczyzna najpierw wjechał w rozwieszony drut kolczasty, a chwilę później przewrócił się na jezdni. Niewykluczone też, że czeka go sprawa w sądzie. O szczegółach mówi sierżant sztabowy Agata Iwanowicz z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
8: Grajewscy policjanci interweniowali na terenie gminy Białaszewo, gdzie według zgłoszenia mężczyzna poruszający się hulajnogą elektryczną wjechał w rozwieszony drut kolczasty. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wcześniej jechał hulajnogą przez łąkę, a wyjeżdżając na ulicę nie zauważył drutu zabezpieczającego wyjazd i w niego wjechał. Następnie stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił się na jezdnię. Mężczyzna trafił do szpitala. Policjanci ustalili również, że kierujący hulajnogą wcześniej spożywał alkohol.
1: Badania krwi potwierdzą, jakie stężenie alkoholu we krwi miał mężczyzna w chwili zdarzenia. Policjanci ustalają teraz zakres odpowiedzialności mężczyzny. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży jak co roku zaprasza mieszkańców miasta na dni otwarte, które odbędą się w ciepłowni miejskiej już 20 i 21 października. Podczas zwiedzania będzie można z bliska zobaczyć, jak powstaje energia cieplna i elektryczna z OZE, czy dowiedzieć się, po co w ciepłowni laboratorium. A prezes MPEC Radosław Żegalski mówi, że podczas wydarzenia zwiedzający będą mogli dowiedzieć się także, jak działa węzeł cieplny.
9: Będą dni otwarte na kotłowni naszej. Tam będziemy też pokazywali, tak jak co roku, naszym mieszkańcom, czy też uczniom naszych szkół i rozszerzymy to właśnie też o ten element pokazowy, jak funkcjonuje węzeł cieplny, czyli nie kotłownia, tylko ostatni element w tej całej układance ciepłowniczej, czyli węzeł cieplny już w budynku, który jest ogrzewany.
1: Udział w zwiedzaniu jest bezpłatny, ale ze względów organizacyjnych obowiązują wcześniejsze zapisy. Zapisać się można telefonicznie i mailowo do 15 października. I w tym wydaniu wiadomości Radia Nadzieja to już wszystko. O 16:00 flash regionu i najważniejsze informacje dnia.
3: pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to naprawdę ładne wtorkowe popołudnie i ciepłe, bo 19 stopni na termometrach w regionie. W drugiej części dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Nocą temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro podobnie jak dziś zachmurzenie umiarkowane i maksymalnie 18 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

A jutro benzyna podrożeje, a za olej napędowy kierowcy zapłacą o 2 grosze mniej niż dziś. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena za litr benzyny 95 wyniesie 6 zł 86 groszy, 98 7 zł 74 grosze, a za litr diesla będziemy płacić 7 zł 80 groszy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Gmina Kolnoplanowo realizuje inwestycje w ramach projektu PISANARE w szlak aktywnej turystyki wodnej, coraz bliżej ukończenia parkingu w Koźle. Wykonano już drogę dojazdową i 20 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski mówił na naszej antenie, że realizacja kolejnych inwestycji w ramach turystycznego szlaku przebiega bardzo dynamicznie.
1: Projekt zakłada wybudowanie 4 takich miejsc na terenie gminy Kolno i oczywiście te działania są etapowane. W tej chwili jesteśmy już po wybudowaniu drogi w miejscowości Wincenta. W tej chwili przysposobiamy taką drogę gruntową, również łączącą Kozioł z Wincentą po drugiej stronie rzeki. W tej chwili budujemy również parking w miejscowości Kozioł. Także te działania są cały czas podejmowane i już w tej chwili wyłaniamy wykonawców na pozostałe części tego projektu.
0: W ramach inwestycji w Koźle przeprowadzone zostanie teraz zagospodarowanie terenu, zaplanowano nasadzenia kwiatów i zieleni, wykonanie trawników. Teren zostanie ogrodzony, wartość projektu w Koźle to niemal 600 tysięcy złotych, z czego 85% kosztów pokryła dotacja z funduszy europejskich dla Podlaskiego.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Wiadomo, że to nastąpi, jednak w głębi siebie łudzisz się, że do tego nie dojdzie. Tak mówią argentyńscy kibice o zakończeniu kariery przez Leo Messiego. Argentyński piłkarz zagra dziś swój ostatni mecz w karierze. Argentyna zmierzy się z Beninem. Zakończenie kariery Leo Messi ogłosił 31 sierpnia. To najlepszy piłkarz na świecie. Mówili wtedy fani piłki nożnej i fani oczywiście Leo Messiego.
1: Bo
0: mój ojciec jest kibicem. To jest coś, czego człowiek się nie spodziewa. Messi, jego gra jest częścią nas wszystkich i chociaż to musiało w końcu nastąpić, czuję się załamana, kiedy dowiedziałam się o tym. Ze łzami w oczach zadzwoniłam do ojca. Nie chciał mi uwierzyć. Silvana Caliano prowadzi sklepik w dzielnicy w mieście Rosario, w pobliżu, gdzie mieszkał Leo Messi, gdy rozpoczynał karierę. Wspominała, że po pierwszych sukcesach piłkarskich wciąż spędzał czas z kolegami z sąsiedztwa. Po tym, jak zdobył mistrzostwo z reprezentacją do 21 lat, jeździł po ulicy z kolegami na rowerze i pił napoje chłodzące. Wszystkim nam jest dziś trochę smutno, choć jednocześnie jesteśmy szczęśliwi, że zrobił tak ogromną karierę. Tak mówiła. Urodzona w 1987 roku, Leo Messi karierę rozpoczął w 2004 roku w reprezentacji Argentyny do lat 20. Od 2018 roku był kapitanem klubu FC Barcelona, jest zawodnikiem z największą liczbą strzelonych goli i występów w historii klubu. Zdobył w nim m.in. 10 tytułów mistrza Hiszpanii oraz 4 puchary Ligi Mistrzów UEFA, a w barwach reprezentacji Argentyny zdobył co najmniej 125 goli.

0: Na uczuć alkoholowy to dramat nie tylko osoby uzależnionej, ale też całych rodzin. Gdzie w takiej sytuacji szukać pomocy? Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce wypracowała szereg procedur, które mogą umożliwić leczenie choroby alkoholowej. Maja Wiśniewska z komisji na antenie Radia Nadzieja mówiła, gdzie możemy zwrócić się z prośbą o pomoc, gdy ktoś nam bliski albo znajomy nadużywa alkoholu.
1: Można zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, jeżeli dochodzi do burd, do jakichś większych incydentów, awantur, no to na policję oczywiście, ale przede wszystkim można zgłosić do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a tak naprawdę do Wydziału Spraw Społecznych, ulica Kościuszki 48 w Ostrołęce. Tam jest pan Adam Ziarno, gdzie można złożyć pisemny wniosek, którym się wskazuje, opisuje własnymi słowami, co się dzieje, że nie wiem, mąż, żona, czy syn, czy córka, czy brat, siostra nadużywają, alkoholu, żeby komisja coś z tym zrobiła.
0: Po otrzymaniu zgłoszenia komisja może rozpocząć

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

Już za 7 minut, godzina 15, słuchają Państwo Radia Nadzieja we wtorek, 6 października, za 3 minuty fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a później koronka do Miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

czasie mszy świętej miałam chwilowe poznanie o księdzu S., że nasze wysiłki wspólne są, z których Bóg ma tak wielką chwałę. I choć jesteśmy oddaleni, często jesteśmy razem, bo jeden cel nas łączy. O mój Jezu, pożądanie moje jedyne, choć Cię dziś pragnęłam przyjąć do serca z większą gorliwością niżeli kiedykolwiek, jednak dusza moja właśnie dziś jest więcej oschła aniżeli kiedykolwiek. Wiara moja potężnieje, a więc owoc przyjścia Twego, Panie, będzie obfity. Choć nieraz przychodzisz nie trącając zmysłów mych, w samej części wyższej królujesz, lecz czasem i zmysły cieszą się z przyjścia Twego.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny,
Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Przemoc odbiera dzieciom moc. Pod takim hasłem rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia najmłodszych i przypomnienie, że przemoc może przybierać różne formy. Nie tylko fizyczną, ale także psychiczną czy emocjonalną. Kampania ma również zachęcać dorosłych do budowania relacji z dziećmi opartych na szacunku, mówi ksiądz Wojciech Rzeszowski, kierownik biura delegata KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
2: Zachęcamy, by czas tej kampanii, a zwłaszcza jej początek i koniec, był taką okazją do refleksji i zastanowienia nad naszymi relacjami, nad naszym sposobem wychowywania dzieci. Dzieciństwo mocy to dzieciństwo bez przemocy.
1: Finał akcji odbędzie się 19 listopada. Tego dnia wiele budynków zostanie podświetlonych na czerwono na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: 24 listopada ukaże się Dziennik Osobisty papieża Franciszka. Publikacja zostanie wydana w 94 krajach. O szczegółach mówi Piotr Kowalczuk.
3: W dzienniku znajdują się zapiski, które José Bergoglio prowadził od 1992 roku, gdy został biskupem, do 18 sierpnia 2024 roku, 8 miesięcy przed śmiercią. Zapiski wybrał, zredagował i opatrzył komentarzami kardynał Victor Manuel Fernandez, prefekt dykasterii do spraw nauki wiary. Dziennik zostanie wydany równocześnie w 94 krajach, również po angielsku, francusku, portugalsku i hiszpańsku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Obrazy i rzeźby z kilku epok będzie można zobaczyć w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Obrazy i rzeźby z kilku epok będzie można zobaczyć w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Już w najbliższy czwartek zostanie uroczyście otwarta wystawa Ślady Czasu. To prywatna kolekcja dzieł od XVIII do XXI wieku, obejmująca zarówno sztukę sakralną, jak i świecką. Do udziału zaprasza ksiądz Krzysztof Chodkowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży.
4: Jest prywatna kolekcja jednego z księży, którą zechciał udostępnić w naszym muzeum. Ten wernisaż rozpocznie się pięknym koncertem zatytułowanym Między barwami jesieni. Na fortepianie będzie grać pani Sylwia Michalik, natomiast na skrzypcach pan Jan Pietkiewicz. To są artyści z Warszawy. W koncercie między innymi będzie muzyka Henryka Wieniawskiego, Antonio Vivaldiego oraz Fryderyka Chopina. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Początek wydarzenia o godzinie 17:00.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się wkoło rozmaitych posług, a stanąwszy przed nim, rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tak mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
2: Maria obrała najlepszą cząstkę. W czasie swej publicznej działalności Jezus nieraz zatrzymywał się w Betanii, koło Jerozolimy, w domu rodzeństwa Łazarza, Marty i Marii. Przyjaciele Jezusa, którzy pewnie chcieli i troszczyli się o to, by Jezusa jak najbardziej gościnnie przyjąć. Łukasz właśnie nam opisuje jedną z takich wizyt Chrystusa w tym domu. Różna postawa obu sióstr. Marta chciała jak lepiej przyjąć gościa, patrząc z perspektywy gospodyni.

0: przygotowania tak, aby goście byli jak najlepiej się czuli u siebie, aby byli właściwie przyjęci ci, którzy przyszli pod jej dach. Druga zaś siostra, Maria, skorzystała z możliwości, by słuchać Jezusa. Dlatego, jak mówi nam ewangelista, siadła u Jego nóg i przysłuchiwała się Jego mowie. Choć pewnie trzeba docenić wysiłek Marty, bo płynął on przecież z miłości do Chrystusa, płynął z troski, aby właściwie był przyjęty jako gość, on sam i ci, którzy razem z nim byli. To jednak Jezus zwraca uwagę na tę najlepszą cząstkę, czyli możliwość słuchania Słowa. Słowa tego, który jest Panem i Nauczycielem. Może i nam takie słowo pewnego przypomnienia ze strony Jezusa jest też potrzebne. My też nieraz biegamy wokół przeróżnych spraw, posług. Zajmujemy się różnymi rzeczami. A Chrystus chce, byśmy w pierwszym rzędzie znajdowali czas na to, by się przy Nim zatrzymać, na modlitwę, na słuchanie Jego nauki. Czy pamiętamy o tym, że to jest ta najlepsza cząstka?
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

moim sercu znajdź mieszkanie. Wlej w nie miłość swą, naucz mnie jak kochać, kochać tak jak Ty. Bądź mi Boże drogowskazem, nie opuszczaj mnie. Naucz mnie jak kochać, kochać tak jak Ty.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.
3: Miej nadzieję zawsze przy sobie.
4: To twój dzień, to twoje radio.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Nowoczesny dworzec, baza rowerów miejskich i przestrzeń dostosowana do potrzeb pasażerów. Tak ma wyglądać nowe centrum przesiadkowe w Ostrołęce. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą inwestycji. To kolejny krok w stronę nowoczesnej i wygodnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców miasta, ale i całego regionu. Mówi Radiu Nadzieja Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki.
2: Wykonawcą inwestycji została ostrołęcka firma Solid EcoBud. Powstanie nowoczesne, w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w panele fotowoltaiczne, budynek dworcowy. Pasażerowie będą mogli skorzystać z komfortowej poczekalni, kas informacji, przechowalni bagażu oraz zadaszonych peronów z elektronicznymi tablicami informacyjnymi. To jednak nie wszystko. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie zieleni oraz zakup małej architektury, ławek, koszy na śmieci, donic czy stojaków na rowery.
1: Inwestycja obejmuje także przebudowę okolicznego układu drogowego. Chodzi o ulicę Piłsudskiego, Gocłowskiego i Starosty Kosa. Koszt prac to ponad 17 milionów złotych. Centrum ma być gotowe w ciągu 12 miesięcy. Czystsza i bezpieczniejsza woda dla mieszkańców gminy Miastkowo. Dwie stacje uzdatniania wody zostaną wyposażone w nowoczesne lampy UV. Urządzenia trafią do stacji w Miastkowie oraz Łubach-Kiertanach. Dzięki promieniowaniu UV woda będzie dezynfekowana bez konieczności stosowania środków chemicznych. Jak podkreśla wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski, inwestycja ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo sanitarne i zapewnić mieszkańcom wodę jak najwyższej jakości.
3: W związku z sytuacjami występowania bakterii w wodociągach gminnych postanowiliśmy wprowadzić program naprawczy. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy realizację zamówienia na dostawę dwóch lamp UV przeznaczonych do dezynfekcji wody pitnej. Urządzenia te będą stanowiły ważny element wyposażenia naszych stacji uzdatniania wody w Miastkowie i Łubach-Kiertanach. Inwestowanie w infrastrukturę krytyczną i bezpieczeństwo sanitarne naszej gminy to nasz priorytet. Nowe urządzenia pozwolą na skuteczną, bezchemiczną dezynfekcję wody i zapewnią ciągłość dostaw na najwyższym poziomie.
1: Koszt urządzeń to 100 tysięcy złotych. Cała kwota pochodzi z dotacji w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Mieszkaniec Grajewa na długo zapamięta ostatnią przejażdżkę hulajnogą elektryczną. Mężczyzna najpierw wjechał w rozwieszony drut kolczasty, a chwilę później przewrócił się na jezdni. Niewykluczone też, że czeka go sprawa w sądzie. O szczegółach mówi sierżant sztabowy Agata Iwanowicz z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
4: Grajewscy policjanci interweniowali na terenie gminy Białaszewo, gdzie według zgłoszenia mężczyzna poruszający się hulajnogą elektryczną wjechał w rozwieszony drut kolczasty. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wcześniej jechał hulajnogą przez łąkę, a wyjeżdżając na ulicę nie zauważył drutu zabezpieczającego wyjazd i w niego wjechał. Następnie stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił się na jezdnię. Mężczyzna trafił do szpitala. Policjanci ustalili również, że kierujący hulajnogą wcześniej spożywał alkohol.
1: Badania krwi potwierdzą, jakie stężenie alkoholu miał mężczyzna w chwili zdarzenia. Policjanci ustalają teraz zakres odpowiedzialności mężczyzny. Jesienna aura nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności na świeżym powietrzu. Mosir Łomża zachęca mieszkańców, by niedzielne poranki spędzić na sportowo. Do końca listopada na łomżyńskich bulwarach odbywać się będą wspólne marszobiegi. Do aktywności zachęca dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka.
5: Mamy taką propozycję, że wychodzimy i będziemy organizowali właśnie tam na bulwarach marszobiegi i biegi. Więc prośba jest do Państwa, żebyście obserwowali naszą stronę internetową, nasze media społecznościowe, nasze kanały informacyjne, ponieważ na bieżąco będziemy komunikować.
1: Start w każdą niedzielę o godzinie 9 przy ulicy Żydowskiej 10. Dołączyć może każdy, niezależnie od kondycji czy sportowego doświadczenia. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jak co roku zaprasza mieszkańców Łomży na Dni Otwarte, które odbędą się w ciepłowni miejskiej już 20 i 21 października. Podczas zwiedzania będzie można z bliska zobaczyć, jak powstaje energia cieplna i elektryczna z OZE, czy dowiedzieć się, po co w ciepłowni laboratorium. Prezes MPEC Radosław Żegalski mówił w Radiu Nadzieja, że podczas wydarzenia zwiedzający będą mogli także dowiedzieć się, jak działa węzeł cieplny.
6: Będą dni otwarte na kotłowni nasze. Tam będziemy też pokazywali, tak jak co roku, naszym mieszkańcom czy też uczniom naszych szkół i rozszerzymy to właśnie też o ten element pokazowy, jak funkcjonuje węzeł cieplny, czyli nie kotłownia, tylko ostatni element w tej całej układance ciepłowniczej, czyli węzeł cieplny już w budynku, który jest ogrzewany.
1: Udział w zwiedzaniu jest bezpłatny, ale ze względów organizacyjnych obowiązują wcześniejsze zapisy. Zapisać się można telefonicznie i mailowo do 15 października. Ostrołęckie Centrum Kultury rozpoczyna nowy sezon spotkań dla najmłodszych rodziców i dziadków. Już w niedzielę 11 października powraca cykl Godziny dla rodziny. Na uczestników czekać będzie spektakl Trzej bracia Chrum, mówi Katarzyna Grodzka, dyrektor OCK.
0: Ruszamy również z Godzinami dla rodzin, także już 11 października spektakl dla dzieci w ramach Godziny dla rodziny, godzina 12, oczywiście sala widowiskowo-kinowa Ostrołęckie Centrum Kultury Trzej bracia Chrum. Zapraszamy na pierwszy w tym nowym sezonie spektakl. Oczywiście będą kolejne.
1: Początek spektaklu o godzinie 12 w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury.
7: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pani Aneta Długozima, dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Jedna z kluczowych inwestycji w Kolnie, w szpitalu w Kolnie zakończona. Mam tutaj na myśli zakład opiekuńczo-leczniczy, który został już otwarty. Takie miejsca są dzisiaj potrzebne, pani dyrektor, w powiecie kolneńskim?
2: Zdecydowanie było potrzebne, jest potrzebne i jeszcze długo będzie potrzebne. Jest to miejsce, które jakby gwarantuje opiekę w tym okresie, bym powiedziała, choroby najtrudniejszym, kiedy ludzie tracą samodzielność i jest taki ciężar opieki nad osobami niesamodzielnymi w domu. Rzeczywiście jest dość obciążający i tutaj już nie mówimy o finansach, ale przede wszystkim o czasie, o obciążeniu fizycznym, o możliwościach, które nie wszyscy mają z uwagi na to, że te osoby zazwyczaj potrzebują opieki wręcz całodobowej.
1: Dzisiaj podejście do takich miejsc już się zmienia?
2: Zdecydowanie tak. My to widzimy, że zarówno pacjenci, jak i ich rodziny patrzą na to z perspektywy zapewnienia tego bezpieczeństwa, opieki, miejsca do życia. Na pewno wśród naszych pacjentów panuje takie przekonanie, że oni po prostu czują się tutaj zaopiekowani.
1: Bo jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się, no ale jak to oddać najbliższą osobę do takiego miejsca, do domu starców, jak to, nie chcą się opiekować. Dzisiaj to wygląda już zupełnie inaczej.
2: Ja myślę, że warunki się w ogóle zmieniły, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Z pewnością nie jest to dom starców, jest to miejsce, gdzie pacjent spotyka się nie tylko z opieką, ale także z leczeniem. Zwłaszcza to, że my żeśmy tak naprawdę w ostatnim czasie wiele takich miejsc wybudowali czy przebudowali ze środków KPO, to też sprawiło, że warunki w takich miejscach są wręcz rewelacyjne.
1: To trochę taki drugi dom dla tych osób.
2: Tak, ja bym powiedziała, że nawet więcej, bo pacjenci w domu nie mają do dyspozycji sali terapii zajęciowej czy sali rehabilitacyjnej, ani fizjoterapeuty dostępnego codziennie. Natomiast u nas mają możliwość nie tylko zamieszkiwania w dwuosobowym pokoju z łazienką, ale do dyspozycji mają też salę terapii zajęciowej, gdzie będą organizowane zajęcia z osobą, która będzie nad tym czuwała. Jest sala rehabilitacyjna, gdzie ci pacjenci będą mieli możliwość usprawniania się codziennego, ale też sala pobytu dziennego, coś w rodzaju świetlicy, gdzie jest miejsce na to, żeby po prostu usiąść, obejrzeć telewizję, porozmawiać z innymi
1: pacjentami, wypić herbatę, kawę.
2: Dokładnie tak, czy z rodziną.
1: Ale jest też ta całodobowa opieka specjalistyczna, bo wiemy, że są różne przypadki tych osób.
2: Tak, zdecydowanie.
1: I są w różnym stanie.
2: Zdecydowanie tak. Stan pacjentów jest różny. Część z tych pacjentów tak naprawdę nawet nie porusza się w sposób samodzielny, ale mamy sporo osób na oddziale całą dobę, które tych pacjentów po prostu na co dzień wspierają i w poruszaniu się, i w tych podstawowych czynnościach życiowych, bo niejednokrotnie jest to nawet spożycie posiłku, czy same powiedzmy czynności takie higieniczne. Więc tutaj mają do dyspozycji, powiedziałabym, sztab ludzi, którzy czuwają nad tym, żeby ten pacjent był po prostu zaopiekowany pod każdym względem i medycznym, i socjalnym, i higienicznym.
1: Bo po tym oficjalnym otwarciu pierwsi pacjenci już są.
2: Tak, my żeśmy podpisali już 30 września umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, co umożliwiło nam przyjmowanie pacjentów już od 1 października, dlatego już w tym dniu ci pacjenci byli i sukcesywnie są przyjmowani kolejni.
1: Dzisiaj ilu ich jest?
2: Na dzień wczorajszy było ich 8.
1: 8, a ile jest miejsc w tym zakładzie?
2: Generalnie jest 35 miejsc, kontrakt na razie mamy na 31 miejsc i będziemy w tym miesiącu przystępować do kolejnego konkursu, ponieważ w ZOL-u mamy również 4 miejsca dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. To jest oddzielne postępowanie w NFZ-cie, więc mam nadzieję, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to od 1 listopada te 4 miejsca kolejne będą też uruchomione.
1: Pani dyrektor, zainteresowanie jest, dzwonią rodziny, pytają, jak można zdobyć takie miejsce? Czy można? Jak to wygląda? Jak wygląda ta procedura?
2: Zainteresowanie jest ogromne. Ja bym powiedziała, że nawet chyba nie spodziewaliśmy się, że będzie tak duże, biorąc pod uwagę, że jednak tych ZOL-i w województwie podlaskim powstało bądź rozbudowało się 8 w ostatnim czasie. My tak naprawdę mieliśmy listę taką osób chętnych do tego ZOL-u już wcześniej, bo pacjenci z takimi zapytaniami się do nas zwracali na piśmie. Sukcesywnie też dochodzą kolejne chętne osoby, natomiast te formalności związane z przyjęciem pacjentów do ZOL-u chwilę trwają, stąd musimy mieć też cierpliwość do załatwienia formalności. Ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy no, chętnych wydaje się być więcej niż mamy miejsc, przy czym nie zawsze jest taka możliwość, żeby pacjenta do nas po prostu skierować, bo te warunki też określone trzeba spełnić.
1: Jaki jest koszt takiego miesięcznego pobytu w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym w szpitalu w Kolnie?
2: Ze strony pacjenta musi, że tak powiem, na naszą rzecz przelać 70% swoich świadczeń emerytalnych bądź rentowych, niezależnie od tego, jaka to jest kwota. Oczywiście jest pewien górny pułap, czyli te 250% minimalnego wynagrodzenia. Natomiast no, standardowo jest to 70% świadczeń emerytalnych.
1: I resztę refunduje NFZ?
2: Tak, NFZ refunduje te wszystkie działania związane z leczeniem i rehabilitacją pacjenta.
1: Ale wiemy, tak, bardzo często my żyjemy w środowisku rolniczym. Powiat Kolneński to jest środowisko, teren typowo rolnicze, to wiemy doskonale, że te emerytury z KRUS-u wysokie nie są, więc niezależnie jaka to jest emerytura, to 70%.
2: Dokładnie tak.
1: Tak to wygląda. A gdyby była potrzeba, pani dyrektor, i gdyby były chęci większej ilości pacjentów, jesteście w stanie jakoś tak to rozbudować jeszcze, przyjąć więcej niż te 35, gdyby tak się wydarzyło, nie wiem, za rok, dwa, trzy, pięć?
2: Mamy możliwości lokalowe, które pozwolą nam za jakiś czas zwiększyć ilość miejsc, jeśli będzie taka potrzeba i przede wszystkim, jeśli będziemy mieli kontrakt z NFZ-u, bo tutaj no niestety bez tego kontraktu przyjmowanie nowych pacjentów to tak naprawdę będą koszty bez żadnego pokrycia w kosztach, więc rzeczywiście gdyby za kilka lat pojawiła się potrzeba i możliwość, będziemy mieli taką możliwość nawet do 10 łóżek dodatkowo.
1: A patrząc na sytuację Narodowego Funduszu Zdrowia, no to różnie z tym może być, z tymi kontraktami i z finansowaniem tych świadczeń.
2: Na dzień dzisiejszy myślę, że może być różnie, natomiast no nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Też tak naprawdę te dzisiejsze ZOL-e, które dostały nowe kontrakty, też 3 lata temu trudno było nam sobie wyobrazić, że te środki się na te ZOL-e znajdą, a jednak się znalazły. Stąd no myślę, że żadnego scenariusza nie można wykluczyć.
1: No ale patrzymy w przyszłość optymistycznie, z uśmiechem, mając nadzieję, że to finansowanie będzie. Jaka jest dzisiaj kondycja finansowa szpitali? Bo pamiętamy jeszcze jakiś czas temu, kiedy wybuchały te afery w całej Polsce, szpitalne afery jedna po drugiej. Mówiło się, że naprawdę ta sytuacja szpitali powiatowych w całej Polsce jest dramatyczna. Jak to dzisiaj wygląda w Kolnie?
2: Rzeczywiście nasza sytuacja finansowa się pogarsza. Na to się zbiega kilka czynników. Tutaj przede wszystkim te coroczne podwyżki od lipca, które są, tych środków z NFZ-u nie zawsze wystarcza na pokrycie wszystkich tych kosztów i w tym roku rzeczywiście no, tych środków jest zdecydowanie za mało w porównaniu z tym, co ustawa gwarantuje pracownikom.
1: Za mało o ile? Macie jakieś takie szacunki?
2: Około 600 tysięcy złotych
1: dla takiego
2: końca roku.
1: Tak, do końca roku. Tak. Dla takiego szpitala jak wasz, no to jest gigantyczna kwota.
2: Zdecydowanie bardzo obciążająca.
1: W przeciągu 2 miesięcy, 3?
2: To jest 6 miesięcy od lipca do grudnia. Mhm. To były szacunki na 6 miesięcy, bo te podwyżki zawsze wchodzą od 1 lipca, więc środki są też dysponowane do końca roku.
1: I co w takiej sytuacji?
2: No niestety my musimy szukać tych źródeł finansowania albo z działalności powiedzmy innych, albo się po najzwyczajniej w świecie zadłużamy i w tym momencie te nasze wyniki finansowe zdecydowanie się pogarszają. Zwłaszcza, że do tego doszły też inne zmiany w prawie, jak chociażby doliczanie właśnie do nagród jubileuszowych, do stażu pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze, okresów pracy na podstawie umów umów zleceń i jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli ktoś pracował na podstawie kontraktu. W związku z tym rzeczywiście pracownicy korzystają z tego uprawnienia masowo, co skutkowało tym, że przez pierwsze 6 miesięcy tego roku wypłaciliśmy nagród jubileuszowych o kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej niż przez cały ubiegły rok. I w każdym miesiącu kolejne kilka osób dostarcza nam takie dokumenty, więc te koszty po prostu rosną. Są to koszty pracy, które nie są zależne od szpitala. My też musimy spełnić minimalne wymagania, jeśli chodzi o zatrudnienie personelu medycznego. Nie mogę w związku z tym, że te koszty są zbyt wysokie, zwolnić pracowników, bo muszę spełnić tutaj wymagania, jeśli chodzi o NFZ i o rozporządzenia. Dlatego no to finansowanie zdecydowanie nie wystarcza, tak, żeby być w zgodzie z przepisami prawa pracy i z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
1: Jakiś czas temu, pani dyrektor, mierzyliście się z tym problemem kadry, gdzie było trzeba zatrudnić chirurgów, bo to o lekarzy chirurgów chodziło. No właśnie, w takich sytuacjach wygrywa ten czynnik finansowy, żeby zachęcić, żeby podpisać kontrakt, żeby podpisać umowę z takim lekarzem, trzeba położyć na stół najlepszą ofertę?
2: Zdecydowanie czynnik finansowy też wchodzi w grę. No nie oszukujmy się, jeśli ktoś ma w Białymstoku stawki podobne i musi dojechać do Kolna ponad 100 kilometrów, to z samej sympatii do szpitala ogólnego w Kolnie nie podejmie takiego wyzwania, bo trzeba pamiętać, że to są codzienne dojazdy.
1: Ale też trudno jest porównywać szpitale w Białymstoku, a szpital w Kolnie.
2: Nie da się tego porównać, ale trzeba wziąć pod uwagę, że personel, niezależnie od tego, czy to są lekarze, czy inny personel, bo borykamy się również z brakiem diagnostów laboratoryjnych, czy też psychoterapeutów, podejmuje decyzję o podjęciu współpracy z daną jednostką na kanwie też swojego życia prywatnego. Więc tutaj musimy pamiętać, że jeśli ktoś dostaje pracę na miejscu, to po prostu ma 10-15 minut do pracy. Tutaj to jest półtorej godziny dojazdu. Bierze to pod uwagę oczywiście dana osoba, zarówno jeśli chodzi o czas, który poświęca na tą pracę, jak też i koszty, które ponosi w związku z tymi codziennymi dojazdami. Więc niestety taka sytuacja występuje i myślę, że jeszcze dalej będzie występować.
1: Wielu twierdzi, że lekarze się po prostu rozpanoszyli, jeśli chodzi o te finanse i po prostu w tych ofertach mogą sobie wybierać i przebierać jak w rękawiczkach. Tak jest?
2: Ja myślę, że generalizować nie możemy, ale zdecydowanie takie sytuacje się zdarzają często. Ja też nie chciałabym i myślę, że daleka jestem od takiego myślenia, żeby powiedzieć, że wszyscy lekarze to. Nie. Zdecydowanie większa grupa lekarzy współpracuje naprawdę w sposób, bym powiedziała, profesjonalny i bezproblemowy, a negocjacje nie odbiegają od jakichś standardowych, że tak powiem, systemów.
1: Natomiast lekarz też człowiek.
2: Dokładnie, natomiast rzeczywiście te przykłady ostatnie pokazują, że coś się zadziało nie tak po prostu, jeśli chodzi o wymagania finansowe w publicznej służbie zdrowia.
1: Pani dyrektor, w jakich barwach maluje się przyszłość szpitali powiatowych?
2: Na dzień dzisiejszy myślę, że z ogromnym niepokojem patrzymy w przyszłość z uwagi na to, że przede wszystkim opublikowano mapy potrzeb zdrowotnych, które pokazują, jak Ministerstwo Zdrowia widzi od swojej strony potrzebę utrzymywania poszczególnych zakresów świadczeń na poszczególnych terenach, a w zasadzie w poszczególnych szpitalach. Więc rzeczywiście szpital ogólny w Kolnie w tych mapach potrzeb zdrowotnych wygląda, bym powiedziała, bardzo niepokojąco, co najmniej to delikatnie mówiąc, ponieważ zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnych w naszym szpitalu nie powinna funkcjonować chirurgia ogólna, ortopedia, pediatria. Także to są trzy z podstawowych oddziałów, które funkcjonowały od wielu, wielu lat.
1: To jaki jest cel utrzymywania takiego szpitala, kiedy nie ma chirurgii, nie ma pediatrii?
2: Ja powiem tak, no cel utrzymywania szpitala będzie zawsze, bo to, że w szpitalu nie ma jakiegoś oddziału, to nie znaczy, że nie funkcjonuje dobrze dużo innych zakresów świadczeń. I w naszym szpitalu zdecydowanie bardzo dobrze funkcjonuje Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie mamy i oddział stacjonarny, i oddział dzienny, poradnie zdrowia psychicznego, ale też opiekę w środowisku. Posiadamy oddział medycyny paliatywnej i jest uzupełniany przez hospicjum domowe. Posiadamy kilkanaście świetnie działających poradni specjalistycznych, które tak naprawdę też ciężar tej opieki nad pacjentami, ale też myślę, że wyprzedzając właśnie tą sytuację, żeby pacjent do szpitala nie trafił, opiekują się tymi pacjentami na poziomie ambulatoryjnym. No trzeba pamiętać, że to jest ponad 100 tysięcy takich świadczeń rocznie, więc w porównaniu z 4 tysiącami hospitalizacji we wszystkich oddziałach, to rzeczywiście ta opieka chociażby na poziomie ambulatoryjnym, no zdecydowanie przebija zasięg tych świadczeń. Otworzyliśmy również w tej chwili zakład opiekuńczo-leczniczy, to jest 35 łóżek, to jest naprawdę bardzo duży oddział na naszym terenie. Do tego mamy podstawową opiekę zdrowotną, mamy ośrodek środowiskowy opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Więc my jako szpital lokalnie spełniamy naprawdę ogromną funkcję jakby nie tylko profilaktyki, ale też dbania o to zdrowie najszybciej jak się da, czyli na poziomie, kiedy do tych hospitalizacji wcale nie musi dochodzić. Zresztą ta nasza już struktura, jeśli chodzi o udział świadczeń ambulatoryjnych, środowiskowych i domowych w stosunku do świadczeń hospitalizacyjnych, bardzo mocno się przesunęła w ostatnich latach właśnie w kierunku tych świadczeń niestacjonarnych. Więc trzeba też pamiętać, że struktura świadczeń w ogóle w Polsce się zmienia. Ma to związek zarówno z rozwojem medycyny, z rozwojem technik, z profilaktyką, która jest uskuteczniana od wielu lat na poziomie, bym powiedziała, bardzo dobrym i myślę, że coraz lepszym.
1: I u was świetnym przykładem jest poradnia K. Co prawda oddziału położniczo-ginekologicznego nie ma, ale panie, chociażby w ciąży, naprawdę mogą otrzymać tę specjalistyczną pomoc i jest taka nowość chyba, którą możemy zdradzić. Chociaż nie wiem, czy to jest nowość, ale na pewno tutaj u nas w regionie, w województwie podlaskim.
2: Zdecydowanie poradnia położniczo-ginekologiczna jest jednym z takich flagowych przykładów, że tą opiekę nad kobietami w szerokim zakresie można dobrze sprawować również na poziomie ambulatoryjnym. Nie mamy już możliwości hospitalizacji w zakresie położnictwa, natomiast poradnia położniczo-ginekologiczna dzięki takim działaniom jak remont pomieszczeń, jak zwiększenie ilości godzin pracy tej poradni, dodatkowi lekarze, uruchomienie też tej poradni w soboty, co jest myślę dość istotne z punktu widzenia takiego życia też zawodowego pacjentek, sprawiło, że ilość tych świadczeń w ubiegłym roku wzrosła o 30%, a w tym roku o kolejne 25%. Co więcej, my zawieszając oddział położniczy w listopadzie 2024 roku, mieliśmy w poradni prowadzonych 6 kart ciąży. Przepraszam, 8 kart ciąży. Natomiast na dzień dzisiejszy prowadzimy ich ponad 100. Więc moim zdaniem jest to taki dowód na to, że ta opieka na poziomie ambulatoryjnym, jeśli jest dobrze zorganizowana i ta jakość jest na odpowiednim poziomie, po prostu procentuje.
1: Te panie czują się bezpiecznie po prostu, jeśli mimo tego, że tego oddziału nie ma, one decydują się korzystać właśnie ze świadczeń tej poradni.
2: Ja jestem przekonana, że się czują bezpiecznie i o to dbamy na co dzień, żeby właśnie tak było, a te liczby po prostu wprost to pokazują. Ja też dodam, że od kilku tygodni też wprowadziliśmy całkowicie nową usługę, czyli zdalne KTG. Jest to takie KTG domowe, gdzie pacjentka dostaje na własny użytek w tych ostatnich tygodniach ciąży niewielki aparat KTG, który sama podłącza. Natomiast to badanie, wynik tego badania wędruje o każdej porze dnia i nocy do doświadczonej położnej, która ocenia taki zapis i jeśli widzi cokolwiek niepokojącego, to pacjentka otrzymuje natychmiast taką informację, żeby zgłosić się do najbliższego szpitala czy poradni, żeby w porę można było zareagować. Myślę, że to jest też doskonałe rozwiązanie, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o taki teren powiatu kolonyńskiego, który jest dość rozległy, ale też są to tereny rolnicze. Niejednokrotnie te pacjentki jadą do nas kilkanaście bądź kilkadziesiąt kilometrów, więc w sytuacji, kiedy to KTG powinno być wykonywane dość często, jest to, bym powiedziała, rozwiązanie niemalże idealne dla pacjentek. Zresztą wiem od nich też, że bardzo sobie chwalą tą usługę.
1: Korzystają już z tego? Korzystały?
2: Tak, korzystały.
1: Bo tak jak pani dyrektor powiedziała, to od niedawna funkcjonuje.
2: Od kilku tygodni, ale rzeczywiście takich urządzeń już w pierwszych tygodniach kilka pacjentki otrzymały i w tej chwili też kilka takich urządzeń na bieżąco jest po prostu wykorzystywanych przez nasze pacjentki. A trzeba też podkreślić, że w naszym województwie jesteśmy drugą jednostką po szpitalu klinicznym w Białymstoku, która tego typu ofertę ma.
1: Przecieracie szlaki trochę.
2: Myślę, że tak. Można też tak to ująć.
1: Mówiła pani o tym, że konsultowaliście to oczywiście z jednym z profesorów, który podkreślał, że takie właśnie badanie i taka możliwość ratuje życie w wielu przypadkach, życie maluszków.
2: Tak, rzeczywiście ten pomysł powstał po rozmowie właśnie z profesorem Kinalskim, który jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie położnictwa i ginekologii tutaj w naszym podlaskim województwie. I zdecydowanie to on zaszczepił w nas chęć, że tak powiem, świadczenia tej usługi, za co jesteśmy po prostu wdzięczni, bo tak naprawdę gdyby nie on, nie słyszałabym, że taka usługa w ogóle może funkcjonować.
1: I dzisiaj funkcjonuje jako druga w województwie podlaskim i to właśnie w szpitalu w Kolnie. Więc drogie panie, jeśli planujecie powiększenie rodziny, to poradnia w szpitalu w Kolnie czeka. Pani dyrektor, chciałabym poruszyć jeszcze jeden temat. Poradnia leczenia bólu. Ona też u was funkcjonuje.
2: Tak.
1: Jest zainteresowanie?
2: Zainteresowanie jest ogromne. Ta poradnia funkcjonuje niespełna dwa lata, ale rzeczywiście cały czas wzrasta ilość pacjentów. I przyznam, że chyba największym zaskoczeniem tej poradni jest to, że pacjenci przyjeżdżają naprawdę z daleka. Ten promień 200 kilometrów od szpitala jest standardem, ale zdarzają się też pacjenci, którzy przyjeżdżają z drugiego końca Polski. I to myślę, że było dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem, ale świadczy to też o tym, że ta poradnia po prostu robi dobrą robotę i w jakiś sposób ci pacjenci się o tym dowiadują, stąd potrafią przemierzyć naprawdę spory kawałek drogi, żeby właśnie u nas podjąć to leczenie.
1: Czyli można żyć bez bólu? Trzeba tylko oddać się w odpowiednie ręce?
2: Myślę, że tak i z takim przekonaniem prowadzimy właśnie tę poradnię.
1: I dzisiaj tym pozytywnym akcentem kończymy naszą rozmowę. Aneta Długozima, dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Nowoczesny dworzec, baza rowerów miejskich i przestrzeń dostosowana do potrzeb pasażerów. Tak ma wyglądać nowe centrum przesiadkowe w Ostrołęce. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą inwestycji. To kolejny krok w stronę nowoczesnej i wygodnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców miasta, ale i całego regionu. Mówi Radiu Nadzieja Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki.
2: Wykonawcą inwestycji została ostrołęcka firma Solid EcoBud. Powstanie nowoczesne w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażony w panele fotowoltaiczne budynek dworcowy. Pasażerowie będą mogli skorzystać z komfortowej poczekalni, kas informacji, przechowalni bagażu oraz zadaszonych peronów z elektronicznymi tablicami informacyjnymi. To jednak nie wszystko. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie zieleni oraz zakup małej architektury, ławek, koszy na śmieci, donic czy stojaków na rowery.
1: Inwestycja obejmuje także przebudowę okolicznego układu drogowego. Chodzi o ulice Piłsudskiego, Gocłowskiego i Starosty Kosa. Koszt prac to ponad 17 milionów złotych. Centrum ma być gotowe w ciągu 12 miesięcy. Czystsza i bezpieczniejsza woda dla mieszkańców gminy Miastkowo. Dwie stacje uzdatniania wody zostaną wyposażone w nowoczesne lampy UV. Urządzenia trafią do stacji w Miastkowie oraz Łubach-Kiertanach. Dzięki promieniowaniu UV woda będzie dezynfekowana bez konieczności stosowania środków chemicznych. Jak podkreśla wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski, inwestycja ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo sanitarne i zapewnić mieszkańcom wodę jak najwyższej jakości.
3: W związku z sytuacjami występowania bakterii w wodociągach gminnych postanowiliśmy wprowadzić program naprawczy. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy realizację zamówienia na dostawę dwóch lamp UV przeznaczonych do dezynfekcji wody pitnej. Urządzenia te będą stanowiły ważny element wyposażenia naszych stacji uzdatniania wody w Miastkowie i Łubach-Kiertanach. Inwestowanie w infrastrukturę krytyczną i bezpieczeństwo sanitarne naszej gminy to nasz priorytet. Nowe urządzenia pozwolą na skuteczną, bezchemiczną dezynfekcję wody i zapewnią ciągłość dostaw na najwyższym poziomie.
1: Koszt urządzeń to 100 tysięcy złotych. Cała kwota pochodzi z dotacji w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Mieszkanie z Grajewa na długo zapamięta ostatnią przejażdżkę hulajnogą elektryczną. Mężczyzna najpierw wjechał w rozwieszony drut kolczasty, a chwilę później przewrócił się na jezdni. Niewykluczone też, że czeka go sprawa w sądzie. O szczegółach mówi sierżant sztabowy Agata Iwanowicz z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
4: Grajewscy policjanci interweniowali na terenie gminy Białaszewo, gdzie według zgłoszenia mężczyzna poruszający się hulajnogą elektryczną wjechał w rozwieszony drut kolczasty. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wcześniej jechał hulajnogą przez łąkę, a wyjeżdżając na ulicę nie zauważył drutu zabezpieczającego wyjazd i w niego wjechał. Następnie stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił się na jezdnię. Mężczyzna trafił do szpitala. Policjanci ustalili również, że kierujący hulajnogą wcześniej spożywał alkohol.
1: Badania krwi potwierdzą, jakie stężenie alkoholu miał mężczyzna w chwili zdarzenia. Policjanci ustalają teraz zakres odpowiedzialności mężczyzny. Jesienna aura nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności na świeżym powietrzu. MOSiR Łomża zachęca mieszkańców, by niedzielne poranki spędzić na sportowo. Do końca listopada na łomżyńskich bulwarach odbywać się będą wspólne marszobiegi. Do aktywności zachęca dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka.
5: Mamy taką propozycję, że wychodzimy i będziemy organizowali właśnie tam na bulwarach marszobiegi i biegi, więc prośba jest do Państwa, żebyście obserwowali naszą stronę internetową, nasze media społecznościowe, nasze kanały informacyjne, ponieważ na bieżąco będziemy komunikować.
1: Start w każdą niedzielę o godzinie 9 przy ulicy Żydowskiej 10. Dołączyć może każdy, niezależnie od kondycji czy sportowego doświadczenia. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jak co roku zaprasza mieszkańców Łomży na Dni Otwarte, które odbędą się w Ciepłowni Miejskiej już 20 i 21 października. Podczas zwiedzania będzie można z bliska zobaczyć, jak powstaje energia cieplna i elektryczna z OZE, czy dowiedzieć się, po co w ciepłowni laboratorium. Prezes MPEC Radosław Żegalski mówił w Radiu Nadzieja, że podczas wydarzenia zwiedzający będą mogli także dowiedzieć się, jak działa węzeł cieplny.
6: Będą dni otwarte na kotłowni naszej. Tam będziemy też pokazywali, tak jak co roku, naszym mieszkańcom czy też uczniom naszych szkół i rozszerzymy to właśnie też o ten element pokazowy, jak funkcjonuje węzeł cieplny, czyli nie kotłownia, tylko ostatni element w tej całej układance ciepłowniczej, czyli węzeł cieplny już w budynku, który jest ogrzewany.
1: Udział w zwiedzaniu jest bezpłatny, ale ze względów organizacyjnych obowiązują wcześniejsze zapisy. Zapisać się można telefonicznie i mailowo do 15 października. Ostrołęckie Centrum Kultury rozpoczyna nowy sezon spotkań dla najmłodszych rodziców i dziadków. Już w niedzielę 11 października powraca cykl Godziny dla Rodziny. Na uczestników czekać będzie spektakl Trzej Bracia Chrum, mówi Katarzyna Grodzka, dyrektor OCK.
0: Ruszamy również z Godzinami dla Rodzin, także już 11 października spektakl dla dzieci w ramach Godziny dla Rodziny, godzina 12, oczywiście sala widowiskowo-kinowa Ostrołęckiego Centrum Kultury Trzej Bracia Chrum. Zapraszamy na pierwszy w tym nowym sezonie spektakl. Oczywiście będą kolejne.
1: Początek spektaklu o godzinie 12 w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury.
7: Flash regionu.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską wystawę królików rasowych. Czeka na Państwa ogromny wybór roślin, sadzonek, krzewów, drzew, dekoracji i jesiennych inspiracji do ogrodu. A w niedzielę wielkie emocje. Finał podlaskiego turnieju kół gospodyń wiejskich. Kulinarne popisy, tradycja, muzyka i energia najlepszych kół z regionu. Szepietowo, 10-11 października. Jesienne targi ogrodnicze.
3: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Owca to nasz, zespół Owca. Prawie 18 na naszych zegarkach. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Za chwilę przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie, skąd transmitować będziemy Mszę Świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Jacek Dowódzki wraz z przyjaciółmi. Niebo jest dla Ciebie. 4 minuty po godzinie 18. Oczekujemy na zakończenie nabożeństwa październikowego różańca w parafii świętej Anny w Kolnie. To nabożeństwo już się powoli kończy i następnie za chwilę rozpoczniemy transmisję mszy świętej.

Oto jestem, stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię

Paweł Chustek. Jeszcze grupa Arete. Oczekujemy na rozpoczęcie mszy świętej w parafii pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie. Tam kończy się nabożeństwo październikowe.

wznosisz mury, kopiesz rów i kolczasty płot. Nadszedł moralności zmierzch, nie chcesz wierzyć, lecz wciąż wiesz, bo

0: chwalebna świętanno, Matko Maryi, Babcio Jezusa. Tobie oddaję serce, duszę moją, wszystkie potrzeby moje. Tobie polecam życie i śmierć moją. Obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Radże mnie dzisiaj zasługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić, abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować. Żebym się wnukowi Twemu Jezusowi Panu i Najświętszej Córce Twojej Marii przypodobał. Uproś mi za przyczyną Twoją prawą wiarę, nadzieję i gorącą ku Bogu miłość. W potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, w smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi. Wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę i oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczyną Najświętszej Maryi, Córki Twojej, przez zasługi Twoje, od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej i tam Jezusa i Maryję i Ciebie, Anno Święta, wysławiać na wieki. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno, Święta Anno Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno Służebnico Ojca Przedwiecznego, Święta Anno Matko Rodzicielki Syna Bożego, Święta Anno Świątynio Ducha Świętego, Święta Anno Piastunko Jezusa i Maryi, Święta Anno Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej, Święta Anno Miłością Bożą Pałająca, Święta Anno Chlubo Wszystkich Niewiast, Święta Anno Przykładzie Wiernych Żon, Święta Anno Wzorze Wszystkich Matek, Święta Anno Cicha i Pokorna, Święta Anno Matko Sprawiedliwa, Święta Anno Wzorze Wychowania Dzieci dla Boga, Święta Anno Wzorze Cichego Życia Domowego, Święta Anno Aniele Cierpliwości i Wyrozumiałości, Święta Anno Mistrzyni Modlitwy i Ofiary, Święta Anno Nauczycielko Prawdy i Miłości, Święta Anno Nadziejo Chorych i Nieszczęśliwych, Święta Anno Obrono Sierot i Wdów, Święta Anno Pociechu Ubogich i Opuszczonych, Święta Anno Ucieczko Błądzących, Święta Anno Opiekunko Żniwnych Pól, Święta Anno Przemożna Orędowniczko Uboga. Prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, abyś podróżujących od wypadków zachowała, abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się za nami, Święta Anno,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się, Boże, który wybrałeś świętą Annę na matkę rodzicielki Twego jednorodzonego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie przez Chrystusa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Każda msza święta jest wyjątkowym spotkaniem z Chrystusem. Liturgia słowa zabierze nas dziś do domu Marty i Marii, dwóch sióstr, które w różny sposób wyrażają swoją miłość do Jezusa. Marta, zatroskana i zabiegana, uczy nas gościnności, a Maria, zasłuchana w słowa Jezusa, przypomina o potrzebie kontemplacji. W tej mszy świętej prośmy o łaskę, byśmy zawsze znajdowali czas zarówno na codzienne obowiązki, jak i na spotkanie z Bogiem i wybierali to, co naprawdę najważniejsze. Na patenie ofiarnej składam intencje, z którymi przychodzimy do ołtarza i tak polecam zmarłych Józefa i Reginę Stanisławskich, prosząc dla nich o radość nieba. Prosimy też o potrzebne łaski dla naszych radiosłuchaczy. Abyśmy jak najlepiej przeżyli spotkanie z Jezusem we mszy świętej, przeprośmy Boga za nasze grzechy oraz zaniedbane dobro. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, słyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu, gdy jeszcze wyznawałem judaizm. Jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu. Jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swojego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, 3 lata później, udałem się do Jerozolimy, aby poznać się z Kefasem i zatrzymałem się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego, a Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię. Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji. Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostałem osobiście nieznany. Docierała do nich jedynie wieść. Ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako dobrą nowinę głosi wiarę, którą wcześniej usiłował wytępić. I wielbili Boga z mego powodu. Oto słowo Boże.
2: Amen.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała jego słowa. Marta zaś ubijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Lektura tekstów mszalnych tego tygodnia jest niezwykle bogata przez list świętego Pawła. Poznając kolejne perykopy listu świętego Pawła apostoła do Galatów, poznajemy też osobę Pawła. Pawła, który był dość człowiekiem gwałtownym. Człowiekiem, który prześladował chrześcijan, o czym zresztą daje bardzo wyraźny sygnał w dzisiejszym czytaniu. Niemniej po osobistym nawróceniu, po momencie, kiedy ukazuje mu się Chrystus, daje zupełnie nowe świadectwo. Świadectwo walki o człowieka dla Chrystusa. Mówi o sobie słowa bardzo szczególne. Usiłowałem zniszczyć, to mówi w kontekście Kościoła. Jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu. Jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który mnie wybrał jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, skierowałem się do Arabii i dalej opisuję swoją podróż. Sam mówi o swojej zaciekłości. I to jest piękne, że człowiek z jednej strony może być właśnie ukierunkowany przeciwko, ale przychodzi łaska nawrócenia i ta zaciekłość, zażartość zmienia się w miłość i pragnienie zbawienia drugiego człowieka. I tak się w jego życiu dokonało. Z kolei Ewangelia pokazuje nam dalej postawy modlitewne. Scena opisuje moment, kiedy Jezus odwiedza dom Marty i Marii. Maria siada u nóg Pana Jezusa i słucha Jego słów. Kontempluje Jego obecność. Marta uwija się, aby podać to i owo do stołu, aby wszystko miało należyty kształt. I dochodzi do pewnego zgrzytu między siostrami. W pewnym momencie Marta z pewnym wyrzutem mówi do Jezusa: czy ci to obojętne, że, tak byśmy kolokwialnie powiedzieli, że tamta sobie siedzi, a ja tutaj, byśmy tak na naszą, powiedzmy, na nasze uwarunkowania to przenieśli, a ja tu kroję wędlinę, nie wiem, chleb podaję, herbatę robię, a tamta sobie siedzi. No, znamy takie obrazki z domu i pewnie to napięcie też znamy, jakie ono nam towarzyszy wtedy, kiedy jedna osoba jest zajęta przygotowaniem, a druga jak gdyby nigdy nic sobie z tego nie robi. Jezus delikatnie zwraca uwagę Marcie, że to nie na tym całym zabieganiu polega istota spotkania. To nie to, że gani, bo gdybyśmy tak powiedzieli, to byłoby to też niesprawiedliwe wobec Marty. Ale Jezus pokazuje, że sens spotkania, także tego spotkania nie tylko człowieka z Bogiem, ale i człowieka z człowiekiem, tym sensem jest obecność.
Ja nieraz byłem na takich, powiedzmy, okolicznościowych posiłkach, gdzie ktoś ciągle biegał i donosił jedzenie z kuchni, ale tej osoby nie było razem. I można tak przegapić taką obecność, że będziemy ciągle zabiegani, a to podaj, a to podaj, a to przynieś, no z dobroci serca, bo będziemy chcieć, żeby ten stół i ta gościna jako tako wyglądały i żeby to się podobało także i nam, żeby miło spędzić czas, ale możemy pominąć istotę tego spotkania, które organizujemy, bo możemy pominąć obecność. A przecież jeśli się spotykamy w takim czy innym gronie, to spotykamy się po to, aby w pierwszej kolejności pobyć ze sobą, poznać się, nasączyć się swoim życiem nawzajem, pokazać swoje troski, pokazać swoje radości, pokazać to, co nas trapi, to, co daje nam w życiu nadzieję. To jest istota spotkania, bo można się spotkać przy szklance wody i suchym chlebie i wyjść do domu szczęśliwym z tego, że ktoś był, że ktoś po prostu moje życie przyjął takie, jakie ono jest. Ale może być stół i suto zastawiony, a do spotkania może nie dojść. Tym bardziej, jeśli mówię tutaj o kontekście ludzkim spotkania, tym bardziej trzeba to przenieść też na to spotkanie z Bogiem. W modlitwie kapitalną formą modlitwy jest adoracja. Czy to ta prowadzona przez konkretną grupę, osoby, czy indywidualna adoracja, kiedy zatrzymujemy się po to, aby z Bogiem pobyć. Bo czym jest adoracja? Adoracja to jest danie swojego czasu, to jest właśnie obecność. Jest taka tendencja może czasami w nas, żeby wszystko zagadać Pana Jezusa. Odmówimy jeden różaniec, potem drugi, potem trzeci, czwarty, koronkę do Bożego Miłosierdzia, przewertujemy cały modlitewnik i taki ciągle hałas, takie napięcie jest, bywa tak w naszej modlitwie. Pan Bóg chce nas i do tego zachęcam. Modlitwy wszystkie są jak najbardziej piękne i potrzebne, ale niejednokrotnie cisza jest najpiękniejszą modlitwą, kiedy po prostu stajemy tacy, jacy jesteśmy, po to, aby z Bogiem być. Życzę i takiego spotkania na modlitwie, ale i takiego doświadczenia ludzkiej wspólnoty, bo poprzez ludzi również działa Bóg. Amen. Zgromadzeni wokół Chrystusa, który przypomina nam o wyborze tego, co najważniejsze, z wiarą przedstawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby w swojej posłudze łączyli troskę o ludzi z zasłuchaniem w Słowo Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby kierowali się mądrością i troską o dobro wspólne, szczególnie w obliczu konfliktów i kryzysów. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie rodziny, aby znajdowały czas na wspólną modlitwę oraz rozmowy budujące miłość i jedność. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi pochłoniętych pracą i codziennymi obowiązkami, aby znaleźli w swoim życiu przestrzeń na spotkanie z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za polecanych Józefa i Reginę Stanisławskich, aby dobry Bóg przyjął ich do chwały nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy nieustannie słuchali głosu Boga i kierowali się Jego nauką w każdym wyborze. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który jesteś blisko każdego z nas, przyjmij nasze prośby i daj nam serca otwarte na Twoje słowo oraz Twoją łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego z żywą wiarą, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia.

Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, świętym Janem Pawłem II, błogosławioną rodziną Ulmów i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się, Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieku.
1: Amen.
0: Niech Boże błogosławieństwo umocni nas w codziennym wyborze dobra. Mamy jeszcze wolne miejsca na sobotnią pielgrzymkę do Milejczyc. Jeśli ktoś miałby taką ochotę, to serdecznie zapraszamy. Wyjazd jest o godzinie 8:30 sprzed kościoła. Najpierw wizyta w sanktuarium w Milejczycach, modlitwa, msza święta, potem przejazd do Drohiczyna, tam obiad, a następnie zwiedzanie Drohiczyna. Serdecznie zachęcamy do zgłoszenia się. Pan z wami
2: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
3: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
4: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
5: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: przemoc odbiera dzieciom moc. Pod takim hasłem rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia najmłodszych i przypomnienie, że przemoc może przybierać różne formy, nie tylko fizyczną, ale także psychiczną czy emocjonalną. Kampania ma również zachęcać dorosłych do budowania relacji z dziećmi opartych na szacunku, mówi ksiądz Wojciech Rzeszowski, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
1: Zachęcamy, by czas tej kampanii, a zwłaszcza jej początek i koniec, był taką okazją do refleksji i zastanowienia nad naszymi relacjami, nad naszym sposobem wychowywania dzieci. Dzieciństwo mocy to dzieciństwo bez przemocy.
0: Finałem kampanii jest poświetlenie 19 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci budynków na czerwono. To symboliczny znak solidarności i sprzeciwu wobec krzywdzenia najmłodszych. Jest 11 minut po godzinie 19, ten wtorkowy, październikowy, jesienny wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Za chwilę sięgniemy, wielu z nas po raz kolejny do dzisiejszej Ewangelii i wraz ze wspólnotą, z ruchem Gloriosa Trinita, tę Ewangelię będziemy, nad tą Ewangelią będziemy medytować. Tę Ewangelię będziemy analizować. Za chwilę nasza medytacja się rozpocznie.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Jak w każdy wtorek, tak i dziś, 27 tydzień okresu zwykłego ze studia Radia Nadzieja, wspólnota Gloriosa Trinita wita wszystkich radiosłuchaczy na rozważaniu Słowa Bożego, metodą Lectio Divina. Dzisiaj będziemy rozważać słowa z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 10, wersety od 38 do 42. Jest to perykopa, która ukazuje nam Jezusa w gościnie u Marii, u Marty i u Marii. U dwóch sióstr, która jedna wykazuje postawę służby, a druga postawę słuchania słowa Jezusa. O tym wszystkim będziemy zaraz mówić za chwilę, a dzisiaj razem ze mną w studio jest
1: Iwona
0: i Wojtek. I na początek naszej wspólnej modlitwy poprosimy o pieśń do Ducha Świętego, abyśmy w Jego mocy i w Jego natchnieniach właśnie wspólnie doznawali tego wszystkiego, co Bóg chce nam powiedzieć przez dzisiejsze słowa z Ewangelii, dnia dzisiejszego.

0: Święty, który jesteś dawcą wszelkich łask, przyjdź do naszych serc, do naszych umysłów, napełniaj nas wszelkimi darami. W szczególności, Duchu Święty, prosimy Cię, abyś dzisiaj obdarzył nas łaską słuchania i wytrwałego trwania przy Słowie Bożym i Jego wypełniania. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przemijaj nasze serce, umacniaj to serce, szczególnie w takim darze pokory, uniżenia, służby, abyśmy podejmowali to wszystko, Panie, co stawiasz przed nami, co jest naszą codziennością, wszelkie zadania, wszelkie nasze zobowiązania w duchu miłości do Ciebie i bliźniego. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, ze swoją światłością oświecaj ścieżki naszego życia, abyśmy kroczyli w jasności ku Jezusowi. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przyjdź z otwartością serca każdego z nas. Otwieraj nas, Panie, na Twoją obecność, ale również na obecność drugiego człowieka, który jest obok nas. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy Nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Chwała Tobie, Panie.
1: Chwała Tobie, Panie. Dzisiejszy temat, który podaje ewangelista Łukasz, jest takim pięknym tematem, ponieważ mówi nam o gościnności i przenosi nas do domu Marty i Marii, które przyjmują u siebie w domu Jezusa, który przyszedł do ich wioski. I piękny moment, kiedy Jezus przebywa w tym domu. Ale jakże inne są te postawy właśnie sióstr Marty i Marii. I myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia też zachęca nas do tego, abyśmy również popatrzyli na własne życie i na tą naszą postawę. Czy właśnie jest nam bliżej do tej postawy Marty, która w swojej codzienności bardzo krzątała się, wypełniała swoje codzienne obowiązki, ale jest ukazana właśnie jako ta, która jest bardzo zatroskana, która cały czas skupiona jest nie na osobie Jezusa, lecz na tych czynnościach, na posługach, które wykonuje. Natomiast jej siostra Maria, która wykazuje właśnie postawę zupełnie odwrotną. Kiedy Jezus wchodzi do domu, do ich domu, Maria zasiada wraz z Jezusem, siada przy Jego stopach, bardzo blisko i pragnie słuchać każdego słowa, które Jezus kieruje do niej, czy też do domowników, którzy przebywali wraz z nią. Dwie postawy, zupełnie takie właśnie odmienne, bardzo, bardzo różne. I postawa jeszcze właśnie Marty, która w tej posłudze, którą wykonuje, widzimy, że jest też taka bardzo pobudzona, wręcz można powiedzieć, towarzyszy jej też taka nerwowość, złośliwość, kiedy zwraca się do Jezusa mówiąc: Panie, czy to Ci obojętne, że moja siostra mi nie pomaga, że mnie pozostawiła samą? Natomiast Jezus mówi: Marto, Maria obrała tą najlepszą cząstkę i tej cząstki nie zostanie pozbawiona. I myślę, że ta Ewangelia też właśnie w tej postawie zarówno jednej siostry, jak i drugiej, bo medytując to dzisiejsze słowo, to przyznam, że nie do końca jakby wydaje mi się, że można negować Martę lub tutaj patrząc na Marię uznać, że właśnie ta postawa takiego słuchania tego słowa jest postawą taką, która właśnie no, zamyka się tylko i wyłącznie na tym słuchaniu i w tym pozostaje. I co mam na myśli? To, że kiedy Marta, myślę, że też dzisiaj właśnie jakby to słowo prowokuje nas do tego, abyśmy popatrzyli właśnie na te nasze takie codzienne sprawy, którymi żyjemy, gdzie posługujemy i patrząc na tą postawę Marty, to właśnie zastanówmy się, z czego wynika ta moja codzienna służba. Ponieważ jeżeli pomyślę sobie tylko i wyłącznie o tym, że jestem zabiegana, że muszę dbać o tą codzienność, że wręcz czuję się taka zirytowana czasami tym, że ktoś mnie o coś prosi, ktoś mi w czymś przeszkadza, czy też po prostu jakby to są tylko takie moje założenia, moje plany na ten dzień, który przeżywam i tą konkretną taką posługę w tej codzienności, którą wykonuję, to rzeczywiście może to wzbudzać w człowieku takie wielkie poirytowanie. Natomiast właśnie ta postawa Marty, można powiedzieć, że wystarczy, że jeżeli tylko otworzymy się na Boga, otworzymy się na drugiego człowieka, czyli przyjmiemy do serca swego miłość, to również nasze posługiwanie nabędzie takiej zupełnie innej wartości i nasza ta posługa będzie wynikała nie z obowiązku, ale właśnie z poczucia takiego, że chcę uczynić coś dobrego dla drugiego człowieka i to nie będzie już takim przymuszeniem naszym do tej służby, nie będziemy czuć tego przymuszenia, ale właśnie tą chęć dania drugiemu człowiekowi tego, co jest najlepsze. I również ta postawa z kolei Marii, drugiej siostry, która, jak Jezus mówi, obrała tą najlepszą cząstkę. I ja tak się zaczęłam też zastanawiać, co może być tą najlepszą cząstką, której Maria nie będzie pozbawiona. Na pewno jest to przyjęcie tego słowa Boga, ale myślę, że tak to rozumiem, jako takie otwarcie się w tej relacji do Boga, czyli słucham tego, co Bóg do mnie mówi, jestem bardzo otwarta na tą postawę, w tej postawie pragnę przyjąć naukę Jezusa, ale nie chcę zostać tylko i wyłącznie w tym momencie takiego słuchania, ale to słowo również ma mnie popychać do służby drugiemu człowiekowi, czyli jakby to słowo wcielam w swoje życie. I kiedy rozważałam to słowo, tak przyszedł mi na myśl list świętego Jakuba, w którym mowa jest o tym, żebyśmy nie byli tylko słuchaczami, często oszukującymi samych siebie, ale wykonawcami dzieła. Czyli słucham słów, które Jezus do mnie kieruje, ale pragnę je przyjąć właśnie po to, aby wprowadzić je w czyn, aby wprowadzić je w swoje życie. I myślę, że te dwie postawy, które dziś ukazuje nam Ewangelia, możemy na nie spojrzeć właśnie i z takiej, z tej strony, prawda, że Marta jest tą tylko taką skupioną na tej swojej posłudze, ale możemy również pomyśleć, co mogę zrobić, aby pójść dalej z tej posługi, aby nie wpaść właśnie w tą pułapkę takiego zniewolenia, takiego poczucia przymuszenia. I z kolei ta postawa Marii, która jest taką piękną postawą napełniania się tym słowem, ale również, żeby nie tylko być tą, która czerpie, która korzysta, która przyjmuje to słowo, ale również właśnie wciela je w życie, czyli moja posługa, która, moje zaangażowanie, które wynika już właśnie z realizacji słów, które słyszę od Jezusa i z tej nauki, którą głosi Jezus. I myślę, że takie piękne właśnie, piękny ten obraz i tej posługi i modlitwy naszej, ale on zawsze właśnie prowadzi poprzez słowo do czynu. Także chwała Panu.
0: Chwała Panu. No, dzisiaj modląc się słowami z dzisiejszej Ewangelii, też właśnie wielokrotnie mi się przypominał ten obraz, który właśnie jest dzisiejsza Ewangelia, a wielokrotnie modliłem się tym fragmentem Ewangelii, wielokrotnie na mszy świętej słuchałem kazań w odniesieniu do tego dzisiejszego słowa. I jakby właśnie te moje wcześniejsze myśli były tak właśnie skoncentrowane na tych właśnie postawach, o których Iwonko wspominałaś. Ale dzisiaj jakby wgłębiając się tak bardziej w dzisiejszą Ewangelię, to dla mnie jest takich kilka słów, które jakby dzisiaj mnie prowadziły w rozważaniu dzisiejszej Ewangelii. To przede wszystkim to jest tak. Pierwsze słowo, które mnie jakby urzekło, to jest: przyjęła go w swoim domu. Wiadomo, że ta scena, która dzisiaj jest przy Ewangelii, to jest przyjęcie w sposób fizyczny, bo Jezus w tej scenie jest jako człowiek, jako Bóg, ale również jako człowiek i fizycznie przyszedł do tych sióstr, ale ja sobie zapytałem, czy dzisiaj każdy z nas, czy ja, przyjmuje Jezusa do swojego domu. Do swojego domu w takim szerokim znaczeniu, czyli w domu, w którym mieszkam, czy mam wizerunek Jezusa, czy mam krzyż w swoim domu, czy tak bardziej już osobiście, czy ten dom to jest moje serce, czy w moim sercu żyje Jezus Chrystus, czy w moim życiu takim codziennym, rodzinnym, zawodowym, czy to życie jest przepełnione obecnością Jezusa. Niedawno właśnie słuchałem też takiej jednej katechezy właśnie o przyjęciu Jezusa, bo i było wskazane właśnie, że Maryja uczy nas tej postawy przyjąć Jezusa, bo właśnie Maryja jako pierwsza przyjęła Jezusa pod swoje serce, urodziła go i dała go każdemu z nas. I myślę, że ta właśnie dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny utwierdza mnie w tym, że ja codziennie muszę przyjmować swojego Pana i Zbawiciela, naszego Jezusa, do swojego życia, do swojego serca. I kolejne słowo, które zwróciło moją uwagę i poruszyło mnie, to jest postawa właśnie Marii, ale właśnie postawa w sensie, w jaki sposób ona słuchała słowa. Ona słuchała u nóg Jezusa, czyli bardzo bliska relacja, a zarazem jakby, że takiego uniżenia, że jakby nie takiego partnerskiego usiąścia za stołem, bo to jest w gościnie Jezus u nich był, tylko po prostu usiadła u stóp, wpatrując się, tak sobie to wyobrażam, właśnie w górę, w oczy Jezusa i wsłuchując się właśnie w Jego słowa. Właśnie ta postawa tego uniżenia, żeby wsłuchać się w Słowo Boże. I oczywiście postawa Marii, która niewątpliwie jest taką dla mnie postacią, która na pewno jest pozytywną w takim sensie, że dużo ją kosztowało wysiłków, aby usłużyć, aby przygotować tę gościnę, ten posiłek czy inne rzeczy, żeby to spotkanie było jak najbardziej dobrze odebrane przez gościa, którym był sam Jezus Chrystus. Ale z drugiej strony właśnie tutaj widzimy, że ta postawa była nie do końca taka, to co wspomniałaś, że gdzieś tam nerwowość się w niej zrodziła. Ale ja miałam taki właśnie obraz, czy taka postawa daje, czy pozwoli zbudować właśnie wspólnotę, czy wspólnotę rodzinną, czy w taką wspólnotę z drugim człowiekiem, czy wspólnotę po prostu poprzez przebywanie właśnie tutaj z naszym Jezusem. I mam taki właśnie obraz właśnie też gościny przygotowanej może w swoim domu, gdzie byliby zaproszeni goście i nasza obecność skupiłaby się tylko i wyłącznie do serwowania dań i jakby zastawiania stołu i sprzątania, zmieniania talerzyków, a nie byłoby tej postawy właśnie wsłuchania i wejść w dialog z tymi ludźmi, których zaprosiliśmy. I myślę, że właśnie że sama jakby ta służba nie wystarczy do tego, aby właśnie budować taką więź opartą na miłości. I właśnie te pytanie Marty do Jezusa, czy to jest ci obojętne, że siostra pozostawiła mi samą. I zwróćmy uwagę, co odpowiedział Jezus, bo Jezus w swojej wypowiedzi nie zanegował zarówno postawy Marii, jak i Marty. Ta odpowiedź jakby jest dla mnie też takim zaskoczeniem, ponieważ nigdy na to nie zwróciłem uwagi. Natomiast te słowa, które Jezus wypowiedział, że Mario, Mario, troszczysz się o wiele, a trzeba tylko jednego, i że Maria obrała najlepszą cząstkę, którą nie będzie pozbawiona. I to słowo właśnie pozbawiona, czyli można bynajmniej tak mi to w tej trakcie tej modlitwy miałem taki właśnie obraz tego, że człowiek może być pozbawiony wszystkiego i tej posługi, którą czasami może robimy z jakiegoś tam obowiązku, a nawet jeżeli z miłości będziemy to robić, to wszystko może być nam odjęte, bo przychodzi czas, kiedy opadną siły, kiedy zestarzejemy się i być może już tej służby takiej drugiemu człowiekowi w sensie jakichś tam właśnie takich czynów, które ułatwiają innym życie, nie będziemy w stanie wykonać. Ale tej części, która obrała właśnie Maria, czyli wsłuchanie się w słowo Jezusa i wejście właśnie w tą

0: nie pozostawało, żebyśmy nie pozostawali takimi biernymi słuchaczami, ale żeby dopełniło się to, ta pełnia pełnia Ewangelii w nas, żebyśmy z tego zasłuchania przeszli właśnie w czyn. Jakby to, jak czytamy w Nowym Testamencie, że wiara bez uczynków jest martwa. I myślę, że takim dopełnieniem, bo już kończę, chcę skończyć, dopełnieniem właśnie moich myśli to jest właśnie, to są słowa, które są przed dzisiejszą Ewangelią, że szczęśliwi są, błogosławieni są ci wszyscy, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. I chwała Panu.
1: Chwała Panu.
0: Poprosimy może teraz o pieśń, ale chciałbym wszystkim przypomnieć, że będzie można połączyć się do naszego studia. Numer telefonu 512-123-502. Drugi numer to jest 512-123-503.

0: Witamy ponownie, już na ostatniej części naszej modlitwy na akcję, ale mamy połączenie. Halo, halo, kto się do nas połączył?
1: Szczęść Boże, Litka Zbyszkowa się kłania.
2: Szczęść Boże, witamy.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, bo słuchajcie, miałam dzisiaj zaplanowane inne czynności, ale Duch Święty tak sprawił, że mogę uczestniczyć. Jest to przepiękna Ewangelia i ja chciałabym się też podzielić właśnie, bo dla mnie te dwie postaci są bardzo, bardzo istotne. To jestem ja. Właśnie. I myślę, że dzisiaj wiele osób też może w sobie połączyć Martę i Marię. I ja bym chciała tutaj właśnie spojrzeć na Martę jako reprezentantkę tego dzisiejszego społeczeństwa, które nie potrafi się skupić na jednej rzeczy, które nie potrafi żyć w ciszy, które potrzebuje właśnie bez przerwy czegoś, żeby się coś działo, żeby coś do nas mówiło, żeby ktoś coś robił. Muszę o czymś decydować, muszę robić wiele rzeczy naraz i myśleć o wszystkim. I to jest ten właśnie problem dzisiejszego społeczeństwa, które eksploatuje swoje siły i swoje zaangażowanie w takie sprawy, które nie są właśnie istotne, które są męczące, które prowadzą do smutku, do depresji. I Marta w swojej postawie tworzy też taką

0: takie ramy, które w swoim wyobrażeniu, że robi dobrze, że ona jest jedyną osobą, która potrafi wszystko ogarniać właśnie, chciałaby też wtłoczyć drugiego człowieka w te ramy, odbierając mu wolność i tworząc go właśnie na swój sposób, zgodny ze swoją wyobraźnią, jak powinien funkcjonować człowiek, jak powinna funkcjonować wspólnota, jak powinien Kościół funkcjonować i ogólnie świat. I dzisiaj właśnie myślę, że tutaj w tej postawie Marty jest ten świat, któremu brakuje skupienia, brakuje koncentracji, świat rozproszony, świat, który nie akceptuje ciszy i świat, któremu tak trudno spotkać się z Bogiem, bo Bóg mówi w ciszy, bo Bóg przychodzi w ciszy. I jeśli nie potrafię się skupić na jednej rzeczy, na jednej osobie, no to gubię się właśnie w wielości zadań, w wielości czynności, w tym pędzie myśli. Staję się rozproszona. Natomiast Maria właśnie jest dla mnie wzorem kontemplacji. Maria jest tą, która potrafi się skupić na właśnie na jednej czynności, na jednej osobie. Ona potrafi słuchać, ona potrafi się zasłuchać. Ona potrafi napełniać się Słowem Boga, Jego mądrością, Jego miłością. I do czego to jest potrzebne? No właśnie, od tego muszę dzisiaj zaczynać. Dla mnie najpiękniejszym takim spotkaniem w dzisiejszych czasach jest powrót do adoracji. Powrót do tej ciszy, do tego spotkania serce w serce, słowo ze Słowem Bożym, z osobą Boga, z Jego obecnością, bo napełnienie się Bogiem daje mi siłę, żebym mogła wyjść do działania, a przede wszystkim do służby, do drugiego człowieka. Marta bez słuchania, adorowania Boga, nie ma siły służyć z miłością, nie ma siły kochać, a więc nie ma siły być szczęśliwą w tej służbie. Bo nie chodzi też o samą służbę, ale chodzi o to, żeby ta służba stała się stylem życia, żeby ta służba przynosiła radość, żeby dawała właśnie poczucie szczęścia, a służba bez miłości staje się cierpieniem. Nie niosę Boga wtedy, a pesymizm i smutek. I chwała Panu.
1: No, dziękujemy chwała bardzo, Panu. Chwała Panu. No właśnie, zbliża się nasz koniec czasu antenowego, ale gdzieś tak jeszcze we mnie jest taka refleksja, a bardziej co chciałbym w swoim życiu zmienić, bo wczytując się w dzisiejsze słowa, to jest gdzieś w moim sercu takie pragnienie, abym miał w sobie zarówno tę postawę Marii, jak i Marty, żeby w swoim życiu właśnie nie popadać zarówno w skrajność jednej postawy, jak i drugiej, że proszę Boga o to, o tę umiejętność wypośrodkowania właśnie i znalezienia czasu, aby usiąść u stóp Pana Jezusa i wsłuchać się w Jego słowa, ale żeby te słowa we mnie wzbudziły chęć i wzbudziły miłość, aby służyć drugiemu człowiekowi właśnie w czynie. I tu będziemy kończyć. Zachęcamy jeszcze wszystkich radiosłuchaczy do tego, aby jeszcze trwać w dzisiejszej Ewangelii, w jej mądrości. I oczywiście zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy za tydzień na kolejne rozważanie Słowa Bożego metodą Lectio Divina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Przemoc odbiera dzieciom moc. Pod takim hasłem rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia najmłodszych i przypomnienie, że przemoc może przybierać różne formy. Nie tylko fizyczną, ale także psychiczną czy emocjonalną. Kampania ma również zachęcać dorosłych do budowania relacji z dziećmi opartych na szacunku, mówi ksiądz Wojciech Rzeszowski, kierownik biura delegata KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
2: Zachęcamy, by czas tej kampanii, a zwłaszcza jej początek i koniec, był taką okazją do refleksji i zastanowienia nad naszymi relacjami, nad naszym sposobem wychowywania dzieci. Dzieciństwo mocy to dzieciństwo bez przemocy.
1: Finał akcji odbędzie się 19 listopada. Tego dnia wiele budynków zostanie podświetlonych na czerwono na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: 24 listopada ukaże się dziennik osobisty papieża Franciszka. Publikacja zostanie wydana w 94 krajach. O szczegółach mówi Piotr Kowalczuk.
3: W dzienniku znajdują się zapiski, które José Bergoglio prowadził od 1992 roku, gdy został biskupem, do 18 sierpnia 2024 roku, 8 miesięcy przed śmiercią. Zapiski wybrał, zredagował i opatrzył komentarzami kardynał Victor Manuel Fernandez, prefekt dykasterii do spraw nauki wiary. Dziennik zostanie wydany równocześnie w 94 krajach, również po angielsku, francusku, portugalsku i hiszpańsku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Obrazy i rzeźby z kilku epok będzie można zobaczyć w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Obrazy i rzeźby z kilku epok będzie można zobaczyć w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Już w najbliższy czwartek zostanie uroczyście otwarta wystawa Ślady Czasu. To prywatna kolekcja dzieł od XVIII do XXI wieku, obejmująca zarówno sztukę sakralną, jak i świecką. Do udziału zaprasza ksiądz Krzysztof Chodkowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży.
4: Jest prywatna kolekcja jednego z księży, którą zechciał udostępnić w naszym muzeum. Ten wernisaż rozpocznie się pięknym koncertem zatytułowanym Między barwami jesieni. Na fortepianie będzie grać pani Sylwia Michalik, natomiast na skrzypcach pan Jan Pietkiewicz. To są artyści z Warszawy. W koncercie między innymi będzie muzyka Henryka Wieniawskiego, Antonio Vivaldiego oraz Fryderyka Chopina. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Początek wydarzenia o godzinie 17:00.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: grupa Lady Punk, 10 minut po godzinie 20 i ten wtorkowy, październikowy, jesienny wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Na kilka chwil do Ostrołęki się przenieśmy. Nowoczesny dworzec, baza rowerów miejskich, przestrzeń dostosowana do potrzeb pasażerów. Tak ma wyglądać nowe centrum przesiadkowe. Właśnie w Ostrołęce miasto podpisało już umowę z wykonawcą inwestycji. To kolejny krok w stronę nowoczesnej i wygodnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców miasta i całego regionu, mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki.
1: Wykonawcą inwestycji została ostrołęcka firma Solid EcoBud. Powstanie nowoczesne, w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w panele fotowoltaiczne, budynek dworcowy. Pasażerowie będą mogli skorzystać z komfortowej poczekalni, kas informacji, przechowalni bagażu oraz zadaszonych peronów z elektronicznymi tablicami informacyjnymi. To jednak nie wszystko. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie zieleni oraz zakup małej architektury, ławek, koszy na śmieci, donic czy stojaków na rowery.
0: Inwestycja obejmuje także przebudowę okolicznego układu drogowego. Chodzi o ulicę Piłsudskiego, Gocłowskiego i Starosty Kosa. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Koszt prac to ponad 17 milionów złotych. Centrum ma być gotowe w ciągu 12 miesięcy.

0: I jeszcze pozostańmy na chwilę w Ostrołęce. Nałóg alkoholowy to często dramat nie tylko osoby uzależnionej, ale całych rodzin. Gdzie w takiej sytuacji szukać pomocy? Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce właśnie wypracowała szereg procedur, które mogą umożliwić leczenie choroby alkoholowej. Maja Wiśniewska właśnie z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mówiła na antenie Radia Nadzieja, gdzie możemy się zwrócić z prośbą o pomoc, gdy ktoś nam bliski lub znajomy nadużywa alkoholu.
1: Można zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jeżeli dochodzi do burt, do jakichś większych incydentów, awantur, no to na policję oczywiście, ale przede wszystkim można zgłosić do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a tak naprawdę do Wydziału Spraw Społecznych, ulica Kościuszki 48 w Ostrołęce. Tam jest pan Adam Ziarno, gdzie można złożyć pisemny wniosek, którym się wskazuje, opisuje własnymi słowami, co się dzieje, że nie wiem, mąż, żona czy syn, czy córka, czy brat, siostra nadużywają alkoholu, żeby komisja coś z tym zrobiła.
0: Po otrzymaniu zgłoszenia komisja może rozpocząć działanie w celu pomocy uzależnionemu.
1: Tutaj wszczynamy procedurę, a więc zapraszamy tą osobę, która ten wniosek złożyła, żeby zrobić taki rekonesans, taki wywiad, można powiedzieć, środowiskowy. Ta osoba opowiada nam, co się dzieje, od jakiego czasu, jaki to jest człowiek, ten małżonek, czy też żona, czy mąż. I wtedy kolejnym krokiem jest zaproszenie tej osoby, która ma problem z alkoholem. Jeżeli ta osoba przyjdzie, mamy zespół motywacyjny, który ma za zadanie nakłonić tą osobę do podjęcia leczenia.
0: Leczenie może być prowadzone w warunkach ambulatoryjnych, czyli bez konieczności zamkniętego pobytu w ośrodku. Chwila muzyki. Gosia Orzechowska, która wyśpiewa utwór, słowa tego utworu, ksiądz Andrzej Daniewicz, Palotyn. 16 minut po godzinie 20, za chwilę więc modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja i jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to podam numery telefonów do studia. Są to dwa podobne numery, 512-123-502. To pierwszy numer, drugi numer różni się ostatnią cyferką, 512-123-503. A więc końcówka 502-503, powtórzę, 512-123-502 albo 512-123-503. Śpiewa Gosia Orzechowska, a później modlitwa różańcowa w radiu. Nadzieja.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. A Matka Boża, Królowa Różańca Świętego, mówi: Jam jest pokorna służebnica, stojąca przed Panem, łaski pełna. Matką waszą zostałam z woli mego Syna i jestem z wami. Kocham was, leczę i przebaczam, a niebo i ziemia śpiewa: Ave Maria, Amen. A my z różańcem w ręku, zapatrzeni w przepiękne oczy Maryi, zasłuchani w jej słowa, z głęboką pokorą módlmy się. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Módlmy się o silną wiarę, silną nadzieję i piękną miłość do Pana Boga i bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Rozważając tajemnice chwalebne Różańca Świętego, modlimy się o pokój na całym świecie, w ludzkich sercach, intencjach rodzin i Radia Nadzieja, i tych, którzy prosili nas o modlitwę, w intencjach dzieci, młodzieży, nauczycieli, w intencjach chorych, cierpiących, samotnych, prześladowanych chrześcijan za wiarę, o święte charyzmatyczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o spełnienie woli Bożej, w intencjach Bogu wiadomych, ukrytych w naszych sercach, o opatrzność Bożą nad Polską i Panem Prezydentem Karolem Nawrockim, a także za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyściu cierpiące, o miłosierdzie Boże dla całego świata i każdego człowieka. Tajemnice chwalebne, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zabrano Pana z grobu. Maria Magdalena nie rozumie jeszcze wydarzeń poranka wielkanocnego. Kamień odsunięty od wejścia do grobu jest dla niej znakiem, że ciało jej nauczyciela zostało gdzieś przeniesione. Powiadamia o tym natychmiast uczniów. Panie, bądź uwielbiony w tajemnicy pustego grobu. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać, Pani Tereso. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
3: Panem Bogiem.
2: Tajemnica druga, chwalebna. W niebowstąpienie Pana Jezusa. Wstępuję do Ojca mego. Magdalena rozpoznaje w ogrodniku Pana, gdy On zwraca się do niej po imieniu. Dobry pasterz zna swoje owce i woła je po imieniu. Owce znają głos pasterza i podążają za nim. Po dokonanym dziele Syn Boży wraca do niebieskiej chwały. Historia zatacza krąg. Panie, bądź uwielbiony w Twoim powrocie do Ojca, z którym dzielisz chwałę od założenia świata. Proszę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami,
4: którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Państwu, szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dawam z Ewangelii Świętego Jana. Jezus po swoim wniebowstąpieniu wraz z Ojcem posyła na świat Ducha Świętego. Duch prawdy pozwala zrozumieć dzieło Syna Bożego i jest wciąż obecny w swoim Kościele. Panie, bądź uwielbiony w darze Ducha, który ożywia i prowadzi Kościół Boży. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
2: Bóg zapłać, Pani Mario. Z Panem Bogiem, szczęść Boże. Tajemnica czwarta. W niebo wzięta. W niebo wzięcie Maryi. Przyjdę powtórnie i zabiorę.

0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy, szczęść Boże, modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Matki Bożej. Jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata, z Ewangelii świętego Jana. Samarytanie, lud wzgardzony przez Żydów, po świadectwie Samarytanki o Mesjaszu,

0: wychodzą mu na spotkanie. Doświadczają łaski wiary, a Jezus, wcześniej wzgardzony przez Żydów, zostaje u nich dwa dni. Panie, bądź uwielbiony, bo Ty wywyższasz wzgardzonych. Proszę.
1: Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Modliła się Jadwiga, szczęść Boże z Bóg Panem zapłać. Bogiem.
0: Bóg zapłać Pani Jadwigo, szczęść Boże z Panem Bogiem.
2: Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
0: Modlitwa za Ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. A zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
2: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową. Tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dla Pani Teresy, dla Państwa Jadwigi z mężem, dla Pani Marii, dla Pani Teresy i dla Pani Jadwigi. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
2: Maria,
0: Walentyna oraz Pan Hubert posługujący przy konsolecie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Grupa TGD. Minęła godzina 21, więc jest to czas na apel jasnogórski i możemy na koniec tego wtorkowego, jesiennego, październikowego dnia wyśpiewać Maryjo. Jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy, do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

bzów na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów.

wróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich roz.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Nie bójcie się miłości na zawsze, Bóg będzie was wspierał, napisał Leon XIV we wprowadzeniu do kolejnego tomu katechizmowej serii Iukat. Dziś 30. rocznica beatyfikacji męczenników z Pratulina. Z tej okazji odprawiono rocznicową Eucharystię przy grobie Jana Pawła II. Diecezja łomżyńska świętuje w Rzymie stulecie istnienia. Mamy za sobą intensywny rok duchowej odnowy, zapewnia biskup Janusz Stepnowski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV napisał wprowadzenie do kolejnej książki z katechizmowej serii Iukat. Tym razem jest to refleksja nad miłością, relacjami i małżeństwem w świetle wiary katolickiej. Ta książka, napisał papież, przygotowuje was do tak na całe życie, które, podobnie jak miłość Boga, jest wierne i niestrudzone. Otwórzcie wasze serca na plan, który przerasta wszelkie ludzkie marzenia, zachęca młodych Ojciec Święty.
2: Leon XIV zapewnił młodych, że sam Bóg uobecnia się w ludzkiej miłości, przemienia ją i uzdalnia nas do kochania. W sposób szczególny dotyczy to miłości między mężczyzną i kobietą. Może ona przeszyć serce jak strzała, mocno i szybko. Prawdziwa miłość nie kończy się jednak na tym. Nie jest to jedynie przemijająca emocja, rozpalona tylko na chwilę. To coś więcej. To głębokie tak skierowane do drugiej osoby, decyzja, droga i przymierze na całe życie, napisał Ojciec Święty. Papież przypomniał młodym ludziom, że miłość jest autentyczna i że może trwać na zawsze tylko wtedy, gdy odzwierciedla wieczny blask Boga. W takiej miłości najważniejsza jest troska, by kochać jak Chrystus, a nie pytanie, co ja z tego mam.
1: Leon XIV potwierdził, że w małżeństwie przejawia się coś z tajemnicy samego Boga. Kiedy mąż i żona całkowicie i wzajemnie oddają się sobie w miłości, Bóg staje się obecny pośród nich. Dziś mija 30 lat od beatyfikacji męczenników z Pratulina. Z tej okazji przy grobie Jana Pawła II odprawiono rocznicową Eucharystię, której przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. W 1874 roku Wincenty Lewoniuk i 12 towarzyszy oddali życie w obronie jedności z papieżem. Ich przesłanie jest nadal bardzo aktualne, mówi biskup Gurda.
3: Zadanie i misja, jaką mieli do spełnienia nasi męczennicy z Pratulina, jest zawsze aktualne i dzisiaj. I uczą nas wierności Kościołowi, Chrystusowi. Pokazują, że Chrystus jest tak wielką wartością, że nie wolno od Niego odchodzić i że gdyby nawet ktoś nas do tego zachęcał czy zmuszał, to oni za to, za tę wierność oddali swoje życie i o tym nam mówią.
1: W Rzymie jest też obecna pielgrzymka diecezji łomżyńskiej, która świętuje stulecie istnienia. Pielgrzymka do Rzymu to uwieńczenie roku jubileuszowego, mówi ordynariusz biskup Janusz Stepnowski.
4: Oczywiście bardzo bogaty rok, dość intensywny rok, bo to trzy diecezje wtedy zostały w 25 roku stworzone, nasza łomżyńska, częstochowska i katowicka. Nasza Matka Boża Pięknej Miłości odbyła taką swoją pielgrzymkę przez wszystkie parafie naszej diecezji, ponad 180 parafii. Naprawdę ludzie się modlili. To była taka odnowa duchowa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Znowu noc. Znowu Radio Nadzieja. 103,6 FM.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pani Aneta Długozima, dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Jedna z kluczowych inwestycji w Kolnie, w szpitalu w Kolnie zakończona. Mam tutaj na myśli zakład opiekuńczo-leczniczy, który został już otwarty. Takie miejsca są dzisiaj potrzebne, pani dyrektor, w powiecie kolneńskim?
2: Zdecydowanie było potrzebne, jest potrzebne i jeszcze długo będzie potrzebne. Jest to miejsce, które jakby gwarantuje opiekę w tym okresie, bym powiedziała, choroby najtrudniejszym, kiedy ludzie tracą samodzielność i jest taki ciężar opieki nad osobami niesamodzielnymi w domu. Rzeczywiście jest dość obciążający i tutaj już nie mówimy o finansach, ale przede wszystkim o czasie, o obciążeniu fizycznym, o możliwościach, które nie wszyscy mają z uwagi na to, że te osoby zazwyczaj potrzebują opieki wręcz całodobowej.
1: Dzisiaj podejście do takich miejsc już się zmienia?
2: Zdecydowanie tak. My to widzimy, że zarówno pacjenci, jak i ich rodziny patrzą na to z perspektywy zapewnienia tego bezpieczeństwa, opieki, miejsca do życia. Na pewno wśród naszych pacjentów panuje takie przekonanie, że oni po prostu czują się tutaj zaopiekowani.
1: Bo jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się, no ale jak to oddać najbliższą osobę do takiego miejsca, do domu starców, jak to, nie chcą się opiekować. Dzisiaj to wygląda już zupełnie inaczej.
2: Ja myślę, że warunki się w ogóle zmieniły, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Z pewnością nie jest to dom starców, jest to miejsce, gdzie pacjent spotyka się nie tylko z opieką, ale także z leczeniem. Zwłaszcza to, że my żeśmy tak naprawdę w ostatnim czasie wiele takich miejsc wybudowali czy przebudowali ze środków KPO, to też sprawiło, że warunki w takich miejscach są wręcz rewelacyjne.
1: To trochę taki drugi dom dla tych osób.
2: Ja bym powiedziała, że nawet więcej, bo pacjenci w domu nie mają do dyspozycji sali terapii zajęciowej czy sali rehabilitacyjnej, ani fizjoterapeuty dostępnego codziennie. Natomiast u nas mają możliwość nie tylko zamieszkiwania w dwuosobowym pokoju z łazienką, ale do dyspozycji mają też salę terapii zajęciowej, gdzie będą organizowane zajęcia z osobą, która będzie nad tym czuwała. Jest sala rehabilitacyjna, gdzie ci pacjenci będą mieli możliwość usprawniania się codziennego, ale też sala pobytu dziennego, coś w rodzaju świetlicy, gdzie jest miejsce na to, żeby po prostu usiąść, obejrzeć telewizję, porozmawiać z innymi
1: wypić herbatę, kawę.
2: Dokładnie tak, czy z rodziną.
1: Ale jest też ta całodobowa opieka specjalistyczna, bo wiemy, że są różne przypadki tych osób.
2: Tak, zdecydowanie.
1: I są w różnym stanie.
2: Zdecydowanie tak. Stan pacjentów jest różny. Część z tych pacjentów tak naprawdę nawet nie porusza się w sposób samodzielny, ale mamy sporo osób na oddziale całą dobę, które tych pacjentów po prostu na co dzień wspierają i w poruszaniu się, i w tych podstawowych czynnościach życiowych, bo niejednokrotnie jest to nawet spożycie posiłku, czy same powiedzmy czynności takie higieniczne. Więc tutaj mają do dyspozycji, powiedziałabym, sztab ludzi, którzy czuwają nad tym, żeby ten pacjent był po prostu zaopiekowany pod każdym względem i medycznym, i socjalnym, i higienicznym.
1: Bo po tym oficjalnym otwarciu pierwsi pacjenci już są.
2: Tak, my żeśmy podpisali już 30 września umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, co umożliwiło nam przyjmowanie pacjentów już od 1 października, dlatego już w tym dniu ci pacjenci byli i sukcesywnie są przyjmowani kolejni.
1: Dzisiaj ilu ich jest?
2: Na dzień wczorajszy było ich 8.
1: 8. A ile jest miejsc w tym zakładzie?
2: Generalnie jest 35 miejsc. Kontrakt na razie mamy na 31 miejsc i będziemy w tym miesiącu przystępować do kolejnego konkursu, ponieważ w ZOL-u mamy również 4 miejsca dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. To jest oddzielne postępowanie w NFZ-cie, więc mam nadzieję, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to od 1 listopada te 4 miejsca kolejne będą też uruchomione.
1: Pani dyrektor, zainteresowanie jest, dzwonią rodziny, pytają, jak można zdobyć takie miejsce? Czy można? Jak to wygląda? Jak wygląda ta procedura?
2: Zainteresowanie jest ogromne. Ja bym powiedziała, że nawet chyba nie spodziewaliśmy się, że będzie tak duże, biorąc pod uwagę, że jednak tych ZOL-i w województwie podlaskim powstało bądź rozbudowało się 8 w ostatnim czasie. My tak naprawdę mieliśmy listę taką osób chętnych do tego ZOL-u już wcześniej, bo pacjenci z takimi zapytaniami się do nas zwracali na piśmie. Sukcesywnie też dochodzą kolejne chętne osoby, natomiast te formalności związane z przyjęciem pacjentów do ZOL-u chwilę trwają, stąd musimy mieć też cierpliwość do załatwienia formalności. Ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy no, chętnych wydaje się być więcej niż mamy miejsc, przy czym nie zawsze jest taka możliwość, żeby pacjenta do nas po prostu skierować, bo te warunki też określone trzeba spełnić.
1: Jaki jest koszt takiego miesięcznego pobytu w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym w szpitalu w Kolnie?
2: Ze strony pacjenta musi, że tak powiem, na naszą rzecz przelać 70% swoich świadczeń emerytalnych bądź rentowych, niezależnie od tego, jaka to jest kwota. Oczywiście jest pewien górny pułap, czyli te 250% minimalnego wynagrodzenia. Natomiast no, standardowo jest to 70% świadczeń emerytalnych.
1: I resztę refunduje NFZ?
2: Tak, NFZ refunduje te wszystkie działania związane z leczeniem i rehabilitacją pacjenta.
1: Ale wiemy, tak, bardzo często my żyjemy w środowisku rolniczym. Powiat kolneński to jest środowisko, teren typowo rolniczy, to wiemy doskonale, że te emerytury z KRUS-u wysokie nie są, więc niezależnie jaka to jest emerytura, to 70%.
2: Dokładnie tak.
1: Tak to wygląda. A gdyby była potrzeba, pani dyrektor, i gdyby były chęci większej ilości pacjentów, jesteście w stanie jakoś tak to rozbudować jeszcze, przyjąć więcej niż te 35, gdyby tak się wydarzyło, nie wiem, za rok, dwa, trzy, pięć?
2: Mamy możliwości lokalowe, które pozwolą nam za jakiś czas zwiększyć ilość miejsc, jeśli będzie taka potrzeba i przede wszystkim, jeśli będziemy mieli kontrakt z NFZ-u, bo tutaj no niestety bez tego kontraktu przyjmowanie nowych pacjentów to tak naprawdę będą koszty bez żadnego pokrycia w kosztach, więc rzeczywiście gdyby za kilka lat pojawiła się potrzeba i możliwość, będziemy mieli taką możliwość nawet do 10 łóżek dodatkowo.
1: A patrząc na sytuację Narodowego Funduszu Zdrowia, no to różnie z tym może być, z tymi kontraktami i z finansowaniem tych świadczeń.
2: Na dzień dzisiejszy myślę, że może być różnie, natomiast no nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Też tak naprawdę te dzisiejsze ZOL-e, które dostały nowe kontrakty, też 3 lata temu trudno było nam sobie wyobrazić, że te środki się na te ZOL-e znajdą, a jednak się znalazły. Stąd no, myślę, że żadnego scenariusza nie można wykluczyć.
1: No ale patrzymy w przyszłość optymistycznie, z uśmiechem, mając nadzieję, że to finansowanie będzie. Jaka jest dzisiaj kondycja finansowa szpitali? Bo pamiętamy jeszcze jakiś czas temu, kiedy wybuchały te afery w całej Polsce, szpitalne afery jedna po drugiej. Mówiło się, że naprawdę ta sytuacja szpitali powiatowych w całej Polsce jest dramatyczna. Jak to dzisiaj wygląda w Kolnie?
2: Rzeczywiście nasza sytuacja finansowa się pogarsza. Na to się zbiega kilka czynników. Tutaj przede wszystkim te coroczne podwyżki od lipca, które są, tych środków z NFZ-u nie zawsze wystarcza na pokrycie wszystkich tych kosztów i w tym roku rzeczywiście no, tych środków jest zdecydowanie za mało w porównaniu z tym, co ustawa gwarantuje pracownikom.
1: Za mało o ile? Macie jakieś takie szacunki?
2: Około 600 tysięcy złotych
1: dla
2: do
1: takiego
2: końca
1: szpitala.
2: Roku.
1: Tak, do końca roku. Tak. Dla takiego szpitala jak wasz, no to jest gigantyczna kwota.
2: Zdecydowanie bardzo obciążająca.
1: W przeciągu 2 miesięcy, 3.
2: To jest 6 miesięcy od lipca do grudnia. Mhm. To były szacunki na 6 miesięcy, bo te podwyżki zawsze wchodzą od 1 lipca, więc środki są też dysponowane do końca roku.
1: I co w takiej sytuacji?
2: No niestety my musimy szukać tych źródeł finansowania albo z działalności powiedzmy innych, albo się najzwyczajniej w świecie zadłużamy i w tym momencie te nasze wyniki finansowe zdecydowanie się pogarszają. Zwłaszcza, że do tego doszły też inne zmiany w prawie, jak chociażby doliczanie właśnie do nagród jubileuszowych, do stażu pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze, okresów pracy na podstawie umów umów zleceń i jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli ktoś pracował na podstawie kontraktu. W związku z tym rzeczywiście pracownicy korzystają z tego uprawnienia masowo, co skutkowało tym, że przez pierwsze 6 miesięcy tego roku wypłaciliśmy nagród jubileuszowych o kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej niż przez cały ubiegły rok. I w każdym miesiącu kolejne kilka osób dostarcza nam takie dokumenty, więc te koszty po prostu rosną. Są to koszty pracy, które nie są zależne od szpitala. My też musimy spełnić minimalne wymagania, jeśli chodzi o zatrudnienie personelu medycznego. Nie mogę w związku z tym, że te koszty są zbyt wysokie, zwolnić pracowników, bo muszę spełnić tutaj wymagania, jeśli chodzi o NFZ i o rozporządzenia. Dlatego no to finansowanie zdecydowanie nie wystarcza, tak, żeby być w zgodzie i z przepisami prawa pracy i z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
1: Jakiś czas temu, pani dyrektor, mierzyliście się z tym problemem kadry, gdzie było trzeba zatrudnić chirurgów, bo to o lekarzy chirurgów chodziło. No właśnie, w takich sytuacjach wygrywa ten czynnik finansowy, żeby zachęcić, żeby podpisać kontrakt, żeby podpisać umowę z takim lekarzem, trzeba położyć na stół najlepszą ofertę?
2: Zdecydowanie czynnik finansowy też wchodzi w grę. No nie oszukujmy się, jeśli ktoś ma w Białymstoku stawki podobne i musi dojechać do Kolna ponad 100 kilometrów, to z samej sympatii do szpitala ogólnego w Kolnie nie podejmie takiego wyzwania, bo trzeba pamiętać, że to są codzienne dojazdy.
1: Ale też trudno jest porównywać szpitale w Białymstoku, a szpital w Kolnie.
2: Nie da się tego porównać, ale trzeba wziąć pod uwagę, że personel, niezależnie od tego, czy to są lekarze, czy inny personel, bo borykamy się również z brakiem diagnostów laboratoryjnych, czy też psychoterapeutów, podejmuje decyzję o podjęciu współpracy z daną jednostką na kanwie też swojego życia prywatnego. Więc tutaj musimy pamiętać, że jeśli ktoś dostaje pracę na miejscu, to po prostu ma 10-15 minut do pracy. Tutaj to jest półtorej godziny dojazdu. Bierze to pod uwagę oczywiście dana osoba, zarówno jeśli chodzi o czas, który poświęca na tą pracę, jak też i koszty, które ponosi w związku z tymi codziennymi dojazdami. Więc niestety taka sytuacja występuje i myślę, że jeszcze dalej będzie występować.
1: Wielu twierdzi, że lekarze się po prostu rozponoszyli, jeśli chodzi o te finanse i po prostu w tych ofertach mogą sobie wybierać i przebierać jak w rękawiczkach. Trochę tak jest?
2: Ja myślę, że generalizować nie możemy, ale zdecydowanie takie sytuacje się zdarzają często. Ja też nie chciałabym i myślę, że daleka jestem od takiego myślenia, żeby powiedzieć, że wszyscy lekarze to. Nie. Zdecydowanie większa grupa lekarzy współpracuje naprawdę w sposób, bym powiedziała, profesjonalny i bezproblemowy, a negocjacje nie odbiegają od jakichś standardowych, że tak powiem, systemów.
1: Natomiast lekarz też człowiek.
2: Dokładnie, natomiast
1: negocjuje.
2: Rzeczywiście te przykłady ostatnie pokazują, że coś się zadziało nie tak po prostu, jeśli chodzi o wymagania finansowe w publicznej służbie zdrowia.
1: Pani dyrektor, w jakich barwach maluje się przyszłość szpitali powiatowych?
2: Na dzień dzisiejszy myślę, że z ogromnym niepokojem patrzymy w przyszłość z uwagi na to, że przede wszystkim opublikowano mapy potrzeb zdrowotnych, które pokazują, jak Ministerstwo Zdrowia widzi od swojej strony potrzebę utrzymywania poszczególnych zakresów świadczeń na poszczególnych terenach, a w zasadzie w poszczególnych szpitalach. Więc rzeczywiście szpital ogólny w Kolnie w tych mapach potrzeb zdrowotnych wygląda, bym powiedziała, bardzo niepokojąco, co najmniej to delikatnie mówiąc, ponieważ zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnych w naszym szpitalu nie powinna funkcjonować chirurgia ogólna, ortopedia, pediatria. Także to są trzy z podstawowych oddziałów, które funkcjonowały od wielu, wielu lat.
1: To jaki jest cel utrzymywania takiego szpitala, kiedy nie ma chirurgii, nie ma pediatrii?
2: Ja powiem tak, no cel utrzymywania szpitala będzie zawsze, bo to, że w szpitalu nie ma jakiegoś oddziału, to nie znaczy, że nie funkcjonuje dobrze dużo innych zakresów świadczeń. I w naszym szpitalu zdecydowanie bardzo dobrze funkcjonuje Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie mamy i oddział stacjonarny, i oddział dzienny, poradnie zdrowia psychicznego, ale też opiekę w środowisku. Posiadamy oddział medycyny paliatywnej i jest uzupełniany przez hospicjum domowe. Posiadamy kilkanaście świetnie działających poradni specjalistycznych, które tak naprawdę też ciężar tej opieki nad pacjentami, ale też myślę, że wyprzedzając właśnie tą sytuację, żeby pacjent do szpitala nie trafił, opiekują się tymi pacjentami na poziomie ambulatoryjnym. No trzeba pamiętać, że to jest ponad 100 tysięcy takich świadczeń rocznie, więc w porównaniu z 4 tysiącami hospitalizacji we wszystkich oddziałach, to rzeczywiście ta opieka chociażby na poziomie ambulatoryjnym no zdecydowanie przebija zasięg tych świadczeń. Otworzyliśmy również w tej chwili zakład opiekuńczo-leczniczy, to jest 35 łóżek, to jest naprawdę bardzo duży oddział na naszym terenie. Do tego mamy podstawową opiekę zdrowotną, mamy ośrodek środowiskowy opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Więc my jako szpital lokalnie spełniamy naprawdę ogromną funkcję jakby nie tylko profilaktyki, ale też dbania o to zdrowie najszybciej jak się da, czyli na poziomie, kiedy do tej hospitalizacji wcale nie musi dochodzić. Zresztą ta nasza już struktura, jeśli chodzi o udział świadczeń ambulatoryjnych, środowiskowych i domowych w stosunku do świadczeń hospitalizacyjnych, bardzo mocno się przesunęła w ostatnich latach właśnie w kierunku tych świadczeń niestacjonarnych. Więc trzeba też pamiętać, że struktura świadczeń w ogóle w Polsce się zmienia. Ma to związek zarówno z rozwojem medycyny, z rozwojem technik, z profilaktyką, która jest uskuteczniana od wielu lat na poziomie, bym powiedziała, bardzo dobrym i myślę, że coraz lepszym.
1: I u was świetnym przykładem jest poradnia K. Co prawda oddziału położniczo-ginekologicznego nie ma, ale panie, chociażby w ciąży, naprawdę mogą otrzymać tę specjalistyczną pomoc i jest taka nowość chyba, którą możemy zdradzić. Chociaż nie wiem, czy to jest nowość, ale na pewno tutaj u nas w regionie, w województwie podlaskim.
2: Zdecydowanie poradnia położniczo-ginekologiczna jest jednym z takich flagowych przykładów, że tą opiekę nad kobietami w szerokim zakresie można dobrze sprawować również na poziomie ambulatoryjnym. Nie mamy już możliwości hospitalizacji w zakresie położnictwa, natomiast poradnia położniczo-ginekologiczna dzięki takim działaniom jak remont pomieszczeń, jak zwiększenie ilości godzin pracy tej poradni, dodatkowi lekarze, uruchomienie też tej poradni w soboty, co jest myślę dość istotne z punktu widzenia takiego życia też zawodowego pacjentek, sprawiło, że ilość tych świadczeń w ubiegłym roku wzrosła o 30%, a w tym roku o kolejne 25%. Co więcej, my zawieszając oddział położniczy w listopadzie 2024 roku, mieliśmy w poradni prowadzonych 8 kart ciąży, natomiast na dzień dzisiejszy prowadzimy ich ponad 100. Więc moim zdaniem jest to taki dowód na to, że ta opieka na poziomie ambulatoryjnym, jeśli jest dobrze zorganizowana i ta jakość jest na odpowiednim poziomie, po prostu procentuje.
1: Te panie czują się bezpiecznie po prostu, jeśli mimo tego, że tego oddziału nie ma, one decydują się korzystać właśnie ze świadczeń tej poradni.
2: Ja jestem przekonana, że się czują bezpiecznie i o to dbamy na co dzień, żeby właśnie tak było, a te liczby po prostu wprost to pokazują. Ja też dodam, że od kilku tygodni też wprowadziliśmy całkowicie nową usługę, czyli zdalne KTG. Jest to takie KTG domowe, gdzie pacjentka dostaje na własny użytek w tych ostatnich tygodniach ciąży niewielki aparat KTG, który sama podłącza. Natomiast to badanie, wynik tego badania wędruje o każdej porze dnia i nocy do doświadczonej położnej, która ocenia taki zapis i jeśli widzi cokolwiek niepokojącego, to pacjentka otrzymuje natychmiast taką informację, żeby zgłosić się do najbliższego szpitala czy poradni, żeby w porę można było zareagować. Myślę, że to jest też doskonałe rozwiązanie, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o taki teren powiatu kolneńskiego, który jest dość rozległy, ale też są to tereny rolnicze. Niejednokrotnie te pacjentki jadą do nas kilkanaście bądź kilkadziesiąt kilometrów, więc w sytuacji, kiedy to KTG powinno być wykonywane dość często, jest to, bym powiedziała, rozwiązanie niemalże idealne dla pacjentek. Zresztą wiem od nich też, że bardzo sobie chwalą tą usługę.
1: Korzystają już z tego? Korzystały?
2: Tak, korzystały.
1: Bo tak jak pani dyrektor powiedziała, to od niedawna funkcjonuje.
2: Od kilku tygodni, ale rzeczywiście takich urządzeń już w pierwszych tygodniach kilka pacjentki otrzymały i w tej chwili też kilka takich urządzeń na bieżąco jest po prostu wykorzystywanych przez nasze pacjentki. A trzeba też podkreślić, że w naszym województwie jesteśmy drugą jednostką po szpitalu klinicznym w Białymstoku, która tego typu ofertę ma.
1: Przecieracie szlaki trochę.
2: Myślę, że tak. Można też tak to ująć.
1: Mówiła pani o tym, że konsultowaliście to oczywiście z jednym z profesorów, który podkreślał, że takie właśnie badanie i taka możliwość ratuje życie w wielu przypadkach, życie maluszków.
2: Tak, rzeczywiście ten pomysł powstał po rozmowie właśnie z profesorem Kinalskim, który jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie położnictwa i ginekologii tutaj w naszym podlaskim województwie i zdecydowanie to on zaszczepił w nas chęć, że tak powiem, świadczenia tej usługi, za co jesteśmy po prostu wdzięczni, bo tak naprawdę gdyby nie on, nie słyszałabym, że taka usługa w ogóle może funkcjonować.
1: I dzisiaj funkcjonuje jako druga w województwie podlaskim i to właśnie w szpitalu w Kolnie. Więc drogie panie, jeśli planujecie powiększenie rodziny, to poradnia w szpitalu w Kolnie czeka. Pani dyrektor, chciałabym poruszyć jeszcze jeden temat. Poradnia leczenia bólu. Ona też u was funkcjonuje.
2: Tak.
1: Jest zainteresowanie?
2: Zainteresowanie jest ogromne. Ta poradnia funkcjonuje niespełna dwa lata, ale rzeczywiście cały czas wzrasta ilość pacjentów. I przyznam, że chyba największym zaskoczeniem tej poradni jest to, że pacjenci przyjeżdżają naprawdę z daleka. Ten promień 200 kilometrów od szpitala jest standardem, ale zdarzają się też pacjenci, którzy przyjeżdżają z drugiego końca Polski. I to myślę, że było dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem, ale świadczy to też o tym, że ta poradnia po prostu robi dobrą robotę i w jakiś sposób ci pacjenci się o tym dowiadują. Stąd potrafią przemierzyć naprawdę spory kawałek drogi, żeby właśnie u nas podjąć to leczenie.
1: Czyli można żyć bez bólu. Trzeba tylko oddać się w odpowiednie ręce.
2: Myślę, że tak i z takim przekonaniem prowadzimy właśnie tę poradnię.
1: I dzisiaj tym pozytywnym akcentem kończymy naszą rozmowę. Aneta Długozima, dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.